어느 나 czuję się jak dzięciel, kiedy odwiedzał zły dom. Nie czuję się kiepski, choć Grabowski wydał to.

Zaprotestuj, jeśli jestem niepoważny. Machulski tworzył arcydzieła naszej generacji. Chcę być jak Polański, naprawdę się staram, ale urwał mi się film i nie mam szansy na Oscara.

nie chcę budzić mamy, nie chcę budzić taty, niech sobie śpi. Nie chcę, żeby kiedykolwiek byli smutni. Słyszałem, jak mówili znajomym, że są ze mnie dumni. Dochodzi czasem do kłótni, ale ma pasję i się jej w pełni oddaje. Kocham ich cały czas, pomimo że nie powiedzieli mi tego w twarz.

zła, zła, ja to wiem. Sucho mi w gardle, ty jesteś mój tlen. Kocham ciebie i patrzę na ręce. Chwilę

0: Campus. Same sztosy.
1: All my life I has to fight, nigga.

w Simchat Tora. Prawdziwy białas nie potrzebuje tych szmat. Prawdziwy białas ma gdzieś, co o nim mówią. Gdzie byłeś, kiedy szalała dżuma? Nie płacą ci stówą, nie tobie nie za takie gumy. On musisz nosić ich na plecach, gdzie nie mówią. Jest zbyt dużo białasów, co myślą, że wszędzie ich polubią.

nie dzwonić na psy, nie mówić nikomu. Nie wiem czy wiesz, ale gdzieś narodziła się nowa świecka tradycja. Żywy karp, opłatek w galarecie. Spokój.

Szklanka do połowy pusta, do połowy morda obita. Choć to zależy od interpretacji. Mamy tradycję nie jeździć na SOR, nie dzwonić na psy, nie mówić nikomu. Nie wiem czy wiesz, ale gdzieś narodziła się nowa świecka tradycja. Żywy karp, opłatek w galarecie. Spokój. Słyszysz? Spokój. Spokój.

gdybyś przy mnie zostawił.

za mną, gdybym nie wrócił. Czy żyć beze mnie mogłabyś się nauczyć? Czy beze mnie cała układanka by się posypała? Bez ciebie.

Mitki Radio Campus 97.1 FM. Zat,

0: 喵喵喵。
1: Same sztosy.
2: O nie, nie na telefon pan dzwoni.
3: A na co?
2: To jest proszę pana przekaz.
3: Przekaz, tak?
2: Przekaz, tak.
3: Aha, a na jakiej zasadzie jest taki przekaz, jeśli można wiedzieć?
2: Myśli.
4: Ej, mam déjà vu.
2: Pan sobie myśli, że pan dzwoni, a ja myślę, że odbiera.

0: mniemanie się zrobiło. Jestem tylko sumą obserwacji, żyję po swojemu, wiem ile to znaczy. Czy warto było? Warto było. Ja zrobiłem, a nie się zrobiło. Jestem tylko sumą obserwacji, żyję po swojemu. Wiem ile to znaczy.
1: Poznałem świat tam, gdzie mnie nie powinno być. Wiem gdzie co można załatwić, jaki smak mają jej łzy. Wiem jak skrzydeł daje duma, wiem jak w środku pali wstyd. Wiem ile zrobiłem złego, wiem też, że nie jestem zły. Jesteś tym, kim wtedy, jak cię nie ma przy tym. Malują cię ci, którzy znają cię z życia, nie z płyty. My pierdolimy świat, w którym wszystko ma szokować. A to raczej się nie zdarza, jak wyjście na jeden browar. Jadę z klasą shotgun, ty ujeb kołczy. Miej ruch na głowę na karku, weź popracuj, bądź czymś dobry, tyle. Oko zawsze mam na celu, jak mam zarabiać to po coś. Jak marnować czas to nie mój, ta. Pożyjemy, zobaczymy. Popijemy, potańczymy. Dinozaur chce pierdzić, rodź mi coś o graniu, spoko. Najpierw naucz się trzymać mikrofon.

0: zobaczymy.
1: Czy mi się podoba nocny z żabków? Chudnie. Czy cokolwiek ziom z tego wynika? Chud też. Na koncie mamy klasyk, chcesz tego czy nie chcesz? Nic nie smakuje tak jak złoto.

chcę, gdzie chcę, z kim i kiedy. I tylko jeśli to czuję, nie muszę zdjąć z oczu pęgi. Świat przestawił daszki w naszych czapkach z tyłu naprzód. Nie mogę się przyzwyczaić, że nie mam już 19. Ludzie w moim wieku są dorośli, mają plany. A ja co, od płyty matki, kurwa do płyty matki. Nie czuję normalnego życia od 19. Nie wiem jak się obejść, z czymś obchodzę się bez tego.

0: Nie lubię podziałów, nie dzielę twórczości na sztukę wysoką i niską. Sztuka jest sztuką, nie miej wątpliwości, reszta jest tylko rozrywką. Nigdy nie mówię o sobie, że jestem artystą, choć jestem artystą, bo jestem tylko tym, co robię, a nie tym, co mówię o sobie, jak cały ten hip-hop.
1: Powiedz przed, na kuch drążysz, daj se siana, ustąp. Na rapie się można ustawić.
0: I się ustawiam przed wami jak czarne lustro. Nie możesz mnie przejrzeć, możesz się przejrzeć we mnie i słusznie się wahasz. Bo to nie królicza nora, to jest czarna dziura, z której już nie wracasz. Ja ciągle spadam coraz wyżej i cały czas robię, co mi się podoba, aha. Mówili, że się skończyłem, aha. I się skończyłem przejmować szczyt. Chyba tam ślisko jest to, raczej urwisko.

z alkoholem, przypominam, jest ich dużo. Chcę przypomnieć, chcę powiedzieć, jeszcze raz chcę przypomnieć. Piwo jest również alkoholem, przypominam, jest ich dużo. Chcę powiedzieć, że bezpieczeństwo, a za 2 lata, w ogóle już za rok, będziemy zmieniać obuwie szkolne. Dalej. Picie alkoholu, czy nie daj Boże, waszego ciała, a także przychodzenie do szkoły, niesie za sobą bardzo ostre konsekwencje. Może być skreślone.

Państwa ubezpieczeństwo, nie próbować nawet w żaden sposób okazywać szacunek nauczycielom i pracownikom szkoły. Od 13 do 18 osobiście odpowiadam za brutalne zachowanie połączone z naruszeniem nietykalności osobistej.

0: bezpieczeństwo. I życzę wam, żeby ten i kolejne się z różnymi swoimi problemami organ. I jeszcze raz przypominam, czyli żeby przyjemnością.
1: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.

0: Voce come te. Voce come te.
1: Radio Campus. Siedem i jeden FM.

być, że przy tobie będę zawsze tylko pół krwi. Zasypiać już do końca świata będę całkiem sama, że nie usłyszę, jak ktoś mówi do mnie mama. Nie będę dostatecznie fajna, mądra, dobra, ładna, że to Senevrat i że nasze plany lala.

Może i spotkasz mnie przy wyrtu snów, może gdzieś, bo tu będę czekał. Na lawendowej blisko wyjściu będę udawał, że nie zerkam. Pod drugim domem w grupce typów rozmawiał o życiowych sferach i kilku hercach na głośniku.

pięknych scenach, na festiwalach w całej Polsce. W nocnym autobusie nad ranem, na molo albo w jakimś barze. Tam gdzie udawani artyści podpijają poranną kawę. Może gdzieś w Madisonie w lumpie, szukając kurtki z ładnym krojem. Powiedz mi, że dobrze pasuje do mnie, choć pewnie bałabyś się podejść. Może ci kiedyś się odwiedzi, mi raczej nie w to szczerze wątpię. Nakręcę cię na mini TV, zaśpiewam tobie to pod oknem.

0: Wszyscy a wariaci chcą więcej.
1: Akademickie Radio Campus.

0: reklama.
1: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
2: Zaprawy?
1: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
2: No, dobrej jakości.
1: A jaka?
2: No, niedroga.
1: I dokąd po nią pojedziemy?
2: Do Bricomana.
0: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Reklama.

0: the question again, please. I don't think my personality came through.
1: Reklama. Radio Campus oraz Plac Zabaw zapraszają na Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. Weź udział w grze i zostań zwycięzcą.

0: Rywalizacja bez spinki. Ekipa kampusa i same sztosy nad Wisłą. Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. 13 czerwca Plac Zabaw nad Wisłą. Startujemy o 18:00. Wielki finał o 21:00. Wstęp wolny. Zgłoś się do gry lub wpadnij nad Wisłę i kibicuj. Chcesz wystartować? Zapisy www.radiocampus.fm/mistrzostwa.
1: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Reklama.

Tłumy ludzi wciąż pod spatif. Nie mam siły na nich dzisiaj. Chyba przejdę się w Frascati. W mojej kieszeni nowy DM, potem jeszcze drugi, gratis. Lecz nie do mnie ona pisze. Przecież on jest adresatem.

co chodzi z rudą? Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak zły nawyk.

0: duży zielony ogród, zabytkowa willa i smaki sezonu. Tu zaczyna się dzień. Koncerty, stand-upy, swingowe potańcówki. Tu wieczór nabiera charakteru. A w weekend? Od zachodu do wschodu słońca rozkręcamy parkiet z DJ-ami, którzy wiedzą, jak wykrzesać w Was energię do rana. Spędź z nami czas tak, jak lubisz. Dzik, Dom Zabawy i Kultury. Belwederska 44A, Warszawa.
1: Już 13 czerwca rozpoczyna się nowa era podróży. Cicha, dynamiczna i komfortowa. Poczujesz pulsujący rytm miasta, przepływ nowej energii i radość z przemieszczania się. Już 13 czerwca w Warszawie polska premiera auta, które na nowo zdefiniuje Twój styl miejskich podróży. Nasłuchuj wiadomości z miasta, by dowiedzieć się więcej.
2: Reklama. Radio Campus. Same sztosy.

bemu chodnik. I to chyba najlżejsza kara. Chociaż nie wyrządziłem zbrodni. Czasem trzyma mnie przy życiu tylko wiara w siłę, wobec której jesteśmy bezbronni. Ej, serio mógłbym opowiadać, powiedzieć ci parę historii, z których powinienem się spowiadać, żeby w końcu się uwolnić. Lecz widzisz, tak wygląda sprawa, że od lat się topię w insomni. Wtedy bas ze mnie gada, chciałbyś usłyszeć.

0: Kiedy zabawki i technologia trafiają do jednego świata, rozpoczyna się nowa historia zabawy. Przenieś się do strefy inspirowanej filmem Disneya i Pixara Toy Story 5 w Westfield Mokotów. Czekamy na Ciebie do 6 czerwca.
1: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
2: W drugiej alejce po prawej.
1: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brickomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
2: A, to prawda.
1: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
2: No jasne.
3: No jasne, że w Brickomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brickomana. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
5: Lenovo, Lenovo.
6: Reklama. Akademickie Radio Campus.

0: Witamy Państwa bardzo serdecznie na falach Radia Campus w piątek, 5 czerwca.
1: Zawsze tak powinno być.
0: W sumie tak, no.
1: To a jest... jakby był kalendarz księżycowy, to tak by było. Bo było wtedy 13 równych miesięcy i każdy dzień wypadałby w pierwszy taki sam. Jakby było, wiesz, pytania tam 17 lipca 1838, to byś mógł normalnie odpowiedzieć, ty nie trzeba mieć stary, być w spektrum autyzmu.
0: No właśnie, ale przecież i ten kalendarz, który był tworzony, to potem był korygowany i potem się okazało, że tam się pomylili o parę lat i wiesz, no to
1: o
0: wszystko...
1: parę dni się przeskoczyli, w tam 1570 coś, przeskoczyli o 11 chyba dni.
0: No i w sumie...
1: Widzisz, tam było bardzo dużo... Ja kiedyś synowie mnie zapytali, dlaczego kalendarz wygląda ten. Ja przeprowadziłem badania, starej zmian w ogóle było stary tyle, że wiesz, dodawane miesiące, bo sobie, nie wiem, Juliusz Cezar se wymyślił, stary. Dlatego jest July, czy jest lipiec, jest Juliusz, od Juliusza, no bo on chciał mieć miesiąc swój. Później August też chciał mieć swój miesiąc, dlatego październik jest, wiesz...
0: Czyli nie byłoby miesięcy wakacyjnych.
1: December to jest Dese od 10, więc to był 10 miesiąc. Tak samo przecież jest... no ten septembre, oktobre, nowe to jest 9, więc listopad był 9, grudzień był 10, wsadzili se 2 miesiące, rok się w ogóle zaczynał stary w marcu, styczeń i luty nic się nie działo, naprawdę, styczeń, luty nic się nie działo, kalendarz był od marca do grudnia jakoś tak.
0: Słuchajcie, jest dopiero po 8, a my już dowiedzieliśmy się naprawdę ciekawych rzeczy. To co będzie później?
1: Liźnięte. Już teraz mamy zbani. Już teraz nic ciekawego. Normalnie do 10 już same pierdoły, jak zwykle, Krzysztof Szaniawski.
0: I Maciek Adamczyk.

0: It's a London thing.
1: Stary, rok zaczynał się w marcu, bo w marcu już przychodziły roztopy, zaczynało coś rosnąć na polach, więc jak przychodziły roztopy, przychodziła lepsza pogoda, to był też ten czas wojenny i też wtedy wybierało się tam jakichś senatorów, którzy to wszystko planowali i później jakby styczeń i luty to były dwa ostatnie miesiące. I później przesunęli je wcześniej, zmienili początek roku, żeby dać sobie te dwa miesiące na planowanie wojen. Stary, później, tak jak mówiłeś, zmienili tych 10 dni, stary, dodali. Nie no, kombinowali, stary, z tym kalendarzem, albo żeby przedłużyć komuś kadencję, albo żeby przyspieszyć wybory. Także nie, w żaden sposób nie było to inaczej. Tak jak chcieli, tak se robili, a my teraz kombinujemy i żyjemy w tym, co nam wymyślono dawno temu.
2: Śmiesznie by było, gdyby się była taka opcja dopuszczona, niedopuszczona, że ktoś by na to wpadł, że żeby przedłużyć kadencję, nie wiem, rządu, czy kogoś, czy prezydenta, czy nie wiem, obojętnie kogo, no to musimy tutaj wprowadzić pewne zmiany w kalendarzu i nie, no jeszcze tutaj cofamy się na przykład o rok, bo się okazuje, że doliczyliśmy, że tutaj jakiś błąd. To byłoby zabawne.
1: To prawda. Co byś sobie dodał?
2: Co bym sobie dodał?
1: Ja bym sobie listopad usunął na pewno.
2: Nie, a z takich miesięcy...
1: Tak, to... usunąłbym sobie listopad i bym tam dał, nie wiem, 2 października, albo bym sobie coś innego zrobił, po prostu listopad jest koszmarnym miesiącem. Albo bym po prostu usunął ten i rok by się kończył, wiesz, z końcem października, rozpoczynał z początkiem grudnia i przez miesiąc by trzeba było, stary, sobie przeżyć bez czasu.

0: Agencja Go Fest i Radio Campus zapraszają na Carbon Silesia Festival 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
1: Buł w dół w MediaMarkt! W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski.
2: Autopromocja.
4: Akademickie Radio Campus 97,1 FM.

0: Ty wreszcie na działce byłeś.
1: Byłem, słuchaj, tylko kurczę, dzieje się, ale stary, no jest tyle roboty, nie da się zrobić wszystkiego, tym bardziej, że trochę była taka pogoda deszczowa, więc ja nie zdążyłem wszystkich pomidorów włożyć i ogórków, niektóre są w donicach, już takie przełożone, niektóre jeszcze stoją w tych takich kubkach, z których muszę je wyjąć i włożyć do ziemi, ale jeszcze tego nie zrobiłem.
0: W jakich kubkach? Po serku wiejskim i po jogurcie?
1: Nie. Takie jak na, wiesz...
0: Doniczki normalne.
1: No takie normalnie to były takie kubki, tylko wiesz, jednorazowe. Wiesz, o co chodzi. Tak jak idziesz sobie gdzieś, kupujesz
0: naprawdę?
1: Coś, tak.
0: No dlaczego tak dziwnie?
1: No w takich je dostałem.
0: Więc od kogo?
1: No byłem specjalnie po sadzonki. No mówiłem ci, pojechałem do Ciechanowa po sadzonki też.
0: Ale to tam od kogoś dostałeś?
1: Tak.
0: Nie, że kupiłeś w kubkach po prostu.
1: Nie, dostałem, no to wziąłem, no i wiesz, no tych doniczek to ja ci pamiętam, że w worku ci zawiozłem chyba. To tobie zawiozłem te doniczki?
0: Możliwe.
1: Całą tą i ja nie mam teraz.
0: A to ja zapraszam serdecznie, bo ja mam w okolicy 800 pustych doniczek. Na szczęście jedną w drugą da się, wiesz, powkładać i...
1: Tak, to się... Ale
0: przydało się. Moja babcia teraz była ze mną 2-3 dni na działce i mówi, że Jezu, po co ci tych tyle doniczek? Tylko, no, że ona widzi moment, kiedy ja właśnie wszystko wysadziłem, tak, a nie widzi tego, że miałem 300 sadzonek, które musiałem porost... I powiem ci, że stary, zaskakująco, bo miałem ponad 300 nawet sadzonek. Jedna trzecia mi nie wzeszła, bo to były jakieś takie nasiona, co
1: teraz?
0: Tam było napisane, tak.
1: No.
0: Że przeterminowane od 2018 i postanowiłem sobie sprawdzić tak czy siak. I jedna trzecia mi nie wzeszła i bardzo dobrze, bo zostało mi dosłownie 11 sadzonek, na które już nie zmieściłem. Więc jakbyś chciał dynię Hokkaido, albo bób, albo jednego arbuza nawet, to ja mogę ci podrzucić.
1: Nie, arbuza to pewnie by nie wyrósł, bo ty w szklarni go masz.
0: A ja wsadziłem 2 w szklarni i 4 na zewnątrz.
1: O!
0: I jedyny w życiu, jaki miałem arbuz, był wielkości grejpfruta, mniej więcej taki. Mm-hmm. Był przepyszny, różowiutki w środku, cieniutką skórkę miał, w środku był absurdalnie słodki i nie ma w tym roku za dużo ślimaków.
1: Jeszcze, to prawda, też to zauważyłem.
0: Więc jakoś tam próbują się ukorzenić, będę chronił, no. Będę
1: no, to prawda.
0: Naokoło. Widziałem fajny patent, a ja mam bardzo dużo takich tych baniaków po wodzie. I tak się odcina górę i tak się jakby tą nagrywką
1: przykrywasz.
0: Przykrywasz roślinę tak jakby.
1: No.
0: Sypiesz na przykład mączką bazaltową.
1: No, mam.
0: Bo ona jest, mączka bazaltowa jest jakby jest gładziutka i milutka, jak ją dotkniesz, ale nie jak jesteś ślimakiem. To dla ślimaka już taka, dla ślimaków taka nie jest.
1: A dla gleby też jest dobra.
0: Tak, więc przykrywasz roślinę, robisz pół, sypiesz na to, to ci spada naokoło, tworzy taki ring. Podnosisz następna roślina, pum, i zostawiasz takie właśnie granice.
1: Jak masz małe rośliny, otworzone, to jeszcze możesz to zrobić, bo no potem tak, to już jest
0: już nie problem. Musisz mieć po prostu większą czapkę.
1: Tak. No więc ja naszykowałem wszystkie rzeczy typu tam ekokompost, typu tam mączka bazaltowa, typu te kokos, prawda, żeby tam gleba też miała ten...
0: Tak, bo u Krzyśka rośliny tylko rosną, jak on nie ma libu podlewa. Troszeczkę kokosa jest, tak, prawda, tutaj...
1: No i nie skończyłem roboty, no i niestety, ale...
0: A wracasz tam jeszcze?
1: No a jak, no oczywiście.
0: Nie wiem, ty jakoś tak, tylko gadasz o tej działce, nic tam zdjęć nie wysyłasz. Nie
1: jak to? Wysłałem ci ostatnio, pokazałem, co jest przygotowane, tylko efektu końcowego nie wysłałem, bo jeszcze nie ma efektu końcowego, no. A że ja jestem jeszcze z tych, słuchaj, tam przy tych skrzynkach tak zarosło mi, ja musiałem wszystko, wiesz, wykosić, nie? Bo to łąka.
0: A ja kosiłem trawę wczoraj pierwszy raz.
1: Tam kosiłeś, to za dużo powiedziane, ty żeś zrobił ścieżkę.
0: Gdzie?
1: No tam u siebie pewnie, a nie, że trawę wykosiłeś całą.
0: Nie, no ja przecież ze 2 miesiące temu normalnie rozsypałem tam 1 tonę ziemi, stary, wyrównałem wszystko, posiałem trawkę.
1: Racja,
0: także,
1: tak.
0: Także jest.
1: I kosiłeś całą trawkę?
0: Wczoraj skosiłem pierwszy raz, no.
1: Jak się czujesz, bo ty tego doświadczenia chyba nie miałeś jeszcze,
0: dlaczego?
1: Bo już zapomniałeś, jak to
0: nie
1: jest.
0: Spoko, ładnie jest. Będę musiał sobie dogęścić jeszcze na wiosnę, na jesień. Ale jest w porządku. No to też nie jest trawnik jakiś konkursowy, bo też mi nie na tym zależy, więc tam rośnie jakiś stary, jakieś...
1: Zielsko.
0: Ostatnio nauczyłem się, no, jak się nazywa tam, taki długi, z takimi trójkątnymi, tasznik to się nazywa. Duży tasznik, jakaś koniczyna mi tam rośnie, jakieś mlecze, szczawie, różne takie, ale to jak się przytnie równo, to jest równe zielone, wszystko jedno. Gęsto jest, tak? proszę mi się tam nie wpiętentegować. Nie mam czasu, żeby dbać o trawnik. Trawnik to jest w ogóle kretyństwo i...
1: No ale co zrobiłeś?
0: Stary, bo, ale zrobiłem to dlatego, że miałem wydeptane. Stary, miałem tam jeszcze dziurę, gdzie pies, który... Dwa psy temu moi rodzice mieli takiego Goldena, który kiedyś leżał, przebrali go na działkę i ten pies se leżał i z nudów, stary, tak se ręką kopał dziurę i wykopała taką dziurę, że tam były takie, jakieś takie nierówne kółki, dołki, więc... A teraz jest równie, równo i ładnie i...
1: Tak, ja lubię, ja lubię.
0: Cieszą, mogą sobie grać w piłę.
1: No właśnie, ja lubię, jak jest, no, jak jest ładnie, to ładnie wygląda, no po prostu i tyle. Jestem z... Znaczy wiadomo, jak masz wielką część, no to jest trochę z tym gorzej, ale zawsze jakiś tam ładny trawniczek, uważam, przy domu powinien być zadbany.

0: Słuchaj, ostatnio miałem okazję pierwszy raz w ogóle zmierzyć się z naprawą, znaczy naprawą to może za duże słowo, ale z przyłączeniem tego wężyka do odpływu pralki.
1: Ten z tym wężykiem, Jezus Maria, stary, to jest wężyk do pralki, on nie powinien, to nie powinno trwać 3 tygodnie. Zadzwoń do Kamila, stary, on ci to w
0: Poczekaj,
1: kwadrans
0: bo ja już to
1: zrobi.
0: naprawiłem. Ale ty tak mówisz, bo ty tego nie doświadczyłeś. Bo ty nie wiesz, że jak się wiesz, ma ten wężyk i to się nie nazywa kolanko, tylko to się chyba nazywa syfon.
1: Wężykiem to tam Jasiu miał podkreślać, to ja
0: Tak.
1: taki wężyk znam.
0: I że okazuje się, że najtrudniejsze to jest połączyć ten wężyk z tym syfonem, żeby ci woda nie leciała z tego. To jest najtrudniejsze.
1: No i co tam trzeba
0: No
1: było zrobić?
0: zrobiłem
1: No ale
0: już,
1: co
0: no.
1: trzeba
0: Ale
1: było zrobić?
0: stary, ale to ja ci mogę opowiadać, a to jest cenna wiedza, no. To, nie, ja ci
1: Ale co,
0: powiem, co
1: nie
0: ja zrobiłem.
1: uszczelniłeś gwintu?
0: Uszczelniłem gwint,
1: Czym?
0: małą, że taką taśmą.
1: Białą taką?
0: Czarną.
1: Taką, co się naciąga na
0: Tak
1: gwint?
0: jest.
1: Takie a la pakuły.
0: No
1: Stary,
0: to
1: wiesz, że mój
0: tylko, że
1: dziadek
0: tak.
1: końskim włosiem,
0: No
1: stary?
0: człowieku, jak ja pana hydraulika na działkę zamawiam, to do tej pory mi przynosi
1: W
0: taką
1: torbie ma
0: garść.
1: przecież
0: No,
1: takie.
0: ty zresztą możesz to jeszcze
1: Ta
0: kupić.
1: torba zawsze otwarta jest. Nie wiem czemu. Zawsze jest brudna i otwarta.
0: I tak specyficznie pachnie jakimś takim metalem, czymś, coś tam takim. Ale tak, no to normalnie, oczywiście, to się nakręca na gwint, ale to działało. A ja nie miałem tego. No ale tak, rzeczywiście, nakleiłem to czarne. I jeszcze, żeby tego było mało, to jeszcze takie obejmy kupiłem dwie. Dwie na wszelki wypadek, wiesz. I jeszcze
1: Ja
0: ścisnąłem
1: nie
0: to.
1: wiem, czy to się nie nazywa cyband. Bo mi się
0: Cybuł
1: wydawało, że...
0: gorący.
1: Nie, cyband. Cyband gorący to jak do rury z ciepłą wodą dokręcisz. Bo zawsze mi się wydawało, że to jest synonim trytytki i cybanty.
0: No, no, no,
1: Ale
0: no.
1: trytytki to trytytki, a
0: O,
1: cybanty...
0: gadaliśmy ostatnio
1: O czym?
0: o tym, dlaczego Wichajster.
1: Tak, to są cybanty.
0: A Wichajster państwo, bo nie gadaliśmy to na antenie, tylko jakoś prywatnie rozmawialiśmy. Dlaczego, wiecie państwo, dlaczego nazywa się coś Wichajster? Dlaczego nazywamy coś...
1: Obejma zaciskowa na rurę służąca do mocowania elementów na masztach i rurach, także jako zacisk ograniczający przepływ płynu przez przewód cyband.
0: Czyli dobrze, cyband. A Wichajster, teraz państwu dokończę tę historię arcyciekawą. Dlaczego tak nazywamy? To ja nie wiedziałem tego. Dlatego, że to jest po niemiecku. Jak to się nazywa, tak?
1: Wichajster.
0: No, i dlatego mówimy, podaj mi ten Wichajster, bo nie wiesz, jak to się nazywa, ale brzmi, no jakbyś wiedział, jak to się nazywa, po prostu. No ale dobra, teraz mamy kolejną jeszcze nazwę, której się nauczyliśmy, czyli cyband. Taki, co wiesz, śrubokrętem, nie?
1: Tak,
0: Dokręcasz,
1: tak,
0: żeby,
1: tak.
0: wiesz, takie coś.
1: Cybanty się wali śrubokrętem.
0: No to dwa cybanty, nałożone na wszelki wypadek i na razie działa. Ale jest to jedna z najtrudniejszych chyba czynności, jeśli chodzi o pracę z pralką. To tutaj, wiesz, wymienić ten wąż na przykład, to mi chłop powiedział, panie, lepiej weź pan spróbuj to jakoś połączyć, a węża nie wymieniaj.
1: Dlaczego?
0: No tak powiedział mi. A ja już na YouTubie oglądałem, jak to zrobić i mówię, przecież proste, nie?
1: Stary, ja ostatnio kładłem się spać, nastawiłem zmywarkę, poszedłem umyć zęby i kładę się i słyszę, że ona wydaje inny dźwięk. I podchodzę, a tam jakieś ER5. I mam taki stary,
0: Error. Error
1: więc
0: numer 5.
1: wszedłem se stary na YouTube'a, zobaczyłem jeden 7-minutowy filmik, 15 minut później kładłem się spać, była naprawiona zmywarka, stary, leciała dalej. To
0: No
1: w
0: dobra,
1: ogóle
0: ale
1: jest niesamowite.
0: czy to była kwestia naciśnięcia guzika, czy?
1: Nie, tam trzeba było ją rozkręcić i na dole jest jakiś taki pływak.
0: A, okej.
1: I jak ten pływak się podniesie, to ona blokuje odpływ wody.
0: Aha.
1: A on tam jakby nie było żadnej dziury, nic, tylko tak se kapało po prostu od czasu do czasu i musiałem tam wytrzeć po prostu. Ten pływak opadł i wszystko poszło. Ale kurde, no stary, gdyby nie YouTube,
0: To nie ma
1: to
0: opcji.
1: dzwonisz do chłopa, wydajesz
0: Tak.
1: parę stów.
0: Tak jest. Dokładnie, no. Także dobrze, że można sobie popatrzeć. Tylko to często też trzeba parę filmów zobaczyć, bo oni tam szybko potrafią pokazać, że to jest takie proste, a potem się okazuje, że ty jesteś z rozkręconą do połowy pralką i się okazuje, że ty masz inne coś tam, nie? Nagle. I wtedy

0: Co ty dajesz?
1: Ja mówię, o dobra, to dziękuję, to ja se tam posprawdzam. I stary, ja mu tam dałem 200 za diagnozę. Wpisałem se ten komputerek w internecie. Ten komputerek, to jest taka strona, stary, z częściami do AGD. Ten komputerek 360 zł i 10-minutowy filmik na YouTubie. Stary, dziękuję bardzo. W ogóle będzie mnie w trąbę. Jak ja mam dwie ręce YouTube'a i zestaw śrubokrętów.

0: Kiedy zabawki i technologia trafiają do jednego świata, rozpoczyna się nowa historia zabawy. Przenieś się do strefy inspirowanej filmem Disneya i Pixara Toy Story 5 w Westfield Mokotów. Czekamy na Ciebie do 6 czerwca.
1: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitacje.

0: okazję. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo,
1: Lenovo. Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Reklama.
3: Same sztosy. Akademickie Radio Campus.

0: Kurde, moi synowie ostatnio, jestem z nich na maksa dumny, bo byliśmy w jakimś sklepie i ja mówię, dobra chłopaki, zawijamy się, oni coś tam robią. I ja mówię, wiecie co to jest za moment? A starszy mówi, tak, nieśmiertelna zawijka zipskładowa.
1: Zawijka?
0: Zawijka.
1: I proszę państwa, tym oto sposobem witamy w naszym studiu gościa.
2: Zgadza się. Bartek... Ja byłem tym synem. Na sam koniec się
0: wszystkie dzieci nasze są.
1: Dokładnie. Tak jest. Dobra, przedstawiać nie trzeba, ale mimo wszystko też
0: specjalista
1: trochę
0: od szpaków.
1: Kultura wymaga też, żeby to zrobić. Ale...
2: Co jeszcze od ciebie wymaga kultura?
1: Kultura.
2: Mów, teraz.
1: No, żeby na przykład też...
2: A może byś oddał kosiarkę, nie? Bo to też jest dosyć taki, trzeba przyznać, konflikt między tobą a kulturą. Bo niewiele osób wie,
1: że... Ale dobrze, że kosiarka, nie mówisz o tych pieniądzach, które od ciebie kiedyś...
2: O, nie, tutaj to nie ma żadnego problemu. Wybaczamy i prosimy o wybaczenie, jak to mawiali biskupi.
0: Tak, a Stiopa się odezwie w swoim czasie.
2: No nie, dokładnie. Których palców nie używasz?
0: Bardzo często używa kciuka i wydaje mi się, że by się przydało tego kciuka pozbyć, żeby tak po prostu pięść pokazywał, bo aha, pięść jest taka bardziej męska niż kciuk, prawda? Pokazujesz komuś pięść.
1: Już nigdy nie będzie okej. Okay.
2: Ale to jest trochę go wyłączy z jego zgłoszenia na Autostop Race 2000.
1: Myślałem, że schwytania się na gałęzie mnie wyłączy.
0: Można zatrzymywać z tego stopa paluchem u stopy właśnie, no bo to jednak jest na stopa.
2: Autostop,
0: więc
2: tak dokładnie w sumie jest w nazwie.
0: Autostop Race.
1: Czyli Bartek Zalewski.
2: Tak, to by się zgadzało. Mogliśmy na sam koniec to powiedzieć, to w ogóle dopiero podkreślić.
1: To muzyczka w takim razie teraz.

0: No i co?
1: Nie. Tak nie zaczynaj, to już ci mówię.
0: No i jesteśmy.
1: No i co?
0: Ale też proszę.
1: Zgadnijcie,
0: tak.
1: No to do was jest pytanie.
0: Spotykamy się też w konkretnym celu.
1: Zgadza się.
2: Jest event, którego powiem, że nawet nie wiem, czy dobrze wymieniam nazwę, jak sobie tak, bo u mnie w głowie ta nazwa się zmienia trochę.
1: Tak.
2: Trochę jest taka.
1: Dzisiaj w piątek, tak o tym mówisz. Tak,
2: tak. Tak, za.
0: Zajba.
1: Zajbatsu. To jest
0: fajna nazwa. Właśnie, ale mogę zadać chcę to pytanie, którego teoretycznie artystom się nie zadaje, bo się denerwują.
1: Tak.
0: Skąd pomysł?
1: A, myślałem, że zapytasz, co cię łączy z moją żoną. Ale to bardzo się denerwują, zauważyłem. Zwłaszcza jeden taki artysta, go znamy i lubimy. Wiesz co? Odpowiem jak ODB w legendarnym wywiadzie w Yo MTV Raps. The Foundation of Z Foundation. Zajbatsu to jest taka nazwa trochę, przyznam, zwyczajowa, bo japońsku to chyba oznacza przedsiębiorstwo po prostu. I tak przyjęliśmy jakiś czas temu. Przyznam, że jeżeli jeszcze mam być bardziej szczery, nie wiadomo czy się da, ale spróbuję.
0: Tylko to, szczerość w tym programie.
1: Lata temu był taki kanał na YouTube, który się nazywał Two Best Friends Play. Ja przyznam, że za dzieciaka to sobie oglądałem w wczesnej dorosłości. To jakichś takich dwóch łebków i oni właśnie mówili często, że zajbatsu jako takie określenie. No i w sumie weszło do UZUS-u. No i teraz mamy festiwal, który już drugą edycję swoją świętuje i fetuje. Więc jest tam sporo wydarzeń. Dzisiaj akurat mamy dwa połączone wspaniałe wydarzenia, ponieważ mamy w służbie ludzkości Extreme. Tutaj dołożcie jakieś efekty, jak wydało nam. Świetnie. Nie wiedziałem, że macie Godzillę tutaj na pasku.
2: Mamy.
1: Świetnie. I jest to spotkanie takie naukowe, tak to ujmę, w którym się właśnie ścierają najbystrzejsze umysły naszego pokolenia właśnie.
0: Czyli ty z kim?
1: Nie, ja prowadzę na szczęście. Ja tego. Ale będzie dzisiaj w specjalnej edycji, ponieważ zawsze mamy ten sam skład, ale rozszerzyliśmy o pana Krzysztofa Kasparka i Martynę Podwysocką, którzy również są przyjaciółmi audycji, więc przyjechali i nas będą wspierać. Oprócz tego wcześniej impreza pojedynki przy trzaskającym ogniu.
0: O, to chyba będzie dobre, bo to chyba dotyczy tych żartów one-linerów. Nie.
1: Tak.
0: Albo i tego, i tego.
1: Jednego zapytasz, powie kiełbasek, drugi powie żartów one-linerów.
2: No i trzaskający ogień to od razu z kiełbaską.
1: No nie, jest bardzo dobrze.
0: Znaczy,
1: dobrze
0: chyba nie.
1: Coś z tym kombinujemy.
0: Bo Maciek chyba na grupce nie był nigdy, więc nie wie.
1: Ten jak.
2: No jakiej?
1: Cool kid. W ogóle pierwszy raz słyszę, żeby ktoś powiedział, bo ty chyba nigdy nie byłeś na grupce.
0: To naprawdę pierwszy raz, przecież kiedyś grupki to było, wiesz.
1: Tak, nie, ale...
2: To Strzaniak wtedy najpopularniejszy w swojej historii był.
0: No, to
2: jak
0: prawda.
2: Był moderatorem kilku dużych grupek.
1: Wtedy pikował, mówisz?
2: To był pikował, wtedy pik, tak.
1: To był jego złoto.
0: A teraz i już... potem już równia pochyła.
2: Teraz
0: od tamtej
2: tak.
0: pory tylko w dół.
1: Tak, no tutaj powiem ci, że to wszystko jest przedłużenie takiego konkursu, który robimy już chyba 5 lat na tekst tygodnia, w którym dorzucamy po prostu sobie suche takie teksty, dosyć trzeba przyznać skomplikowane. Kilka talentów się z tego wyłoniło i po raz pierwszy będziemy je prezentować na żywo w ramach pojedynku turniejowego, gdzie na samym końcu właśnie po przejściu tej niesamowicie ciężkiej drabinki, niczym w Mortal Kombat, będzie jak zwykle boss. Będzie siedział boss, podpierał się mieczem i pił z czaszek swoich przeciwników.
2: Nice.
1: No, jak ma się to zawsze dziać. W sobotę, tylko szybko powiem, mamy Banter Banter Live, czyli audycja na żywo, a wcześniej jest Dragon's Den na żywo, czyli można przyjść ze swoim pomysłem na biznes i będzie on na pewno zrealizowany, wnioskując z tego, jak...
2: Inwestora nie znajdzie, ale na pewno moim zdaniem pójście na ten właśnie na ten Dragon's Den na żywo to też może być dla państwa i dla waszych biznesów takie trochę jakby, no wystawiacie się osobom, które są na pewno nieprzychylnie nastawione, wydaje mi się, czy znaczy, są przychylnie?
1: Wiesz co, to już
2: bo
1: podaję...
2: to jest wyszukiwanie już takich, wiesz, najdrobniejszych rzeczy, których się można przyczepić w danej, żeby przez jakby przyjście i zderzenie z komikami swojego pomysłu może spowodować, że on później będzie dużo bardziej kuloodporny.
1: Zgadza się.
2: Bo te komediowe umysły ugryzą od najmniej oczekiwanej strony.
1: Dokładnie, bo my jesteśmy idiotami i zawsze warto tak zwany foolproof, czyli bo zdziwiłbyś się, ile uratowało istnień ludzkich przepuszczenie najpierw Piotra Szumowskiego przez jakiekolwiek, że tak powiem, zabezpieczenia, regulaminy albo cokolwiek, bo on się zapyta, a czemu nie mogę uranu gryźć? On tak ładnie jest, tak pachnie. Ja go wezmę, ugryzę. Myślisz tak, nie wolno gryźć uranu. Ale ja chcę gryźć, ja cię rozumiem, ja cię słuchaj. Pan Owsiak mówi, no nie można gryźć uranu, to jest dla dzieci. Potem będzie, wiesz, dzieci co będą jadły, jak ty zjesz? Ale ja chcę! No więc w ten sposób działamy, a naszym ekspertem do spraw biznesu jest człowiek, który postawił na nogi w setkach liczone przedsiębiorstwa, czyli pan Bartek Korbel.
2: To spulprufować się da na wszystkie strony.
1: Spytamy go, jak legendarny pomysł, żeby sprzedawać tosty nocą. Ach, to były czasy, co?
3: Nazwa nocny tost?
1: To stylowe on chciał. Nie, to ja wymyśliłem, to stylowe, wiesz, bo to stylowe i ten, no, nie rozumiem. No i to ja to cię lubię, bo.
0: Dobra, gdzie...
2: Na najwyższych lotów ekspert.
0: Tak, gdzie...
2: Pozdrawiam serdecznie oczywiście.
0: Gdzie i kiedy?
1: Dwa dni z rzędu w tym samym miejscu stand-up lokal, ulica Noakowskiego, świetne miejsce komediowe, zapraszam. Tu ostatnie wyjściówki, szczerze mówiąc, do kupienia, bo tam mamy dość spore zagęszczenie dobrych ludzi z Patronite, pozdrawiam bardzo serdecznie, bo to w większości jest dla nich spotkanie. Nie czujcie się dziwnie, bo tam będzie dużo jakichś takich rzeczy, że...
2: Dużo wewnętrznych.
1: Tak. Że ktoś na przykład wejdzie koza pod koniec z tego i jakiś...
0: Ten raper koza.
1: Ten sam. I będzie też kolo w tym, w kapturze z takim falistym sztyletem. Zacznie
2: I wszyscy będą się śmiać, bo tak to jest stary motyw przewodni. Ten falisty sztylet, dajcie spokój.
0: Tak. Szczegóły, rozumiem, można znaleźć u ciebie na przykład na Facebooku.
1: Można na Facebooku, jest także odpalona specjalna strona, która się nazywa banter.space. Mm-hmm. I to jest to.
2: Kropka .space? Tak, bez żadnego .pl? Bez...
1: Hell yeah, dokładnie. Mamy domenę space, tak.
2: Nice. A ciebie można gdzieś, zaraz widzę, że mi machasz. A ciebie gdzieś poza tymi najbliższymi wydarzeniami? Gdzieś coś jeździsz jeszcze? Jakaś trasa powiatowa, gdzieś cię można złapać?
1: Z tym frajerami jestem dwoma. Ej, dajcie spokój. Z Kowalskim i z tym.
2: I z Rejentem.
1: Z Rejentem. Jesteśmy w Łowiczu. Także zapraszam tam. Będzie wesoło, bo...
2: Łowiczanka jestem. Samego Łowicza. Nie pożyczaj. To może nie do końca tak.
0: Ale ta
2: audycja ma podtytuł Na orbicie prawdy. Na orbicie prawdy byliśmy.
0: A sens też został zachowany jak najbardziej.
1: Słuchajcie, to jak wy chcecie domenę space, to my możemy udostępnić wam dla was, jeśli to jest orbita prawdy. To moim zdaniem jest chyba dosyć zasadne, żebyście się tam znajdowali.
2: No dobra, w takim razie zastanawiamy się, w jaki sposób przenieść nasze serwery w kosmos. Dziękuję bardzo, zapraszamy na Zaibatsu Festival!
1: Tak jest, ja będę miał dla was dobrego gościa za chwilę, nie wiem, czy chcecie...
0: Właśnie tak, dlatego chciałem tutaj, bo już widzę, że puka, dlatego chciałem zrobić przerwę.
1: Bo dostanie tym, dostanie pasem!
0: Bardzo dziękujemy, Bartek Zalewski.
4: Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu, nie wiem czemu.

0: Radio Campus oraz Plac Zabaw zapraszają na Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. Weź udział w grze i zostań zwycięzcą. Rywalizacja bez spinki. Ekipa Campusa i same sztosy nad Wisłą. Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. 13 czerwca Plac Zabaw nad Wisłą. Startujemy o 18. Wielki finał o 21. Wstęp wolny. Zgłoś się do gry lub wpadnij nad Wisłę i kibicuj. Chcesz wystartować? Zapisy www.radiocampus.fm/mistrzostwa.
1: Ło, widzisz to, co ja?
2: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
5: Reklama.

0: I witamy w studiu kolejnego gościa.
1: Przepraszam. Coś mnie trafiło w kolano znowu, to ta strzała.
0: A właśnie, a propos trafienia w kolano, to nie dalej jak 4 dni temu była rocznica. Coś koło tego. Rocznica zmarnowania tam chyba 6 czy 9 kul na 50 centa.
1: Wow, 9 kul przyjął, słyszałem, tak.
0: I przeżył.
1: W tym roku właśnie w ramach tego, żeby mu jednak złożyć trybut, zbieramy 10 kul na twarz. Także jeżeli macie gdzieś jakieś zapomniane drugie wojenne, mogą być też z jakichś lat 80. będę uznany. Wierzę.
0: Proszę państwa, w studiu MF Dron.
1: Siema! Heju! Witam, wersja PG. Oni mnie tutaj wcześniej trochę założyli mi na gardło kajdan, żeby nie wywijał za bardzo, rozumiem, nie ma problemu. Nie gadasz do ślepego pelikana, jak to mają krasy.
0: Znany tekściarz, autor wielu...
2: Uliczny poeta.
0: No, zrozumiałych lub mniej zrozumiałych tekstów.
1: Słuchaj, z nimi to jak z mandalą, nie? Sypiesz, a potem ci jakiś przejdzie w cieciu i musisz sobie, ty, ja tu mandalę sypię, ogarnij. Zawsze kofi.
2: Nie wiem, czy w polskiej kulturze w ogóle, nie mówię, że na scenie teraz aktualnie, czy był kiedykolwiek artysta tworzący po polsku, którego teksty tak bardzo wymagały translacji i tłumaczenia na język normalnych Polaków.
0: I to nawet ta translacja nie jest tak
2: nie
0: jeden
2: do jednego.
0: No,
1: super.
0: To prawda.
1: A o kim mowa? Brzmi ciekawie ten człowiek. Znacie go osobiście może?
0: Ale też mało chyba jest takich raperów, którzy wykonują swoje utwory. No i oczywiście jest dany konkretny utwór. Ludzie mniej więcej już się tego tekstu albo nauczyli, albo mają przed sobą, a tu coś innego jest rapowane.
1: O tym mówicie.
2: Utwór niespodzianka.
1: Słuchajcie, problem jest taki, że jeżeli się zastanowisz chwilę, jeżeli odłączysz na przykład pendrive w czasie nagrywania, tak? No właśnie, co się dzieje wtedy? Chciałem dopytać, bo przed chwilą dostałem takiego SMS-a i muszę ustalić właśnie. Słuchaj, nie będę tłumaczył, co jest nagrywane, bo to nie o to chodzi. Ja wiem, że to jest dla młodych audycja też. Także możesz lepiej, żeby nie weszli do tego świata za wcześnie. Jednak trochę się przyda. Ale jeżeli masz coś, słuchaj, nagrywane, tak? To jest to pewna próba ujęcia stanu umysłu w danej chwili, prawda? I to jest kłamstwo, bo każda przeszłość to kłamstwo, która zasadza się na nas, na nas obecnie, czyli w teraźniejszości. Musimy z nią walczyć po to, żeby odzyskać przyszłość. I dlatego korzystając z tego miejsca, chciałbym ogłosić swój start w wyborach parlamentarnych w roku 2000... nie dalej jak 2 lata od dziś. Jeszcze szukamy partii, która by spełniła nasze postulaty, ale myślę, że kilka się znajdzie. I tutaj też pytanie, da się startować z kilku naraz? Bo myślę, że to by było poprawiło.
0: Bo wtedy chyba wyniki mogą być lepsze, bo z dwóch idą tych kół partyjnych.
1: Z dwóch kół.
2: Pieniądze na reklamę z dwóch kół, tak.
1: Tak jak Hemp Gru mówił, z dwóch to kół właśnie najlepsze jest mieszanie. To bardzo dobrze. Ja byłem niedawno zresztą w tym miejscowości, gdzie założyli to takie, wiecie, dla studentów, takie zainteresowań to. Ci akurat z geometrii, to było koło przyjaciół geometrii, kwadrat w kole. Miejscowości. Czekaj, dzwoni. O nie, nie, ten nie. Akurat ten nie, wszyscy inni spoko. Ten nie jest napisane, nie odbieraj.
0: No dobrze, ale można, i to jest już fakt potwierdzony, bo weszły do sprzedaży limitowana.
1: Przepraszam. O wejpach też, nie? Dobra, to jest pole minowe tematów. Płyty, o to by chodziło pewnie.
0: Tak, limitowana wersja.
1: Co ciekawe, też ananasowe. To jest zaskakujące. I to ściąga dzieci. Brings all the children in the yard. Zgadza się. Płyta nowa, prawdziwy, pierwszy legal. Tak go nazwaliśmy. Ale niestety potem przyszło pismo i mówią, że to nie tak działa, że jak coś nazwiesz, to jest od razu zalegalizowane. Się okazało.
2: Do nabycia?
1: Nabycia za pomocą strony Patronite. Tam trzeba wpisać imię i nazwisko mojego menedżera, czyli Bartosz Zalewski. Znajduje się sklep. Sklep, który oferuje pierwszą i poprzednią płytę. Jeżeli liczę poprawnie. A uczy mnie Krzysztof Szaniacki. więc wiem, co mówię. Płyta nazywa się Za młody, by skisnąć LP. I ta właśnie płyta wyszła całkiem niedawno, najpierw w wersji wirtualnej, bo żeśmy poklikali, a potem dopiero się zorientowaliśmy, że nie zamówiliśmy jej jeszcze w wersji fizycznej. Pół roku nam to zajęło i jest tutaj z nami dzisiaj. Także zapraszam bardzo serdecznie.
2: A normalna płyta CD kompaktowa?
1: CD kompakt, wow. Tak jest.
2: Czyli można i posłuchać.
0: I popatrzeć.
2: I popatrzeć, i można też odbić radar.
1: Słusznie. I oślepić go, i on tak... Najgorzej, jak on, wiesz, prowadzi i skręci w dom wąwozu i to spadnie. Wiesz co? Pojawiły się teraz problemy, skąd brać odtwarzacze CD, co mnie przywodzi do kolejnej inicjatywy, która jednocześnie się trochę wpasowuje w kampanię wyborczą, ponieważ mamy plan przywrócić kilka dobrych pomysłów. Nie tylko chcemy przywrócić fale, między innymi, ale też mamy pomysł na to, że jednak co z tymi radiami samochodowymi? Dlaczego już nie znikają? No bo po prostu doszło do jakiejś dewaluacji. A my obiecujemy już jako nasza oficjalnie kampania, że skupimy od was wszystkie radia samochodowe, które przyprowadzicie. Tu będzie oczywiście na dole adres. A to jest radio.
0: Radio.
2: Proszę zrobić sobie zdjęcie. Tutaj kod QR pokazuje po prostu do mikrofonu.
1: Może być ciężej. Dobra, to dyktuję. H-T-T-P-1-pionowa.
2: A
1: mógłbyś dwie pionowe.
2: Podyktować jeszcze ten kod QR?
1: Nie ma żadnego problemu. Spróbuję przeczytać. Obniżamy się wraz.
2: A drugi rządek jest od lewej do prawej, szanowni państwo.
1: Tak,
2: ktoś tam
1: tak, jak maszyna do pisania. Nie, ona tak akurat nie działa, ale to by było bardzo szalone, gdybyś pisał raz od lewej do prawej, a raz z prawej do lewej. No, teraz jak mnie pytają, jak powstają teksty, to mógł odpowiedzieć.
0: To właśnie w ten sposób. No dobra, ale gdyby co, to jest na serio.
1: Tak, mam ją ze sobą, zaraz mogę ją wam dać. Ale nie wiem, czy akurat chcemy aż takie imersyjne radio, żebyście oglądali tę płytę na żywo. Chcecie tak zrobić?
0: Chcemy to zrobić, no.
1: To ona jest w plecaku, to muszę powiedzieć.
0: Dobra.
2: Szanowni państwo, takie rzeczy tylko w radiu, kampus, takie rzeczy tylko w radiu.
0: Ale ofoliowana.
2: Zafoliowana normalnie okładka jest.
1: Prosiłem, żeby tego nie zrobili, ale powiedzieli, że nie ma opcji, muszą zafoliować.
2: Pokaż. Fajne kolory.
1: Tak jest. No,
2: takie, nie powiedziałbym, że takie dronowe.
1: Nie, to jest nowy styl. To jest ciekawostka. Wow. Dla wszystkich, którzy kupią, jest taka opcja, ponieważ te grzbiety się układają właśnie w ten kod QR, o którym mówiliśmy przed chwilą. Jest to trochę antyintuicyjne, że...
0: I potem można kupić tę płytę.
2: Tak, jest podpisana, w którym miejscu powinna leżeć.
0: Nie, musisz właśnie sam.
1: Nie, ona ma magnet wewnątrz, ona sama znajdzie. Też, że sama się przykleja.
2: Swój swojego znajdzie.
1: Tak, do lodówki, do czołgu, do konserwy, właściwie do wszystkiego, co trzeba. Więc jak ją rzucisz, to ona, spora szansa, że nie wróci, ale gdzieś się przyklei. Tak jak dobra łapa, jak się mówię, albo kobieta. W każdym razie, no może to ostatnie, to bym wycofał. Nie wiem, czy jesteśmy na żywo.
0: No jesteśmy, no.
1: Ej, to już się powiedziało, wiecie jak jest, nie będę się wpychał do gardła słów. Szanowni państwo, co prawda koncert już za nami, odbył się i panowie też
0: wczoraj
1: bawili. Tak, bawili się dobrze, przynajmniej tak mi powiedzieli, że się bawili
0: tak,
1: dobrze.
0: Tak jest.
1: Więc przed nami jedyne co to ustalenie, kiedy nowy koncert. I to może też zwracamy po raz kolejny się do was. Piszcie w komentarzu. A, to jest radio. Śmordę, tutaj jest dużo mało... Ta interaktywność spada jednak, jak są same fale radiowe.
2: Można listy wysyłać.
1: O, albo SMS. SMS, wy macie jeszcze usługę SMS.
0: I WhatsApp,
1: To ja mam też pytanie. Dałoby radę, żebym ja coś napisał z tej waszej usługi SMS? Bo kolo siedzi i słuchaj, nudzi mu się strasznie. Tam, nie powiem gdzie, ale to są wakacje takie, gdzie nie wybierasz sobie...
0: miejsca.
1: Tak, ani współlokator.
2: Ale all inclusive.
1: Oj tak, pod drzwi nie masz. Więc on prosił, żeby mu podesłać jakąś dobrą książkę i chcemy mu... Jest taki pisarz Petr Szumowski i on prosił, żeby mu wysłać. Tak. No z tego, co pisał, to Czech, bo to po polsku sensu nie ma. Ale... żeby mu wysłać całą tą książkę w SMS-ach. Dacie radę?
2: Nie ma problemu.
1: Dobrze. O, można was liczyć, chłopaki, naprawdę trochę się bym wzruszył.
2: Zawsze, ale... będzie trzeba, to też życzenia w telewizji, tam napiszemy.
1: To for fan od TV?
2: Całą książkę w SMS-ach.
1: Jezu. A się ucieszą tam na zakładzie, chłopaki coś czuje.
2: Co to leci? Na zakładzie oponiarskim.
1: Tak. to będzie jeden SMS, Petr Szumowski, drugi będzie, mordo, ja tu wysyłam do mojej szmuli, co tu się dzieje? Czemu takie, i znowu tam o sytuację kobiet w Indiach i tak dalej, bo to pan Petr też się lubi na ten temat wypowiedzieć.
0: Bardzo dziękujemy gościem MF Drone. Co, widzimy się na koncertach.
1: Tak jest.

0: Bardzo Państwu dziękujemy za tę luźną piątkową audycję. Jeśli wszystko dobrze się ułoży, to oczywiście słyszymy się już za tydzień. Tym razem już od godziny 7, około 13 minut po. No i co, proszę Państwa, życzymy Państwu dobrego weekendu. Trochę ma padać, rozumiecie, o co chodzi? To dobrze, to bardzo dobrze.
1: Ja w ogóle widziałeś, że jest takie coś? Bo ja patrzyłem, jak tam będzie w przyszłym tygodniu, nie?
0: Tak.
1: I zawsze było tak, że nie wiedziałem, że jest tak, ale jak se wchodzisz, stary, tutaj...
0: Też jest tak.
1: I tu se możesz, chłopie, stary, nagle zobaczyć której godzinie są opady.
0: Pewnie.
1: To ty wiedziałeś?
0: No słuchaj, ja bym nie wiedział.
1: To dlaczego ludziom tego nie mówisz?
0: No bo ja nie tłumaczę, jak działa konkretna jakaś aplikacja, tylko ja Państwu...
1: No ale to możesz powiedzieć, że możliwe opady tam pomiędzy tam 15 a 16, a
0: słuchaj,
1: nie
0: gdybyś,
1: tak, że może padać cały dzień.
0: Gdyby twoja ręka ciężka... nie wisiała...
1: Dobra, dziękujemy w takim razie. To jest koniec naszej audycji. Pozdrawiamy serdecznie. Krzysztof Szaniawski.
0: I Maciek Adamczyk.

0: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo,
1: Lenovo. Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Reklama.
3: Radio Campus.

0: same Stosse.
1: Siemano, mówi Simba. Słuchacie Radia Campus, ale nie słuchacie bitej godziny. Tak jak zwykle, kiedy mój głos pojawia się na antenie. To jest audycja Czas Letni. Jest godzina 10 rano, w piątek, w długi weekend. Więc nie wiem, jak wielu słuchaczy udało mi się zgromadzić, a właściwie nie przepędzić sprzed radioodbiorników. Tak czy inaczej, zaczynamy. Przez godzinę będę grał dla was drum and bass, będę grał rzeczy nowe, jak i parę starych. Sporo wokali. I ogólnie taki miałem pomysł, żeby puścić wam to, co mi się podoba. Niekoniecznie z tej najcięższej jakby sekcji drum and bassowej, ale sami zobaczycie. Na początek DJ Hybrid, Bottomless Brunch. Przypominam, 886-971-971 to jest numer SMS-owy i WhatsAppowy. Ja jestem tutaj na żywo w studiu, więc jeżeli coś napiszecie, jest spora szansa, że to przeczytam. Zaczynamy.

Dostałem dwie wiadomości na razie od was. Obie fantastyczne. Boże, jakiś sztosior z niespodzianką z tymi bonusowymi drum and bassami. Drum and bassy są zawsze bonusowe. Chociaż nie wiem, co to znaczy. Inny słuchacz napisał: najpierw myślałem, że bitą godzinę z puchy puścili, albo coś mi się przestawiło w telefonie. Nietypowa godzina jak na wariację BGSM. Bita godzina jest zawsze, nie, to nie są przemyślane wypowiedzi, przepraszam. Nie było próby. Tak czy siak, dziękuję za wiadomości, piszcie dalej, ja gram dalej. To jest Royban,

Czytam wasze wiadomości dalej, bo robią mi bardzo miło. O Jezu Simba, wczoraj o tej samej porze musiałem sobie zrobić taką audycję, a tutaj niespodzianka. Dzięki. Nie żebym nie miał z czego wybierać, ale zawsze ciekawie, jak legenda sceny coś zagra i przy okazji się dorzuci tracków do playlisty. Jestem legendą sceny, słuchajcie. Dziękuję bardzo. Napisał też Desper. Jaka miła niespodzianka w piątkowy wolny poranek. Napisał też słuchacz z pytaniem, a cóż to za remix? To jest Nowika i Sambor i Byty. W moim remiksie. A kawałek nawet nazywa się Wybrzeże. Oraz napisał Szymon. O matko, tego się nie spodziewałem. Dzień dobry, pan Simba. Namyślałem, że nie będzie, że będzie najgorszy dzień w pracy. Teraz przetrwam. Niech was będzie z wami. Pozdro, Szymon. Pozdro, Szymon. Lecę miksować, dlatego źle czytam.

No posypały się te wiadomości. Daj znać, gdzie można podpisać petycję, żebyś mi tak robił co piątek. Od razu robota do przodu poszła. Ruszyła, przepraszam. Zmyślam, nie czytam. Nawet nie żal, że nie wziąłem wolnego, bo pewnie bym przespał to wydarzenie. Muzyka dla moich uszu. Jaja w kuchni napisały. Elo Simba tu Pumba. Absolutnie jestem pod wrażeniem tego żartu. Nigdy go nie słyszałem. Pięknie to się składa wszystko, ktoś napisał. Jak to jest remix szanownej pamięci, szanownego pana redaktora, to szacunek, bo zacny kawałek. Dziękuję bardzo. A dziś Tauron. Nie czytam dobrze rano, zwykle wieczorem czytam. A dziś Tauron i my jedziemy. Hurra! Gratuluję.

0: Coherent i Colette Warren. Bristolski sound. Ten numer nazywa się Red Lipstick. Jezus Maria. Red Lipstick. I w ogóle dzisiaj gram bristolski sound raczej. I zdaje się, że wam się podoba. Jaja w kuchni napisały znów. Ha, ha, ha. Świetnie się do tego jeździ. Potwierdzam. Sam do tego jeżdżę. Znaczy nie teraz, nie w tym momencie. Teraz po prostu jadę.
1: Can you turn me down for a second?

Jesteśmy mniej więcej w połowie naszej dzisiejszej niespodziewanej drum and bassowej przygody. Ja przypominam, nazywam się Simba, radio nazywa się Campus, a ta audycja nazywa się Czas Letni. I co piątek o 10:00 ktoś z nas, z redakcji, że tak powiem, muzycznej, robi wam starter piątkowy. Dzisiaj ja. Z drum and bassowym setem, którego skleiłem wczoraj specjalnie na tę okazję. Że skleiłem. Przygotowałem. Teraz go skleiam. A gra mi się fantastycznie, bo piszecie do mnie fantastyczne wiadomości. I ewidentnie czekaliście na drum and bass. Więcej drum and bassu. To jest oczywiste.

Ja was tutaj zaskoczyłem drum and bassem, a wy mnie zaskakujecie wiadomościami. Napisał słuchacz. Mega sztosik, mieszkałem w Bristolu 11 lat. Big treat for me, mate. Imprezy w Crofcie, jak i w St. Paul's zostaną ze mną na zawsze. Ja w Bristolu nigdy nie byłem, ale wybieram się. W końcu kiedyś. Napisał też ktoś, jak ty mnie zaimponowałeś w tej chwili. Prostsza wiadomość, ale też dosadna.

do słuchacza, który ma wszystko na playliście. Czy masz ten numer na playliście? To jest Break. They're Wrong VIP. I pewnie go nie masz na playliście. Hehe.

Nie daję rady wszystkich tytułów wam podawać tak wyrywkowo. To jest Star Studded od Crystal Clear, wydane na 31 Records, a ten poprzedni numer to jest mój kolega, dobry kolega z Warszawy, Tom Encor i kawałek The Witness. Jeden z moich ulubionych jego kawałków, ale w ogóle polecam wszystko od niego. To jeden z najbardziej bristolskich warszawskich producentów moim zdaniem. Słuchaczka Ostra napisała: jadę rowerkiem na gasy, dobre nuty, nie przestawaj. No niestety muszę przestać za 9 minut. Ale tamte tereny znam. Jeździłem tam też rowerem. Bardziej do Ciszycy, ale to są mniej więcej chyba te same rejony. Rejony działkowe.

0: Everything we do is star-studded. I feel that love, but my other side is cold-blooded. Blooded, blooded, blooded, blooded, blooded,
1: blooded. Gangstersko. Napisał kolejny słuchacz, że właśnie wstał i przyjemny budzik. Cieszę się. Oraz u mnie na Facebooku pod zapowiedział dzieją się rzeczy. Spotkali się koledzy, którzy się dawno nie spotkali. Właśnie dzięki temu, że wrzuciłem zapowiedź miksu dzisiejszego. Jakby co, to facebook.com/simbadnb. Tam możecie wchodzić, możecie śledzić, możecie komentować. Ja nawet sobie polajkowałem sam swojego posta. Zwykle tego nie robię, ale niech będzie. Wyszło przypadkiem, ale co zrobić. Słuchajcie, niewiele czasu nam zostało, ale ja mam dla was jeszcze jeden numer i parę innych pewnie też, ale ten jeden numer chciałem puścić w tym momencie bez miksowania, bo to jest święto ten numer, no. Zawsze jest święto. I to zwykle w piątek. Ukazał się nowy break. Dla tych, którzy nie słuchają regularnie bitej godziny o niedzielę w 16. W 16 o niedzielę. Nie, czekaj. W niedzielę o 16. To może nie wiedzą, że Break to jest absolutny król bitej godziny i Bristolu i w ogóle mój ulubiony producent, więc lecimy z nowym Breakiem. Musiałem odejść od mikrofonu, uwaga. Tak, uwaga.

Szybka zmiana klimatu na koniec, trochę się rozpędziłem z tym Supernature, starym numerem od Fresha i Barona. A to jest już ostatnia dzisiaj rzecz, Particle i Visions, taki trochę lżejszy numer. Dziękuję wam wszystkim za odsłuch, dziękuję wszystkim za wiadomości. Nie zdążyłem wszystkich przeczytać, bo jeszcze pojawiły się nowe. Tak czy siak, zapraszam w niedzielę na bitą godzinę o 16. Ja się nazywam Simba, a to był czas letni, tak to się nazywa. Pa, pa!

0: Radio Campus oraz Plac Zabaw zapraszają na Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. Weź udział w grze i zostań zwycięzcą. Rywalizacja bez spinki. Ekipa Campusa i same sztosy nad Wisłą. Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. 13 czerwca Plac Zabaw nad Wisłą. Startujemy o 18. Wielki finał o 21. Wstęp wolny. Zgłoś się do gry lub wpadnij nad Wisłę i kibicuj. Chcesz wystartować? Zapisy www.radiocampus.fm/mistrzostwa.
1: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Reklama.
3: Minęła 11. Na sport zaprasza Julia Grabowska.
4: Sportowy Campus.
3: Maja Chwalińska już w finale French Open. Polka w półfinale pokonała Rosjankę Dianę Schneider w dwóch setach, 7-6 i 6-4. Mecz trwał nieco ponad dwie godziny.
5: Myślę, że była to, szczerze mówiąc, no niezwykła batalia. Szczególnie ten pierwszy set. Szczerze mówiąc, też jestem fanką gry Diany. Bardzo lubię ją oglądać i to był, no myślę, że kosmicznie ciężki mecz dla mnie i dla niej. I fizycznie, i psychicznie, także no nie wiem co powiedzieć. Naprawdę, no fajne doświadczenie.
3: Powiedziała w rozmowie z Eurosportem. Dla tenisistki to 9. zwycięstwo z rzędu na kortach Roland Garros. Przed Polką już tylko finał. Zmierzy się w nim z Rosjanką Mirą Andriewą. Początek meczu już jutro o godzinie 15.
4: Sportowy Campus.
3: Mecz Polska-Nigeria zakończony remisem. Po porażce reprezentacji Polski we Wrocławiu w meczu z Ukrainą 0-2 polscy piłkarze stanęli do walki z Nigeryjczykami. Jubileuszowy mecz na stadionie PGE Narodowym w Warszawie zakończył się remisem 2-2. A tak mecz komentuje selekcjoner polskiej reprezentacji Jan Urban.
6: Że moim zdaniem to było naprawdę dobre spotkanie z naszej strony przeciwko no, bardzo dobrej drużynie, bo to było widać po prostu, jak operują piłką, jak grają.
3: Ostatnią decydującą dla biało-czerwonych bramkę strzelił Przemysław Wiśniewski.
4: Sportowy Campus.
3: Polskie siatkarki pokonały już Belgię i Czechy w tegorocznej Lidze Narodów. Kolejnym przeciwnikiem Polek będzie reprezentacja Serbii. Obie drużyny miały już okazję zagrać ze sobą w tym roku. Będzie to tym samym przedostatnie starcie Polek w turnieju w Chinach. Mecz już o godzinie 13.15.
4: Sportowy Campus.
3: Polscy koszykarze 3-3 odpadli z Mistrzostw Świata w Warszawie. Więcej na ten temat powie Piotr Kanclerz.
7: W trzecim meczu przegrali z Czechami 15-21. Co po tym spotkaniu powiedział Przemysław Zamoyski w rozmowie z TVP Sport?
8: Trafili bardzo dużo takich ciężkich rzutów. Tam się zapali z tego 8 metra. Dobry mieli wstęp do tego samego meczu i myślę, że do ich poniosło. Uwierzyli w to, że mogą nas pokonać. No i to zrobili niestety.
7: Z kolei na zakończenie fazy grupowej reprezentanci Polski okazali się gorsi od Amerykanów 14-21. Nasi koszykarze przegrali także dwa pierwsze spotkania i zajęli ostatnie miejsce w grupie. Wcześniej z turnieju, także po zmaganiach grupowych, odpadły polskie reprezentantki. Mistrzostwa Świata Kobiet i Mężczyzn w koszu 3-3 potrwają do niedzieli na placu Defilad.
4: Radio Campus. Same sztosy.

Piękny piątek, długo weekendowy nam się trafił. Wszystkich tych, którzy są już na urlopie, pozdrawiam serdecznie i życzę pięknego wypoczynku. A tych, których spotykam teraz w pracy, no cóż, dla was mam co najmniej dwie piękniejsze godziny spędzone z nami na rozmowach o nauce i najlepszej muzyce. Nazywam się Kacper Koźluk i zapraszam serdecznie na kampus główny.

0: Kampus Główny.
1: Mamy wolny weekend, to jest taki moment, że czasem można się zatrzymać, popatrzeć na rzeczy, na które rzadko się patrzy i zajrzeć na przykład do prasy naukowej, poszukać rzeczy, na które rzadko zwracamy uwagę, więc cztery rekomendacje prasowe będę miał dzisiaj dla Was. Zaczniemy sobie od pierwszej, od strony Nauka w Polsce i od symulacji uprawy kosmicznej uprawie roślin. No bo to nie jest tylko tak, że ona tam te rośliny, które będą kiedyś żyły na bazach naszych planetarnych, czy po prostu tych, które gdzieś tam się unoszą w warunkach mikrograwitacji, będą musiały sobie radzić, nie wiem, z brakiem powietrza, wody, jakichś minerałów, gleby, czegokolwiek tego typu. Ale przede wszystkim takim wyzwaniem, które jest w sumie trochę nieoczywiste, jest na przykład problem właśnie grawitacji, tego, że one nie będą do końca miały takiego odniesienia, jak mają na Ziemi, że coś jest na dole albo coś jest na górze. No i tutaj w Nauce w Polsce możecie przeczytać o badaniach z Politechniki Śląskiej, w których rośliny umieszcza się w takim specjalnym systemie, czyli klinostacie, który nie usuwa co prawda grawitacji, no bo w warunkach w ogóle to jest niemożliwe, nie da się usunąć grawitacji, nie ma tak, ale może na przykład obracać tę roślinę tak, żeby dało się zasymulować to, że ta roślina nigdy nie jest, jakby nie ma stałego punktu, który jest na dole, zawsze jest gdzieś. No i dzięki temu można badać rośliny. Jeżeli jesteście zainteresowani, to tam Was odsyłam na stronę Nauka w Polsce, a zajrzałbym jeszcze sobie do artykułu w Nature.com, tym razem o AI, trochę zawsze sobie warto przypomnieć, i o lekarzach. To dokładnie o tym, czy AI będzie mogło wejść do szpitali i zastąpić lekarzy. Są takie badania, w których okazywało się, że jeżeli przedstawiło się zestaw takiego opisu pacjenta, jego symptomów, jego różnych rzeczy, i lekarzom białkowym, i lekarzom krzemowym, tak ich nazwijmy, to efektywność tych ludzkich była około 50-55%, natomiast 6-7% sięgnęła skuteczność lekarzy algorytmów sztucznej inteligencji. No i wydaje się, że no to jest bardzo dobry wynik. W takim razie AI powinno zastąpić lekarzy i koniec. Ale warto powiedzieć, że w tych wszystkich badaniach, no to, o czym zresztą piszą naukowcy na stronie Nature.com, jest to, że w tych przypadkach oni nie mieli dostępu do pacjentów w ogóle. To były tylko syntetyczne, wyekstrahowane opisy, które nie dają tego samego obrazu, które w ogóle nie odzwierciedlają tego, jak faktycznie wygląda praca lekarza, który na przykład pracuje na dyżurze, na oddziale. I tego nie da się do końca oddać póki co w badaniach, a zwłaszcza problem jest w tym, że cały czas AI w różnych badaniach łamie ten jednak podstawową zasadę, po pierwsze, nie szkodzić, i różne dziwne rzeczy się tam zdarzają jednostkowo, no a jeżeli chcemy wprowadzać faktycznie takie narzędzia, no to musielibyśmy być pewni, że one działają dobrze. No i o tym jest trochę cała ta dyskusja, jak tę symbiozę przeprowadzić. O tym więcej w Nature.com, a do przeglądu prasy wrócimy za moment.

0: Osoby dwujęzyczne są dosyć interesujące, nawet fascynujące można by powiedzieć, zwłaszcza ich rozwój. Rozwój takich dzieci, które wychowują się w rodzinach, w których mają więcej niż jeden język, no bo to jest tak dziwne, kiedy dziecko jest w stanie posługiwać się jednocześnie dwoma językami i to robić to bardzo tak naturalnie, to znaczy te języki zdają się być kompletnie się przeplatać. I ten właśnie temat na łamach serwisu naukowego Uniwersytetu Warszawskiego adresuje dr Karolina Muszyńska, która zresztą badaczką właśnie w tym obszarze, i sprawdzała to, jak taki rozwój u dzieci przebiega w trakcie właśnie w porównaniu z dziećmi jednojęzycznymi i dziećmi dwujęzycznymi, no bo właśnie często pojawiają się takie opinie, że te dzieci mają tak namieszane w głowie, że nie wiadomo, co się w ogóle dzieje, że im się plączą języki, słowa z jednego po prostu do drugiego, Sodoma, Gomora się dzieje, a jednak jest trochę inaczej, w ogóle chyba wnioski zostawię wam tak naprawdę z tego artykułu, jeżeliście jesteście zainteresowani, ale mega mi zainteresowała kwestia metodologii, czyli coś, o czym rzadko się mówi w badaniach, no bo żeby zidentyfikować dużą, taką faktycznie reprezentatywną grupę dzieci dwujęzycznych, nie jest tak łatwo je znaleźć tak naprawdę i tak łatwo jest być, nie jest tak łatwo być z nimi w stałym kontakcie. Do badania powstała aplikacja, którą mieli rodzice, którzy wpisywali tam na bieżąco, raportowali to, czego tam się ich dziecko nowego nauczyło, jakie słowa mówi. I dzięki temu naukowcy byli w stanie mieć takie bieżące bardzo dane. Nawet ta aplikacja wysyłała powiadomienia, żeby pamiętać o tym, żeby to dopisywać. I później to zostało odniesione do kamieni milowych, czyli takich punktów rozwoju, w których wiadomo, że statystycznie dzieci około, które już tam miesiąca zaczynają mówić więcej, w ogóle zaczynają mówić, czy uczą się iluś tam słów. Na przykład wiadomo, że w którymś tam miesiącu, 20 na przykład, będzie 50 słów, powinno już być w zasobie. No i można to sprawdzać. No i to właśnie, tym się właśnie zajęli naukowcy, sprawdzając te dzieci. Jeżeli jesteście zainteresowani, co im tam wyszło, powiem oczywiście od razu, że nie jest to tak, że to są dwa umysły zamknięte w jednym mózgu, które komunikują się innymi językami, a te sprzężenia są bardzo, bardzo do siebie podobne. Najbardziej mi się chyba w ogóle podobał ten wniosek, że one się uczą jednego języka na tyle, na ile go potrzebują. To znaczy, że jeżeli na przykład dobrze się posługują, nie wiem, językiem polskim, to tylko francuskiego na przykład, jeżeli się wychowują w takiej rodzinie, na przykład nauczą się tylko do tego stopnia, jaki akurat będzie im potrzebny, na przykład, żeby wyrazić jakieś znaczenia, które trudno jest odnieść w polskim. Super interesujące, naprawdę polecam. I drugi temat jeszcze mega interesujący, tym razem nauka w Polsce i o bakteriach w jelitach. To jest z kolei wywiad z doktorem habilitowanym nauk medycznych Jarosławem Bilińskim, czyli hematologiem i badaczem mikrobiomu, założycielem Humanum Biome SA, który opowiada o tym, jaki duży wpływ ma właśnie mikrobiom na nasze codzienne życie. Jest to dużo większy niż się wydaje, zresztą dużo się o tym mówi, bo choćby zaczyna się od odporności, która jest już w zasadzie, no, leży w środku naukowego konsensusu, że ogromny wpływ na odporność mają bakterie, ale rzadko pamiętamy też na przykład o tym, że bakterie w naszym jelicie są jednymi z głównych producentów neuroprzekaźników, takie jak serotonina, dopamina czy GABA, czyli kwas gamma-aminomasłowy, które normalnie wykorzystuje nasz mózg, żeby dobrze działać. Więc oczywiście trudno jest powiedzieć od razu, że jeżeli, nie wiem, zapadamy na depresję na przykład, to jest to kwestia tego, że nasz mikrobiom gorzej się poczuł, ale te wpływy są istotne i trzeba je dosyć mocno zbadać z tej perspektywy biologicznej, zwłaszcza jeżeli pamiętamy o nerwie błędnym, który jest jednym z największych nerwów, jak nie w ogóle największy nerw, który biegnie w naszym organizmie, który właśnie łączy nasz mózg z naszymi jelitami. I co więcej, to co jest mega interesujące, to 80% sygnałów przebiega z jelita do mózgu, a nie odwrotnie, więc naprawdę to, że ma się motylki w brzuchu, może znaczyć dużo więcej niż nam się normalnie wydaje. Więcej o tym w nauce w Polsce i to tyle w dzisiejszym przeglądzie prasy.
1: Kampus Główny.

0: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Sample, covery, bajery to program o inspiracjach muzycznych. Kto z kogo samplował, remiksował i coverował? Zapraszam, Kasia Rodek. Sample, covery, bajery w piątek po 16:30. Podcasty wszystkich audycji znajdziesz na radiocampus.fm /podcasty.
3: This is your life! Right here, right now!
1: Autopromocja.
4: Mamy 11:30, Julia Grabowska.
1: Serwis akademicki.
4: Konkurs Mechatronika, Automatyka i Robotyka dobiegł końca. Poznaliśmy już zwycięzców. Turniej organizowany przez Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej jest ogólnopolską rywalizacją dla uczniów szkół średnich zainteresowanych nowoczesnymi technologiami, programowaniem i robotyką. Najlepsi uczestnicy wywalczyli nagrody, w tym prawo do podjęcia studiów na Wydziale Mechatroniki oraz Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej z pominięciem standardowej procedury rekrutacyjnej. Pierwsze miejsce zajął zespół Mehax z Technikum Mechatronicznego nr 1 imienia Piotra Drzewieckiego w Warszawie. Do 10 czerwca trwa nabór propozycji sesji, wystąpień i warsztatów na konferencji Społeczeństwo i Nauka PIN 2026. Jest to jedno z najważniejszych w Polsce spotkań środowiska popularyzacji i komunikacji nauki. Wydarzenie odbędzie się od 6 do 8 października w Krakowie. Hasłem tegorocznej edycji będzie Nauka dla Wszystkich. Więcej o tym przeczytacie na portalu naukawpolsce.pl. Akademickie Mistrzostwa Polski w piłce nożnej mężczyzn już tuż. Więcej na ten temat powie Piotr Kanclerz.
5: Organizatorem tegorocznego turnieju finałowego jest Akademicki Związek Sportowy Szkoły Głównej Handlowej. Inauguracja turnieju już w niedzielę. Natomiast wszystkie mecze będą rozgrywane od poniedziałku do środy. Miejscem rozgrywek będzie strefa sportu w Rembertowie przy ulicy Strażackiej 121. Warszawę zareprezentują wspomniana SGH oraz Uniwersytet Warszawski i Akademia Wychowania Fizycznego. Tytuł Mistrza Polski sprzed roku będzie bronił Uniwersytet Rzeszowski.
6: Radio Campus. Same sztosy.

0: Akademicki Radio Campus.
1: Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas gada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok. Czas pokazał brak różnicy między 4 a 8 lat temu. Zmieniłem pasażerów. Czas pokazał brak.

Dzwonię do przyszłości, dzwonię do teraz. W gości jestem na melanż. Dorośli to my plus 10 lat, też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali.

0: Kampus Główny.
1: Goszczę w studiu doktora habilitowanego Tomasza Suleja, profesora Instytutu Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk i członka Rady Upowszechnienia Nauki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: A rozmawiamy nie bez powodu, nie bez specjalnej przyczyny, ponieważ rozmawiam z laureatem Nagrody Specjalnej Przewroty 2026, która, pozwolę sobie przeczytać nawet fragment laudacji, trafiła do dwojga ludzi, którzy przypomnieli nam, że nauka zaczyna się od zachwytu i że ten zachwyt nie musi należeć wyłącznie do zawodowych badaczy, a więc o nauce obywatelskiej będziemy dzisiaj rozmawiać. Więc o takich projektach, które pozwalają nie tylko jakby edukować, nie tylko tworzyć taką uproszczoną, syntetyczną sytuację, w której ludzie postronni mogą się odnaleźć, ale faktycznie chodzi o włączanie ludzi do projektów badawczych, ludzi nienaukowców. Ale zanim o tym, to myślę, że jesteśmy winni pewne rozwinięcie na początku, ponieważ no, jest pan paleobiologiem, więc o to bym na razie zapytał. Paleobiolog, a archeolog.
2: Tak, albo paleontolog, granicę. Może też tak jeszcze szerzej. Rzeczywiście jest duży problem z tym, że dla wielu osób to jest to samo. Paleontolog i archeolog, paleontologia i archeologia. I dla nas, paleontologów, jest to szczególnie trudne i bardzo nam utrudnia pracę. Dlatego, że archeolodzy zajmują się tym, co dotyczy człowieka, kultury ludzkiej, czyli oni szukają mieczy, grobów, piramid, ceramiki, jakichś toporków, bransoletek i tak dalej. Natomiast my, paleontolodzy, szukamy szczątków zwierząt i roślin, które żyły miliony lat temu. My szukamy skamieniałości. Ale w związku z tym, że archeolodzy szukają tego, co dotyczy naszej ludzkiej historii, mają specjalne uprawnienia i mogą na przykład wstrzymać budowę. I w związku z tym no wielu budowlańców bardzo się ich boi, tak? I jak my przychodzimy jako paleontolodzy i możemy tylko poprosić, żeby nas wpuścili na budowę, gdzie wiemy, że są na przykład kości dinozaurów, oni nam mówią: nie, nie wpuszczamy was. No i my niestety nic nie możemy zrobić i możemy tylko patrzeć przez płot, jak setki kości dinozaurów, tak na przykład było w Zawierciu, jest wywożone gdzieś na jakąś hałdę albo niszczone przez koparkę, czy budowane są jakieś nasypy. Także i chociaż tłumaczymy, że nie jesteśmy archeologami, chcemy tylko wejść wtedy, kiedy te koparki nie jeżdżą i powzbierać sobie te skamieniałości, często niewielkie, powybierać, bo dla nas one mają ogromną wartość naukową. No niestety to nie działa i chociaż przysyłam jakieś pisma, prośby, to wiele takich stanowisk utraciliśmy dla polskiej nauki. Także nie jesteśmy archeologami, zajmujemy się zupełnie czymś innym i prosimy tutaj o zrozumienie i o wsparcie wszystkich, którzy prowadzą budowy.
1: To jest, można powiedzieć, pierwszy taki krok do tej nauki obywatelskiej. Tam też w sumie ci robotnicy mogliby w jakiś sposób uczestniczyć w takich badaniach?
2: Tak, nawet to się dzieje. Dosłownie w tym samym Zawierciu, po drugiej stronie ulicy, na budowie Kastoramy, kierownik budowy wręcz przyjechał dla nas, czy wziął koparkę i nam odsłonił tą warstwę, gdzie były kości dinozaurów i dzięki temu mogliśmy ich wydobyć naprawdę setki. Także to jest bardzo różnie. Niektórzy się nas boją, a inni nas puszczają, bardzo życzliwie traktują i wręcz rzeczywiście wspierają, pomagają, mówią, gdzie te warstwy mogą być jeszcze.
1: A głęboko w ogóle takie kości leżą?
2: No jak to jest budowa, to nie mogą leżeć głęboko, tak? Często leżą tuż pod warstwą gleby. Często na przykład w Kocurach znaleźliśmy, to jest taka wieś koło Dobrodzienia, koło Opola, gdzie w środku lasu znaleźliśmy warstwy z kośćmi i tam po prostu wynajmujemy od nadleśnictwa kości. Leśniczy nas w tym wspiera i po prostu koparką między drzewami wyjmujemy jakieś tam skały, które są bardzo płytko i znajdujemy naprawdę unikatowe w skali światowej skamieniałości.
1: Przeszedłbym więc do tej sytuacji, w której faktycznie to już nie są postronni robotnicy na budowie, którzy mogą was wpuścić albo nie, ale faktycznie ludzie, którzy chcieliby się zaangażować w jakiś sposób w badania, tacy mają okazję wziąć udział na przykład w projekcie Nauka ma głos, w którym faktycznie odsłania się wykopalisk skamieniałości. Mógłby pan powiedzieć więcej?
2: Tak, to jest projekt prowadzony przez Centrum Nauki Kopernik wspólnie z Instytutem Paleobiologii i Uniwersytetem Warszawskim z Wydziałem Biologii i wspólnie dajemy szansę postronnym osobom, które jednak jakoś mają taką pasję i chcą coś, czegoś więcej doświadczyć w życiu niż tylko klikania w telefon. I dajemy im szansę oczyszczania z osadu szkieletu płaza. Płaza, który żył 240 milionów lat temu, którego znaleźliśmy w Niedarach koło Tarnowskich Gór i wydobyliśmy ogromny fragment szkieletu. Ten fragment ma 2,5 metra długości, cały płaz miał jakieś 6 metrów. I ten fragment zagipsowaliśmy, ten cały szkielet. Pokryliśmy taką kukłą gipsową, no tak jak się gipsuje złamaną nogę mniej więcej. I teraz wspólnie właśnie z wolontariuszami, którzy przyjeżdżają z całej Polski, żeby przez 2,5 godziny wspólnie z nami, za pomocą precyzyjnych narzędzi odsłonić te kości i jakby przywrócić je znowu w pewnym sensie do życia, tak? Bo ten płas tam leżał te 240 milionów lat i my go odsłaniamy i dowiadujemy się, jak on żył, jak wyglądał, jak rósł. I myślę, że to, że te osoby mają szansę dotknąć tej kości, która była częścią żywego zwierzęcia 240 milionów lat temu, daje rzeczywiście taką szansę doświadczenia pewnego zachwytu nad tym, jak świat jest skonstruowany, ale myślę, że też to jest związane jakoś z tym, że mogą dotknąć jakiejś tajemnicy. No bo co to jest 240 milionów lat? Czy ktoś z nas jest w stanie to sobie wyobrazić? No nie. Jak patrzymy na gwiazdy nocą, to one są odległe o miliony lat świetlnych, prawda? Ale ich nie można dotknąć. Natomiast tutaj jest coś, czego można namacalnie dotknąć i co nas przenosi przez te 2 miliony lat i daje poczucie jakby uczestniczenia w poznawaniu historii świata i myślę, że to daje taką frajdę, że niektórzy przychodzą po 15 razy, po 20 razy, żeby no to jest żmudna praca. Efekt to jest kilka milimetrów kości odsłoniętej, ale to jest takie rzeczywiście niesamowite doświadczenie, że w ciągu pierwszych 3 dni zapisało się 700 osób.
1: Także jeżeli i w was drzemie ten 4-latek zafascynowany dinozaurami, to zostańcie z nami, będziecie mogli usłyszeć, jak stać się częścią takich badań.

0: w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Reklama. Autopromocja.
1: Imię ojca.
2: Kazimierz.
1: Nie no, twoje imię.
2: A, dobra. Rafał. Imię syna.
1: Nie mam. Pamiętasz?
2: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
1: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
2: Tymek Bryndal.
1: Rafał Bryndal.
0: Autopromocja.

0: skamieniałości, w której są kości jakiegoś płaza, który żył miliony lat temu. I czy to nie jest trochę ryzykowne oddać to w ręce osób, które nawet jeżeli będą bardzo pieczołowicie do tego podchodzić, no to jednak nie są profesjonalistami?
1: Tak, rzeczywiście jakieś ryzyko jest, ale w przypadku akurat tego płaza jest bardzo małe, dlatego że tak jak powiedziałem, to było ogromne zwierzę, w związku z tym kości były ogromne i wszystkie struktury są duże, w związku z tym są łatwe do uchwycenia. Także tamto ryzyko uszkodzenia jest zdecydowanie mniejsze, ale ja podejmuję to ryzyko także w innych sytuacjach. Prowadzę w Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii Klub Młodego Paleontologa. W tym klubie raz w miesiącu spotykają się dzieci w wieku 60 lat i wspólnie opowiadamy sobie o dinozaurach, dzieci wygłaszają prezentacje w PowerPoincie, bawimy się też w stado migrujących edmontozaurów na przykład ostatnio, albo sobie po prostu rozmawiamy, czy też uczymy się współpracy rysując te dinozaury, ale raz w roku na tydzień całymi rodzinami wyjeżdżamy na wykopaliska, gdzie przekopujemy warstwy ze skamieniałościami i tam no jakby rzeczywiście szukamy prawdziwych skamieniałości, czasami nawet w bardzo takich cennych warstwach. Ja to ryzyko podejmuję, ono oczywiście jest w pewnym sensie wyważone. Myślę, że znajduje złoty środek, że tak, gdzie są bardzo cenne rzeczy, nie wpuszczam dzieci, gdzie jest duże ryzyko zniszczenia, ale tam, gdzie to ryzyko jest bardzo małe, jak najbardziej dzieci są zaproszone. I robię to dlatego, bo jestem przekonany, że po pierwsze daje szansę dotknąć i namacalnie doświadczyć tej frajdy zrobienia nauki, z odkrywania czegoś nowego, z tego doświadczenia, że ja mam sprawczość, że mogę coś zrobić, mogę uderzyć 10 razy młotkiem i znaleźć coś niesamowitego. Tak? Myślę, że to poczucie sprawczości i doświadczenie tego jest dla dzieci niesamowicie ważne. Jak się siedzi w telefonie albo przed komputerem czy telewizorem, to się tego nie doświadcza. To jedno. Drugie to jest kontakt z przyrodą, że ten kontakt z przyrodą wydaje mi się i taki namacalny kontakt z przyrodą, żeby się ubłocić, zmoknąć, wpaść nogą w błoto i mieć całą nogę w błocie, że to jest bardzo ważne dla rozwoju i umysłu i w ogóle, nie wiem, takiego człowieczeństwa, nawet bym tak powiedział szeroko. Ale robię to też trochę w naszym interesie. Otóż my od dziesięcioleci zabiegamy o to, żeby powstało w Warszawie Muzeum Historii Naturalnej. Cały czas go nie ma. Paleontologia, myślę, że jest traktowana tak bardzo jako taka zabawa dla dużych chłopców, którzy tam się bawią w jakieś dinozaury. Nawet tak jest traktowana, wie pan, przez innych naukowców, biologów zajmujących się, nie wiem, genetyką, biologią molekularną. To, że na przykład profesor Dzik, wybitny, naprawdę światowej sławy paleontolog, nie dostał Nagrody Fundacji Nauki Polskiej. To jest dla mnie zdumiewające, ale to jest troszkę wynik takiego patrzenia na paleontologię, więc ja mam nadzieję, że zapraszając dzieci, rodziny na wykopaliska, opowiadając im i dając im doświadczyć tego, co wnosi paleontologia dla rozumienia świata, też przybliżam tą ideę powstania Muzeum Historii Naturalnej.
0: A czy dużo się w takim razie trzeba nauczyć, żeby móc wziąć udział w takich, czy to wykopaliskach właśnie, czy w tym projekcie odsłaniania kolejnych warstw w szkielecie płaza?
1: Nie, to jest tak pomyślane. Oczywiście ci, tego nie powiedziałem jeszcze, ale ci wszyscy wolontariusze są pod opieką merytoryczną specjalistów, więc oni przechodzą szkolenie. Najpierw używają tego narzędzia preparacyjnego w takich miejscach, gdzie nie ma żadnego ryzyka uszkodzenia czegoś, gdzie jest po prostu lita skała. Albo te kości są dużo niżej, tak? Bo żeby dokopać się do tej warstwy, do tej kości, trzeba jeszcze tymi delikatnymi narzędziami oczyścić, usunąć trochę skał, więc oni tam ćwiczą. Dzieci też są oczywiście za każdym razem przygotowywane do pracy przy poszukiwaniu tych dinozaurów. Ja tłumaczę, gdzie jesteśmy, dlaczego tu jesteśmy, jak wyglądają skamieniałości, jak odróżnić zwykły kamień od skamieniałości. To nie są jakieś bardzo skomplikowane rzeczy, ale oczywiście takie przygotowanie zawsze jest i nie wymaga jakiegoś to wielkiego przygotowania. Wystarczy takie podstawowe szkolenie.
0: Też bym zapytał na koniec tej części o to Muzeum Historii Naturalnej i w ogóle o muzea, czy w ogóle o kontekst samej paleontologii,

0: paleobiologii. To znaczy, czy widzi pan faktycznie, co do takiej świadomości społecznej wnosi, albo do świadomości samych tych osób, które uczestniczą w tych warsztatach, co to może zmienić w ich życiu, to zobaczenie tych kości sprzed milionów lat?
1: Ja myślę, że to jakby może zaowocować jakimś takim dystansem do tych naszych małych kłopotów, które czasem urastają do rangi jakichś wielkich kłopotów. Ale myślę, że i też się z tym spotykam, bo my tą naukę obywatelską robimy jakby od dawna. Tak jak prowadzimy wykopaliska na przykład w Miedarach czy w Krasiejowie, robimy spotkania dla mieszkańców tych miejscowości, zapraszamy ich na to miejsce, nie wiem, w niedzielę na przykład po obiedzie i przychodzą tłumy, opowiadamy im, co tam znajdujemy. Oni mogą zobaczyć te kości w warstwach i zawsze się znajdują tacy, którzy nie wierzą, że te kości mają 240 milionów lat. Że to są szczątki realnych płazów, gadów, które wtedy żyły. I myślę, że ale wielu jest takich, dla których to rzeczywiście jest ważne, którzy mają zaufanie do nauki i dla których to, że w nich miejscowości zostały znalezione takie skarby, sprawia, że oni jeszcze bardziej są związani z tym swoim miejscem, ze swoimi korzeniami, ale daje też takie no właśnie spojrzenie na rzeczywistość, że to, co nas otacza, to nie jest tylko ta materia, prawda, i te nasze codzienne kłopoty, tylko że świat ma jakiś inny wymiar. Tak, te 240 milionów lat to jest taki wymiar, który nas odsyła w jakąś, nie wiem, myślę, że w jakieś doświadczenie nawet religijne, tak, że nas wtedy w ogóle tam nie było, że świat tak długo przetrwał, co się w ogóle działo przez te 240 milionów lat i że my tu jesteśmy chwilę na Ziemi, tak? I że powinniśmy się o nią troszczyć, że jakby paleontologia, w ogóle poznanie historii świata żywego, jestem przekonany, daje poczucie rozumienia tej rzeczywistości, która nas otacza i takiego większej troski o nią, że my to rozumiemy, jesteśmy za to jakoś odpowiedzialni i powinniśmy się troszczyć o tą naszą planetę bardziej i może mniej zachłannie z niej korzystać.
0: Także za rychłe powstanie Muzeum Historii Naturalnej w Warszawie trzymamy kciuki, a do rozmowy z doktorem habilitowanym Tomaszem Sulejem wracamy za chwilę.

I know who it is.

0: Ze mną w studio wciąż doktor habilitowany Tomasz Sulej, profesor Instytutu Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk. Rozmawiamy o nauce obywatelskiej, takiej, w której ludzie postronni mogą uczestniczyć nie tylko po prostu czegoś dowiadując, ale też dając swój wkład w naukę. No i o to też bym chciał zapytać, to znaczy, czy oprócz tego, że ktoś może dotknąć tej skały, która ma, czy tam kości w zasadzie, która ma miliony lat i poczuć coś zmienić w swoim spojrzeniu, to czy nauka też może mieć jakiś benefit z tego?
1: Ja myślę, że trzeba przede wszystkim powiedzieć o tym, że my naukowcy jesteśmy utrzymywani przez podatników, tak? I że ja zawsze o tym pamiętam, jak wydaję pieniądze, które od nich dostaję. Natomiast bardzo dużo my jako naukowcy korzystamy z tej nauki obywatelskiej. W ogóle ja sobie nie wyobrażam na przykład wykopalisk w Miedarach bez nauki obywatelskiej. To, że my tą kukłę, tą wielki szkielet byliśmy w stanie wyciągnąć i przywieźć do Warszawy, to było dzięki Marcinowi Kotule, mieszkańcowi Miedar, który przyjechał swoim super dźwigiem i po prostu nam to wydobył, załadował do swojego samochodu dostawczego i przywiózł do Warszawy. I jakby prawie za darmo. Także na każdym kroku my się spotykamy z życzliwością, no może nie na każdym, tak, ale to, co robimy, o może tak, to, co nam się udaje zrobić, to dzięki rzeczywiście zaangażowaniu miejscowych władz, na przykład w tych Miedarach, w których kopiemy, śpimy w świetlicy, którą za darmo dostajemy od gminy Zbrosławice, tak. Także to jest całe mnóstwo takiego zaangażowania ludzi, dzięki którym możemy prowadzić nasze badania. Tą kukłę, którą preparujemy w Centrum Nauki Kopernik, tego wielkiego mastodonzaura, my nie bylibyśmy w stanie w naszym Instytucie Paleobiologii nawet wprowadzić do preparatorni, bo nie ma takich korytarzy, drzwi i wózków, które by uniosły 1300 kg. Także nauka obywatelska dla nauki, myślę, że jest wielką korzyścią i bardzo dużo temu zawdzięczamy.
0: Ale to jest chyba dosyć świeże spojrzenie na naukę, to znaczy właśnie włączanie osób postronnych, tak mi się przynajmniej wydaje. I też myślę, że był jakiś taki moment w pana życiu, kiedy robił to pan na przykład po raz pierwszy. Pierwszy raz angażując się w jakieś tego typu działania. Zastanawiam się, czy coś pana zaskoczyło już tak z tej perspektywy tych paru lat, w których pracuje pan już faktycznie z udziałem ludzi wokół nauki, nie naukowców.
1: Znaczy, mnie zaskakuje to, jak ogromny to ma wpływ na realne życie ludzi, tak? Wzrusza mnie historia pewnej dziewczynki, która przyjechała na wykopaliska z mamą, mając jakieś tam deficyty. I te wykopaliska to były normalne wykopaliska studenckie, gdzie studenci z całej Polski przyjechali i wspólnie z nami przekopywali tą warstwę z kośćmi. I ona nawet niewiele kopała, ale była jakby przygarnięta przez Monikę, pamiętam taką studentkę. I to było dla niej tak duże przeżycie, że później jak wróciła do szkoły, to jakby opowiedziała o tym przed całą klasą i to było jej pierwsze publiczne wystąpienie w życiu. Tak? Czy na przykład chłopiec, który miał problemy z mówieniem, ale zainteresował się dinozaurami, zaczął uczyć się tych nazw i jak zobaczył, jak to działa na dorosłych, jak mówi Triceratops, Tyrannosaurus, to po prostu to miał wielką frajdę uczenia się kolejnych nazw i jakby no, popisywania się w pewnym sensie przed dorosłymi tym i w ten sposób jakby zrobił ogromne kroki w mówieniu. Tak? Także to jest cała masa takich historii, gdzie to doświadczenie nauki, spotkania z nauką rzeczywiście odgrywa wielką rolę w rozwoju, nie wiem, dzieci, człowieka, dorosłego, młodzieży, daje sens jakoś życiu, czy daje doświadczyć tego, skąd my jesteśmy, dokąd zmierzamy. Także jestem przekonany, że to ma bardzo dużą rolę w życiu wielu osób.
0: To jeszcze zapytałbym w ten sposób, no bo samą popularyzacją też zajmuje się pan od bardzo dawna. Pierwszy Fejlmas, który widziałem wygrany w 2017 roku, to już kawał czasu temu. I gdzie widzi pan taką jeszcze różnicę pomiędzy tym, jak po prostu naukę się popularyzuje, mówi się o niej, dociera się z nią do innych ludzi, a jeżeli faktycznie zabiera się ich na te wykopaliska, wpuszcza się ich do tej kuchni naukowej?
1: No ja myślę, że to jest rzeczywiście bardzo duża różnica, bo samo słuchanie informacji, no to my jesteśmy oczywiście bombardowani informacjami dzisiaj, prawda? I to bardzo często jednym uchem wpada, drugim wypada. Z dinozaurów się wyrasta, to też wiem i tego jakoś doświadczam. I dobrze, bo nie ma tyle miejsca dla paleontologów. Natomiast to obcowanie z kolei z nauką i poszukiwanie z jednej strony na przykład skamieniałości w czasie wykopalisk klubu młodego paleontologa, czy preparowanie tych skamieniałości, to też jest, trzeba powiedzieć, taki bardzo podstawowy poziom nauki. Tak? No bo to nie jest pisanie publikacji, to nie jest nie wiem, zmaganie się z recenzentami, chociaż są też takie przykłady rzeczywiście w Anglii czy w Stanach Zjednoczonych, jakiś człowiek wymyślił projekt razem z dziećmi badania pszczół i pamięci u pszczół i wspólnie z tymi dziećmi przeprowadzili eksperymenty na tych pszczołach i wspólnie napisali publikację, która się ukazała. Więc myślę, że jeszcze dużo przed nami i w Polsce i na świecie w tym włączaniu rzeczywiście ludzi postronnych do robienia prawdziwej nauki. Nie tylko jakichś takich podstawowych, wspierających badań, nie wiem, szukanie skamieniałości, oczyszczanie, ale wiele osób naprawdę chciałoby uczestniczyć i są jakby w stanie uczestniczyć w realnym przygotowywaniu publikacji, publikowaniu i robieniu prawdziwych badań.
0: W toku dzisiejszej rozmowy mówiliśmy głównie o dwóch projektach, Klubie Młodego Paleontologa i Nauka ma głos, ten drugi, który zakończył się przewrotami 2026, w nich właśnie został nagrodzony, więc oddał pan jeszcze na koniec głos, jakby pan chciał zaprosić, zachęcić osoby, albo po prostu powiedzieć, gdzie można szukać, jeżeli ktoś już po tej rozmowie chciałby też zobaczyć, jak to jest dotknąć jakiegoś prehistorycznego płaza.
1: Serdecznie zapraszam do zapisywania się na preparację skamieniałości w Centrum Nauki Kopernik. Formularz jest na stronie Centrum Nauki i tam po prostu można wypełnić formularz i przesłać swoje zgłoszenie. Natomiast Klub Młodego Paleontologa odbywa się w każdą pierwszą środę miesiąca o godzinie 16 w Muzeum Ewolucji, ale lepiej sprawdzać wcześniej, bo czasami tam mamy jakieś przesunięcia. Teraz będzie 10 czerwca. Serdecznie zapraszam.
0: Opowiadał dr habilitowany Tomasz Sulej, profesor Instytutu Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk, członek Rady Upowszechniania Nauki. Raz jeszcze gratuluję przewrotów 2026 i dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu. And what have you got without routine? You peel the skin of a tangerine. And inside it you see an eight ball. And it just turns and winks.

0: sercu miasta. Zielony ogród i zabytkowa willa, gdzie sezonowa kuchnia spotyka się z długimi obiadami. Koncerty i stand-upy dorzucają tempo tygodniowi, a w weekendy najlepsi DJ-e przejmują stery. Piątki i soboty parkiet bez hamulców. Niedziele swingowe potańcówki o zachodzie słońca. Dzik. Dom zabawy i kultury. Belwederska 44A, Warszawa. Wejdź na chwilę. Zostań do rana.
1: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo, Lenovo.
2: Reklama. Mamy 12.30, Julia Grabowska.
3: Akademickie Radio Campus.
2: Projekt ustawy sankcyjnej Amerykańskiej Izby Reprezentantów, dalsze rozmowy w sprawie wizyty prezydenta Ukrainy w Budapeszcie, o kampanii Uwaga Upał oraz o tym, co się dzieje w świecie Formuły 1.
3: Wiadomości.
2: Sankcje na Rosję i wsparcie dla Ukrainy przegłosowane. Amerykańska Izba Reprezentantów przegłosowała projekt ustawy wprowadzającej nowe sankcje na Rosję oraz wsparcie wojskowe warte 8 miliardów dolarów dla Ukrainy i sojuszników w rejonie. Część projektu dotycząca sankcji zobowiązuje prezydenta do nałożenia dodatkowych restrykcji na rosyjskie instytucje finansowe, wszystkie firmy sektora energetycznego i wydobywczego, koncerny Rosatom oraz podmioty ułatwiające dostawy broni z Korei Północnej. Mimo przyjęcia projektu przez Izbę, dalsze losy projektu są niepewne, bo wciąż musi on być przyjęty przez Senat i podpisany przez prezydenta. Trwają negocjacje dotyczące wizyty Władimira Zełenskiego w Budapeszcie. Ambasador Ukrainy na Węgrzech, Fedir Sandor, potwierdził, że oba kraje prowadzą negocjacje w sprawie wizyty ukraińskiego prezydenta w Budapeszcie. Premier Węgier, Peter Madziar, zapowiedział wcześniej, że z przyjemnością spotkałby się z prezydentem Zełenskim, by otworzyć nowy rozdział w stosunkach między Węgrami i Ukrainą. Jako miejsce takiego spotkania zasugerował Zakarpacie, gdzie mieszka znaczna mniejszość węgierska. Do wizyty miałoby dojść w najbliższej przyszłości. Rusza kolejna odsłona kampanii Uwaga Upał. Więcej na ten temat powie Piotr Kanclerz.
4: Cykliczna akcja organizowana przez miasto Warszawa to odpowiedź na rosnące zagrożenia zdrowotne związane z wysokimi temperaturami. W jej ramach stolica udostępnia mapę tzw. miejsc chłodu. Na terenie wszystkich dzielnic jest około 150 takich punktów. Są to lokale miejskie takie jak biblioteki i domy kultury. Będzie można tam odpocząć, napić się wody czy skorzystać z toalety. Kampanię obejmują także działania edukacyjne i informacyjne w mediach.
2: Formuła 1 wraca na legendarny tor w Monte Carlo, gdzie kierowcy zmierzą się na jednym z najbardziej wymagających torów wyścigowych na świecie. Rywalizacja stoi zdecydowanie po stronie zespołu Mercedesa. Po pierwszym zwycięstwie George'a Russella w Australii stery przejął Kimi Antonelli. Włoski kierowca zachwycił świat, wygrywając 4 wyścigi z rzędu, zdobywając tym samym 43 punkty przewagi nad swoim kolegą z drużyny. Tak o tym mówi aktualny lider klasyfikacji generalnej. Szczerze mówiąc, nie myślę o mistrzostwach. Skupiam się tylko na każdym wyścigu. Myślę, że jest jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić. Oczywiście teraz mam pewną przewagę, ale to nie znaczy, że mogę się odprężyć. Zamiast tego muszę stale podnosić poprzeczkę i rozwijać się. Dzisiaj trening, jutro o 16:00 kwalifikacje, a wyścig już w niedzielę o 15:00.

0: Zaproponuję wam teraz jedną z takich fajniejszych, myślę, rozmów, które udało mi się przeprowadzić, które wjechały ostatnio na nasz podcast Campus Nauka, czyli rozmowę z doktorem Wojciechem Danowskim z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, z którym rozmawiamy o maszynach molekularnych. A co to dokładnie, to posłuchajcie sami.
1: Kampus główny.
0: Zacznijmy sobie może o tych maszynach molekularnych, od takiego wyjaśnienia, czym one w ogóle są i jak możemy sobie coś takiego w ogóle wyobrazić.
2: Więc co to maszyna, to każdy chyba wie. Wielki słownik języka polskiego podaje, że maszyna jest to jakiś układ mechaniczny, który wykonuje jakąś pracę, jakąkolwiek pracę. No i siłą analogii maszyna molekularna będzie to cząsteczka, która wykonuje jakąś pracę, jakąkolwiek pracę. Może to być praca mechaniczna, czyli transport jakiejś innej cząsteczki, albo praca chemiczna, czyli przesunięcie stanu równowagi reakcji. No i w przypadku układów biologicznych są to zazwyczaj wielkocząsteczkowe białka, proteiny, które potrafią wykonywać jakąś pracę, natomiast my w laboratorium syntezujemy małe cząsteczki syntetyczne, małocząsteczkowe o dość małej masie molekularnej, które też potrafią wykonywać jakąś pracę.
0: Jak to się w takim razie dzieje, że taka cząsteczka może wykonać jakąś pracę? No bo pamiętamy może takie odniesienie do tych takich schematów, nawet nie schematów, takich modeli z kulek i patyków nam się gdzieś przypominają, jak myślimy sobie o tych cząsteczkach. No i one raczej nie wyglądają jak coś, co może zamienić się w taką mały motor.
2: Tak, to prawda, natomiast każda cząsteczka ma trójwymiarową strukturę i może wykonywać jakieś określone ruchy, zmiany w swojej konformacji, zmiany w swojej strukturze. I zazwyczaj te zmiany są zupełnie przypadkowe i nie prowadzą do powstania jakiejś użytecznej energii. Natomiast w przypadku maszyn molekularnych kluczowe jest umiejętność kontroli tych zmian w strukturze lub w konformacji i wyciągnięcie z nich jakiejś użytecznej pracy.
0: Czyli faktycznie możemy mieć taką nawet małą cząsteczkę, która na przykład będzie się obracać?
2: Jak najbardziej, to są motory molekularne. One to są takie cząsteczki syntetyczne, które potrafią wykonywać jednokierunkowy obrót wokół jakiejś osi cząsteczki. No i wykonują go ciągle. O ile dostarczona jest energia, oczywiście.
0: No właśnie chciałem pytać, czy to jest takie małe perpetuum mobile, ale już rozumiem, że nie. Czyli to znaczy, że tam są jakieś takie wiązania chemiczne, które po prostu pozwalają na to, żeby te różne części tej jednej cząsteczki się jakoś tak kręciły wokół siebie?
2: Tak, to są w przypadku moich osobiście ulubionych motorów molekularnych jest to wiązanie podwójne i wykorzystuje się tu wzbudzenie za pomocą światła i energię termiczną dostępną w rozpuszczalniku, dostępną w gruncie rzeczy wszędzie, które powodują jednokierunkowy obrót. Natomiast mamy też wiele innych motorów molekularnych, które potrafią wykonywać jednokierunkowy obrót, na przykład mechaniczne związane cząsteczki, w których jeden makrocykl porusza się w jedną stronę wokół drugiego makrocyklu. Czyli możemy sobie to raczej wyobrazić jak dwie obrączki złączone ze sobą i jedna z tych obrączek będzie nieustannie się obracała wokół drugiej.
0: To o zastosowaniach w ogóle tego jeszcze na pewno sobie zaraz porozmawiamy, bo to w ogóle brzmi niesamowicie, że takie super małe rzeczy mogą już w taki sposób funkcjonować, ale jeszcze o te termodynamiczne bym zapytał. To znaczy, jakie mamy jeszcze opcje maszyn molekularnych, które niekoniecznie muszą się kręcić wokół siebie?
2: Tak, no oczywiście tych opcji jest sporo. Może to być jednokierunkowy ruch prostoliniowy, czyli ruch jednej cząsteczki względem jakiejś wyróżnionej osi. Najczęściej jest to inna cząsteczka. Albo transport jednej części z cząsteczki do drugiej części cząsteczki.
0: Mhm, czyli wszystkie generalnie polegają na wykonaniu jakiejś takiej, powiedzmy, fizycznej pracy, fizycznego przemieszczenia.
2: Zazwyczaj tak, jest to zazwyczaj kontrolowany ruch molekularny wywołany jakimś rodzajem energii.
0: Kiedy myślimy o badaniach, o robieniu researchu w jakimś kierunku, to oczywiście często dla ciekawości, ale też często z myślą o tym, że kiedyś gdzieś na końcu tej drogi pewnie będą rzeczy, które zmienią kiedyś w przyszłości naszą rzeczywistość i o to też bym chciał teraz popytać, bo o ile wiem, że jesteśmy dopiero na początku tej drogi, więc wszystko trzeba brać z przymrużeniem oka, to na pewno są już takie rzeczy, o których się myśli gdzieś w przyszłości, co taka maszyna molekularna choćby w medycynie mogła zmienić.
2: Także tak, oczywiście jest dużo potencjalnych zastosowań maszyn molekularnych. Natomiast ja tutaj odpowiedź na to pytanie chyba chciałbym zacząć od biologii i matki natury, ponieważ cały nasz organizm, każdy proces biologiczny funkcjonuje dzięki kontrolowanemu ruchu biologicznych maszyn molekularnych. Są to wielkocząsteczkowe, bardzo duże białka, które swoim ruchem jakoś organizują i dyrygują naszym metabolizmem. Tak więc tak zwany proof of a concept dla tych naszych badań jest już w naturze i dostarcza go natura, natomiast my w laboratorium widzimy takie chyba dwie największe grupy potencjalnych zastosowań syntetycznych maszyn molekularnych i to po pierwsze są zastosowania biologiczne. Możemy sobie wyobrazić, że taka syntetyczna cząsteczka, której ruch możemy kontrolować, będzie w stanie dostarczyć cząsteczkę leku, czyli cząsteczkę o jakichś właściwościach biologicznych w określone miejsce, które jest zainfekowane bakteriami albo, nie wiem, jest to jakiś guz nowotworowy. Kolejnym takim dość ciekawym przykładem jest fotofarmakologia, czyli możliwość kontroli aktywności biologicznej danej cząsteczki za pomocą światła i to zazwyczaj opiera się właśnie na jakimś kontrolowanym ruchu, który jesteśmy w stanie wywołać w tej cząsteczce za pomocą światła, izomeryzacji EZ lub czymś podobnym, co wpływa na jej oddziaływania z receptorami. No i możemy sobie wyobrazić, że jesteśmy w stanie kontrolować w określonym miejscu i w określonym czasie właściwości biologiczne i działanie biologiczne takiej cząsteczki leku. No i na przykład możemy włączyć i wyłączyć aktywność antybiotyku. I pojawienie się takiej technologii bez wątpienia będzie miało niebagatelne znaczenie dla nabudowywania się odporności bakterii na antybiotyki, którą niestety obserwujemy w środowisku. Ale możemy iść dalej i oczywiście pomyśleć o na przykład chemoterapeutykach i tak dalej i tym podobne. Także tutaj biologii, zastosowania i w medycynie są naprawdę ogromne. I drugą taką gałęzią zastosowań jest technologia i proces rozdziałów i to jest mój konik i to, czym się ja zajmuję w laboratorium najczęściej. A polega to mniej więcej na tym, że staramy się zorganizować syntetyczne maszyny molekularne tak, by zablokować ich przypadkowy translacyjny ruch, który jest oczywiście dominujący w roztworze, tak jak chcemy je immobilizować i zorganizować tak, by mogły wspólnie wykonywać swój ruch i oczywiście synchronizować, co zazwyczaj prowadzi do amplifikacji ich ruchu i ma wpływ na właściwości makroskopowe różnych materiałów, w tym na przykład membran i możemy kontrolować ich właściwości do procesów rozdziału cząsteczek, do adsorpcji różnych gazów i tak dalej i tym podobne.
0: Opowiadał dr Wojciech Danowski z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, a po więcej i tego podcastu, po jego ciąg dalszy i po więcej podcastów generalnie z mega, mega różnych tematów zapraszam Was do naszego podcastu Campus Nauka, który znajdziecie w Spotify czy innych serwisach streamingowych.

Dochodzi godzina 13, a razem z nią koniec dzisiejszego programu. Dzięki za te wspólnie spędzone 2 godziny. No i cóż, nawet tym z pracy myślę, że mogę już życzyć pięknego, oby słonecznego weekendu. Trzymajcie się i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Cześć! Undecided.

0: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
1: Zaprawy?
0: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
1: No, dobrej jakości.
0: A, jaka?
1: No, niedroga.
0: I dokąd po nią pojedziemy?
1: Do Brikomana.
2: Dla fachowca to oczywiste. Brikoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Brikomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.

Ciu, idzie stara Sabalino, szósta dopiero, ale też się będę zbirać. I pod kapliczkę we dwie idą, o siódmej jak zwykle ustawiły się z ekipą. Kiedyś mogłem się nabijać, że cały maj to Maryja i Maryja. Chyba to tam babcia mi wymodliła i Olgę, i syna, i córki, i syna.

kiedyś może w Legii, wieża z kości słoniowej. Choć z tym wezwaniem to mam do teraz problem, bo zawsze myślę sobie, czy to chodzi o Maryję, czy o

0: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo, Lenovo.
1: Reklama. Mamy 13.30, Julia Grabowska.
2: Akademickie Radio Campus.
1: Eksplozja drona w pobliżu rumuńskiego portu, ciąg dalszy tenisowych potyczek, half Ironman w Warszawie i o weekendowej paradzie w stolicy.
2: Wiadomości.
1: Dron morski nieznanego pochodzenia eksplodował w pobliżu rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym. Ministerstwo Obrony Rumunii przekazało, że do wybuchu doszło na skutek samozniszczenia bezzałogowca. Eksplozja nie spowodowała ofiar w ludziach ani strat materialnych. Zdarzenie komentował premier Polski Donald Tusk, który przybywa w Czarnogórze.
3: Z całą pewnością dla rumuńskiego prezydenta to będzie tak czy inaczej temat numer jeden, który będzie siedział w jego głowie z oczywistych względów. Dla nas to nie jest zaskoczenie, jak wiecie. Tak, jesteśmy przygotowani. Ostrzegałem także naszych europejskich partnerów już wiele tygodni temu, że można się spodziewać różnych zdarzeń, eskalacji, czasami intencjonalnych, czasami nie, ale że generalnie sytuacja idzie w stronę eskalacji i większych napięć, więc musimy być na to przygotowani i Polska stara się być przygotowana.
1: Poinformowano, że dron należy do typu używanego w wojnie na Ukrainie i nie jest w wyposażeniu rumuńskiej armii. Maja Chwalińska awansowała do finału French Open. Więcej na ten temat powie Piotr Kanclerz.
4: Jest czwartą Polką po Jadwidze Jędrzejowskiej, Agnieszce Radwańskiej i Idze Świątek, która zagra w finale Wielkiego Szlema. W meczu o tytuł zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrijewą.
5: Gorąco zapraszam wszystkich kibiców do oglądania, do kibicowania, do trzymania kciuków. Dziękuję jeszcze raz za trzymanie kciuków przez cały turniej, przez te 3 tygodnie, ale jeszcze się zmobilizujmy na ten jeden dzień.
4: Powiedziała Polka na antenie Eurosportu. Początek rywalizacji już jutro o godzinie 15. Z kolei dzisiaj fani tenisa będą mogli emocjonować się półfinałami w turnieju męskim. Za około godzinę jako pierwsi na korcie centralnym pojawią się Czech Jakub Mężik oraz Niemiec Aleksander Zwieriew. Później zobaczymy pojedynek dwóch Włochów, Matteo Arnaldiego i Flavio Cobollego. Spotkanie zaplanowane jest na godzinę 19.
1: W samym sercu stolicy będzie można zobaczyć zawodników Half Ironmana. Uczestnicy stoczą walkę ze swoimi słabościami na trasie wyścigu składającego się z pływania, jazdy na rowerze i biegania. Wystartują oni z portu Nieporęt nad Jeziorem Zegrzyńskim, a linię mety przekroczą przy multimedialnym parku Fontan w Warszawie. Na zakończenie całej trasy uczestnicy mają 8,5 godziny. Ukończenie tego wyzwania to dla wielu spełnienie marzeń, na mecie którego zawodnicy słyszą legendarne słowa "You are an Ironman". Zawody triatlonowe rozpoczną się już w ten weekend, a kierowcy w tym czasie muszą liczyć się ze zmianami na drogach. Centrum Warszawy ponownie ożyje za sprawą muzyki, tańca i barwnych spektakli. Jutro ulicami miasta, stolicy, przejdzie wyjątkowa parada z udziałem miejskich syrenek, artystów i performerów, tworzących niepowtarzalne zjawisko dla mieszkańców i gości. W programie zaplanowano pokaz samby oraz liczne atrakcje plenerowe. Natomiast przy hotelu Bristol publiczność będzie miała możliwość zobaczyć wyjątkowy występ Moniki Mimie Wydrzyńskiej, która zaśpiewa z hotelowego balkonu. Uczestnicy przejdą ulicami Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście, by dotrzeć na finał nowy koncert na Placu Zamkowym. Piąta parada syrenki wystartuje o 13.
2: Akademickie Radio Campus.

0: Kiedy pada, więcej myślę, więcej palę. Szukam odpowiedzi, mijam wciąż ten sam przystanek. Chodzę po tym mieście, chyba ciągle tylko w koło. Myśli są jak dym, powracają nałogowo. Odpalam słuchawki, kiedy mam już tego potąd. Latam nad chodnikiem, chyba stąd ten cały polot. Po co mam udawać, wolę czasem moknąć. Słowo, jak pozwolisz, mogę być sam z tobą.
1: Akademickie Radio Campus.

0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. 3 grosze o ekonomii.
1: Piotr Topuliński, dzień dobry. Będziemy się dzisiaj oswajali z giełdą, tym bardziej, że zbliżamy się do finału Index Investment Challenge. Od lat zachęcamy do tego, by poznawać na specjalnej platformie różne instrumenty związane z giełdą. No, grają jak z nut, można tak powiedzieć o uczestnikach. Na stronie konkursu możemy śledzić dzień w dzień, któremu uczestnikowi, któremu kołu naukowego i której uczelni i szkole idzie najlepiej, jeśli chodzi o taką rozgrywkę. Na prawdziwym, lecz wymyślonym parkiecie. No, tak tylko powiem. Obracamy akcjami, które są na prawdziwej giełdzie papierów wartościowych, ale spokojnie, nasze pieniądze są bezpieczne, bo są one w pewnym stopniu wirtualne. Więcej na temat konkursu Index Investment Challenge już za chwilę, a wszystko łączy nam się z badaniami Wiedza Ekonomiczna Polaków 2026. To badanie przygotował Warszawski Instytut Bankowości razem z Fundacją GPW. Rozmawialiśmy już o tych badaniach. Zachęcam do słuchania podcastu 3 grosze o ekonomii, bo tam o różnych naszych postawach i pewnych niedoborach i naszej chęci do zdobywania wiedzy. Dzisiaj trochę o tej części, rozdziale badań poświęconej właśnie inwestowaniu i giełdzie, bo Polacy deklarują wysoką świadomość potrzeby inwestowania, ale realnie robi to tylko około 1/4 społeczeństwa, głównie z powodu lęku przed stratą i braku wiedzy. Nasz reporter Michał Pogłód rozmawiał z Aliną Bączar, prezes Fundacji Giełdy Papierów Wartościowych. Fundacja GPW odpowiada za kilka projektów edukacyjnych skierowanych do młodszych i starszych.
2: Naszym takim flagowym projektem jest Index Investment Challenge. Bardzo praktyczny projekt, który kierowany jest do wszystkich studentów, niezależnie od uczelni, od rodzaju studiów, od kierunku studiów, niezależnie od wieku. No, trzeba się zmieścić do 26 lat i w tym projekcie zapraszamy studentów do inwestowania wirtualnych środków w instrumenty notowane na giełdzie. W projekcie zarówno przygotowujemy część edukacyjną, jak i część inwestycyjną. Ta inwestycyjna to właśnie praktyczne inwestowanie środków, takie instrumenty jak akcje, które znajdują się w indeksach WIG20, MWIG40S, WIG80, ale także w tym projekcie można inwestować w ETF-y oraz w drugiej części również w kontrakty terminowe. Ale co ważne, oprócz tej praktycznej części inwestycyjnej zapewniamy też część edukacyjną. Odbywają się liczne webinaria kierowane do studentów, które prowadzą eksperci rynku kapitałowego.
3: To tak może zostając właśnie w gronie tych osób najmłodszych, które zostały uwzględnione w Państwa badaniu. Skąd osoby właśnie takie z tej najmłodszej grupy objętej badaniem mogą czerpać wiedzę na temat inwestowania i jak przekonać się do inwestowania mimo mocno ograniczonego budżetu?
2: Jeżeli chodzi o młode osoby, wiemy, że przede wszystkim te młode osoby czerpią wiedzę z blogów internetowych. Jeżeli chodzi o pytanie, jak przekonać, żeby inwestowały więcej środków. Moim zdaniem najmłodsze osoby powyżej 18 lat, do określimy to 25 lat, to przede wszystkim powinny inwestować w siebie i w swoją wiedzę. I tutaj szczególnie nie zachęcamy, żeby inwestować więcej na rynku kapitałowym. Oczywiście znamy takie przypadki, znamy taką młodzież, wiemy, że inwestują. Chociażby co roku w finale tego projektu Index Investment Challenge ja poznaję tych młodych ludzi, którzy uczestniczą w finale i dowiaduję się niemal co roku, że oni wszyscy już są aktywnymi inwestorami. Także zdarza się to w SIG-u, czyli w tym projekcie, który skierowany jest głównie do uczniów szkół ponadpodstawowych, ale wiemy, że poniżej 18 lat nie można być inwestorem giełdowym, więc jeżeli faktycznie to robią, to robią to przy pomocy rodziców i to również się zdarza. Więc tutaj przede wszystkim zachęcam młodych ludzi do zwiększania swojej wiedzy, do udziału w licznych projektach edukacyjnych, choćby takich jak Szkolna Internetowa Gra Giełdowa, jak Index Investment Challenge. Mamy też dla studentów studenckie sesje giełdowe na parkiecie, czyli taki stricte edukacyjny projekt, gdzie co miesiąc, co drugi miesiąc realizujemy tu spotkania dla dużych, zorganizowanych grup, ale nie tylko, nie ma tutaj żadnych barier, gdzie można bardzo dużo posłuchać na temat funkcjonowania giełdy, rynku kapitałowego, notowanych instrumentów. A wiemy z tego badania poziom wiedzy finansowej, ekonomicznej Polaków, że właśnie te obszary, które dotyczą giełdy, inwestowania, to są obszary, w których ta wiedza jest najmniejsza.
1: Ja tylko dodam, że najpopularniejsze formy oszczędzania i inwestowania to wciąż najprostsze produkty, konta, lokaty, obligacje, a także takie programy jak IKE czy PPK. O tym ostatnim produkcie, programie rozmawialiśmy w ostatniej audycji. Zachęcam do posłuchania i śledzenia podcastu. A za chwilę będziemy rozwijali takie pojęcia jak bezpieczeństwo finansowe. Będziemy też rozmawiali o długoterminowych obserwacjach dotyczących Polaków i ich wiedzy finansowej.

problemu chodnik. I to chyba najlżejsza kara. Chociaż nie wyrządziłem zbrodni, czasem trzyma mnie przy życiu tylko wiara w siłę, wobec której jesteśmy bezbronni. Ej, serio mógłbym opowiadać, powiedzieć ci parę historii, z których powinienem się spowiadać, żeby w końcu się uwolnić. Lecz widzisz, tak wygląda sprawa, że od lat się topię w insomni. Wtedy bas o mnie gada, chciałbyś usłyszeć.

rozpoczyna się nowa era podróży. Cicha, dynamiczna i komfortowa. Poczujesz pulsujący rytm miasta. Przepływ nowej energii i radość z przemieszczania się. Już wkrótce w Warszawie polska premiera auta, które na nowo zdefiniuje Twój styl miejskich podróży. Nasłuchuj wiadomości z miasta, by dowiedzieć się więcej.

0: prezeską Fundacji Giełdy Papierów Wartościowych. Rozmawiał z nią Michał Pogłód. Zapytał o 9 już badania. Co one mówią na przestrzeni lat o Polakach, o tym, co się zmienia?
1: To badanie jest realizowane od wielu lat i co roku badamy obawy związane z inwestowaniem. I w tym roku, 2026, jeżeli chodzi o te obawy, widzimy naprawdę duże zmiany. Przykład, w poprzednim roku obawę, że nie mam wystarczającej wiedzy, żeby inwestować, wskazało 44% respondentów, aktualnie 36%. W odniesieniu do ryzyka, obawy związanej z ryzykiem, było 59%, jest 28%, czyli to bardzo wyraźnie się zmniejszyło i mamy nadzieję, że to zmniejszenie się tych obaw wynika po pierwsze z tego, że wiele organizacji, wiele podmiotów bardzo dużo realizuje działań, projektów związanych z edukacją na rynku kapitałowym. Także sytuacja w ostatnim czasie na giełdzie, w ostatnim roku, wiemy, giełda biła rekordy, jeśli chodzi o główne indeksy, była bardzo optymistyczna, więc na pewno to też miało wpływ. Ale jeżeli chodzi o badanie, co mnie też zaskoczyło, bo badaliśmy też to, jeżeli chodzi o osoby, które już inwestują na rynku kapitałowym, a wiemy, że 24% badanych zadeklarowało, że inwestuje na rynku kapitałowym, to zapytaliśmy, dlaczego nie inwestują więcej pieniędzy. I ta grupa osób, która mogłaby inwestować, ale nie inwestuje, z tych właśnie badanych wyniosła aż 84%, z czego 42% wskazało, że nie inwestują, ponieważ nie mają do tego wystarczających środków, a drugie 42% wskazało, że chcieliby, mogliby inwestować, ale różne obawy, różne czynniki ich przed tym powstrzymują. I jest to takie dla nas wskazanie, że nie tylko te działania edukacyjne trzeba kierować naturalnie do tych osób, które nie mają tej wiedzy, które jeszcze nie zaczęły swojej przygody z inwestowaniem, z rynkiem kapitałowym, w szczególności jeśli chodzi o długoterminowe inwestowanie, ale też powinniśmy więcej działań kierować do tych, którzy już mają doświadczenia inwestycyjne, ale różne czynniki ich przed tym powstrzymują. Są to najczęściej czynniki psychologiczne, czyli tu do tej grupy również powinniśmy adresować odpowiednie działania.
0: Badania pokazują też lukę między chęcią poprawy sytuacji finansowej a realnymi działaniami, co wskazuje na potrzebę intensywnej, praktycznej edukacji finansowej i wsparcia w budowaniu nawyków. O nich za chwilę, bo będzie o rozwijaniu własnego bezpieczeństwa finansowego.

0: Hey Bruno, look.
1: Pogoń za hajsem, sosem. Majka jak klamkę, kosę mam. Ponad 40 wiosen, gram o ten master plan, nie grosze. Ja jestem własnym bossem. Czytaj, że losu pana.

0: Trzy grosze o ekonomii.
1: Nasze dzisiejsze spotkanie kończymy pewnymi radami dotyczącymi bezpieczeństwa finansowego. Co zrobić, byśmy byli pewniejsi, jeśli chodzi o nasz stan konta? Jak zaznajomić się z takimi sprawami jak inwestowanie? Jak nauczyć się zyskiwania, ale i straty? Chcemy wiedzieć więcej. Tak wynika z najnowszych badań poświęconych wiedzy ekonomicznej Polaków. Link do tych badań pojawi się w opisie podcastu. Już teraz zachęcamy. Było o akcjach, obligacjach, ETF-ach. Wiele różnych pojęć powraca również w naszych rozmowach. Alina Bączar to prezeska Fundacji Giełdy Papierów Wartościowych. Rozmawiał z nią Michał Pogłód. Pytał między innymi, jak zmienia się definicja bezpieczeństwa finansowego.
2: Biorąc pod uwagę badanie, należałoby powiedzieć, że mniej niż połowa Polaków, bo 41%, czuje się dziś bezpiecznie finansowo, podczas gdy 24% badanych respondentów raczej nie czuje się bezpiecznie finansowo. I tutaj 24% badanych wskazuje, że zdecydowanie i raczej nie czuje się bezpiecznie finansowo. Jeżeli chodzi o wiek, to należałoby tutaj wskazać, że osoby starsze w wieku 55-64 lata raczej nie wskazywały tego bezpieczeństwa w dużej mierze i ten wynik wynosił 3,1 w 4-stopniowej skali. W przypadku młodych osób 18-24 i 25-34 lata było to 3,3 i 3,2. Takie były wskazania. Jeżeli chodzi o wykształcenie, to zdecydowanie bardziej bezpiecznie czuły się osoby o wyższym wykształceniu. Znacznie mniej bezpiecznie finansowo czuły się osoby o wykształceniu niższym, szczególnie podstawowym i zawodowym. A jakie czynniki wpływają na to poczucie bezpieczeństwa finansowego? To najczęściej wskazywanym czynnikiem było stabilne zatrudnienie, co wskazało 49% respondentów, ale także wysokość zgromadzonych oszczędności, również wysoko, 41%, a także satysfakcjonujący poziom dochodów wskazywało wiele osób, 33% badanych.
1: Eksperci radzą, by oszczędzania się stopniowo uczyć i krok po kroku nawet niewielkie sumy zacząć odkładać. Inna wskazówka to lektury. Tak jak mówią niektórzy raperzy, warto czytać książki również poświęcone ekonomii. Warto też rozwijać kompetencje, które zwiększają naszą odporność na zmiany na rynku pracy, bo inwestowanie nie zastąpi stabilnej pracy, o czym też mówił jeden z naszych ekspertów w audycji. Słowem, zachęcam do słuchania podcastu Trzy grosze o ekonomii. W ulubionych audycjach z podcastami znajdziecie opis tego odcinka, w nim link do badań poświęconych wiedzy finansowej Polaków. Badania pokazują, że Polacy mają dobre intencje, ale jeszcze słabe nawyki. Mam nadzieję, że ta audycja również pomoże w kształtowaniu pewnych nawyków. Piotr Topuliński, dzięki, do usłyszenia.
0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. It's a, it's a, it's a, it's a, it's a,

0: Radio Campus oraz Plac Zabaw zapraszają na Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. Weź udział w grze i zostań zwycięzcą. Rywalizacja bez spinki. Ekipa Campusa i same sztosy nad Wisłą. Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. 13 czerwca Plac Zabaw nad Wisłą. Startujemy o 18. Wielki finał o 21. Wstęp wolny. Zgłoś się do gry lub padnij nad Wisłę i kibicuj. Chcesz wystartować? Zapisy www.radiocampus.fm/mistrzostwa.
1: Reklama. Autopromocja.
0: Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
1: Autopromocja.
2: Mamy 14.30, Julia Grabowska.
3: Akademickie Radio Campus.
2: Utrudnienia drogowe na Pradze i w Wilanowie, ciąg dalszej rywalizacji hokejowej, a także kolejne informacje ze świata tenisa oraz pogoda na weekend.
3: Wiadomości.
2: Ciąg dalszy utrudnień na drogach w długi weekend. W trakcie długiego weekendu trwają prace na Pradze i w Wilanowie. Drogowcy przestrzegają, że ulica Ząbkowska będzie zamknięta od Brzeskiej do Kawęczyńskiej. Autobusy linii 138, 170, 338 i N16 zmienią trasę. Motociągowcy rozpoczynają również kolejne etapy rozbudowy kanalizacji w Powsinie. Autobusy linii 239, 519 i N50 ominą remontowany fragment ulicy Przyczółkowej, jadąc ulicą Drewny. Prace zakończą się w poniedziałek. Trwa rywalizacja finałowa w hokejowej lidze NHL. Więcej na ten temat powie Piotr Kanclerz.
4: Carolina Hurricanes wygrała po dogrywce z Vegas Golden Knights 4-3 w drugim meczu. Gospodarze wyrównali stan rywalizacji na 1-1, która toczy się do 4 zwycięstw. Decydującego gola dla drużyny z Karoliny Północnej w 4 minucie dodatkowego czasu strzelił Seth Jarvis. Spotkanie numer 3 już w nocy z soboty na niedzielę, kiedy rozgrywka przeniesie się do Las Vegas. Nowego zwycięzcę rywalizacji o Puchar Stanleya poznamy najpóźniej 17 czerwca.
2: Maja Chwaniska odbyła już trening przed finałowym meczem French Open. Polka przygotowywała się na korcie do spotkania z Marią Andrzejewą, z którą powalczy o tytuł w Paryżu. Jest czwartą Polką po Jadwidze Jędrzejowskiej, Agnieszce Radwańskiej i Idze Świątek, która zagra w finale Wielkiego Szlema.
5: Gorąco zapraszam wszystkich kibiców do oglądania, do kibicowania, do trzymania kciuków. Dziękuję jeszcze raz za trzymanie kciuków przez cały turniej, przez te 3 tygodnie, ale jeszcze się zmobilizujmy na ten jeden dzień.
2: Powiedziała Polka na antenie Eurosportu. Początek rywalizacji już jutro o godzinie 15. Jeśli jednak fanom tenisa nie dość jest wrażeń, będą mogli emocjonować się półfinałami w turnieju męskim. Jako pierwsi na korcie centralnym już za chwilę pojawią się Czech Jakub Mensik oraz Niemiec Aleksander Zwieriew. Później zobaczymy pojedynek dwóch Włochów, Matteo Arnaldiego i Flavio Colabolego. Spotkanie zaplanowane jest na 19.
3: Pogoda.
2: Dzisiaj czekają na nas przelotne opady deszczu. Lokalnie mogą pojawić się również burze, szczególnie w centrum, na południu i we wschodniej części Polski. Temperatura od 20 do 23 stopni, a na zachodzie 18 do 20 stopni. Możemy być przygotowani na porywisty wiatr, miejscami także na grad. A jaka pogoda czeka nas na weekend?
6: W sobotę znaczna poprawa pogody. Temperatury maksymalne wyniosą od 20 do 24 stopni. Zachmurzenie będzie już na ogół zmienne, z większą ilością rozpogodzeń niż w poprzednich dniach. I miejscami nadal możliwe będą przelotne opady, lokalnie pojedyncze burze, zwłaszcza na wschodzie i w rejonach podgórskich. Niedziela przyniesie temperaturę podobną, bo od 20 do 24 stopni w wielu regionach pojawi się już więcej słońca. Opady będą mniej liczne niż w środku tygodnia.
2: Mówiła rzecznik prasowa i synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
0: Akademickie Radio Campus 97,1 FM.

Szedłem tam, gdzie by nie doszedł żaden zwykły ziomek. To nie jest mojego drip, mordo, tak rozmawiam z Bogiem. Patrzę w lustro w szoku, że się w końcu rozpoznaję w sobie. Znów słyszę głos za oknem, jakby wiatr coś mówił do mnie. Bracie, to, że tu doszedłem, jest wiarygodne. Tym, co pluli nienawiścią, dałem radę zamknąć mordę. Oni dalej kminią, jak to można robić takie forte. Staram się docenić co dzień to, co mam, bo ryjebanie to, że nic nie czuję czasem, chociaż nigdy tak nie miałem. Teraz wszystkie media chciałyby mnie ubrać w grono staje. Żłopię kawę, aż mi prawie serce staje. Się zapoznałem z brakiem, już nie wracam tam, ni chuj. Jestem poza mapą, nie próbuję.

Wielką halę, znam się na tym, jak można odlecieć nieraz odleciałem i obrazy powracają do mnie zawsze, gdy zapalę. Kiedy byłem sam, krzycząc biłem głową w ścianę, głos Boga był tam, mimo że go nie słyszałem. Gdybym zjechał jeszcze raz na areszt, to już bym nie wyszedł. To dzięki miłości mam nadzieję wciąż na ciszę. Kiedy byłem mały, chciałem umrzeć jak ten ziom z Nirwany i

0: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
1: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
2: Pół w dół z MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: Reklama. Autopromocja.
4: Sample, covery, bajery to program o inspiracjach muzycznych. Kto z kogo samplował, remiksował i coverował? Zapraszam, Kasia Rodek. Sample, covery, bajery w piątek po 16.30. Podcasty wszystkich audycji znajdziesz na radiocampus.fm/podcasty.
5: This is your life! Right here! Right now!
3: Autopromocja.

0: Campus.
1: A Gambia, tia. A Gambia, tia. Gambia, yeah.

Where you go?

там для тебя. Тя. А там для тебя.

0: Normalnie o tej porze.
1: Siema, siema. Powiem wam, że są takie dni, kiedy chwilę przed wejściem na antenę ja wiem, że to będzie dobra, piątkowa, popołudniowa audycja i tak właśnie zaczniemy również ten weekend, bo jak już możecie nawet już usłyszeć, dzwonimy do pewnego szalonego gościa, który jest już z nami na łączach. Elo!
2: Siema, siema.
1: Właśnie, właściwie to siema, siema.
2: Siema, siema. Ja tutaj dzisiaj reprezentuję skład ZPN, Pawlacz z tej strony. Dzięki Dawid za zaproszenie. Już drugi raz od niedawna słyszymy się na antenie Radia Campus. To również w imieniu całej ekipy pozdrawiam wszystkich słuchaczy. No i co? Dzisiaj kolejna dobra okazja, żeby się spotkać, ponieważ dokładnie wczoraj wyszedł nasz nowy utwór w kolaboracji ze składem Bumba Pol z Krakowa. No i tutaj myślę, że pokażemy słuchaczom co nieco, co to za brzmienia powstały w wyniku tej współpracy. Jak się, Dawid, zapatrujesz na to, czy już słyszałeś kawałek wcześniej?
1: Powiem tak, ja już się go nasłuchałem tyle, ile trzeba. Nasłuchałem się, zrobiłem co trzeba i ja już tutaj trzymam go po prostu, żeby tylko wypuścić i pokazać słuchaczom, o czym rozmawiamy.
2: No to świetnie. To ostatni raz jeszcze pozdrowienia od ekipy ZPN dla całego radia. Spodziewajcie się kolejnych premier. Również możemy tutaj zaspoilerować, że jeszcze z innym składem z Krakowa szykują się jakieś ruchy, także zapraszamy do śledzenia naszych poczynań. Pozdrawiamy oczywiście skład Bumba Pol i co? Miłego słuchania.
1: A ja również pozdrawiam całą ekipę ZPN. No i co? Zaczynamy audycję normalnie o tej porze od singla V6 ZPN. Dawid Buczek, witam się i nie uciekajcie za daleko.

0: Kultura w mieście.
1: No to teraz, słuchacze, mam dla was na sam początek mały rebus.
2: Nie, no to nie do wiary. Nie, to być nie może. 8 lat podstawówki i 4 liceum. Potem 5 bite studiów, dyplom z wyróżnieniem. 20 lat praktyki i o to mi płacą. Jakby ktoś dał mi w mordę.
1: No ja mam nadzieję, że siedzieliście i uśmiech wam się malował banan właściwie na ustach i mieliście od razu tak. To jest dzień świra Marka Koterskiego. No i możecie właściwie dać mi znać na 886-971-971 albo piszcie na WhatsAppa, czy jeszcze wracacie w ogóle do tego filmu. A jeśli wracacie, to napiszcie mi i możecie się wybrać na taki film już w niedzielę o 20, ponieważ ten film będzie otwierał sezon kina plenerowego na rynku Nowego Miasta. I ten cały sezon będzie trwał właśnie od niedzieli do końca września. Kolejny film będziecie mieli z kolei 14 czerwca, czyli już za tydzień. Całą rozpiskę, co i jak, kiedy obejrzeć, gdzie to wszystko się dzieje, macie na stronie wydarzenia właśnie kina plenerowego na rynku Nowego Miasta. No i przypominam, że dzień świra Marka Koterskiego w niedzielę o 20. A na kino letnie zaprasza również lot do kinoteki z kolei. Tam jest o tyle taki plus, że jeśli jest pogoda tak jak dzisiaj, kiedy może padać, to można się skryć do kinoteki, a jeśli nie pada, to kino plenerowe jak najbardziej wchodzi w grę i również do września będą grane w kinotece właśnie filmy w tym kinie plenerowym we wtorki, czwartki oraz soboty. No a w tą sobotę, czyli już jutro, projekcja Wielki Marty. A jeśli zamiast lotu wybieracie koleje albo pociągi, to możecie wybrać się na polskie koleje basowe, a już dokładnie drugą część. Dzisiaj od 22 na Barce Kaskada możecie wsiąść w pociąg, a ten pociąg zawiezie was bezpośrednio do imprezy Drum & Bassu. To wszystko właśnie w barze Kaskada dziś od 22. A w ten weekend macie również 2 edycje Funky Jam Sessions. Dzisiaj jest pierwsza i dzisiaj jest open stage. Wszystko będzie w lokalu, który się nazywa W Oparach Absurdu. No i to polega na tym, że przychodzicie do tego lokalu, tam będą artyści z przeróżnych krajów, w ogóle to jest event ponad podziałami. Będą artyści z Polski, Ukrainy, Białorusi czy Francji i oni będą grali jam session na deskach w Oparach Absurdu. Ale to jest open stage, więc jeśli chcecie zagrać swój własny jam session, to również możecie tam wbić od 21:45. Na miejscu będą czekać na was przeróżne instrumenty. Jakie to, sprawdźcie sobie na stronie wydarzenia i możecie wbić na scenę i zagrać coś. Wstęp jest za free. Możecie również przynieść swój sprzęt. Uważam, że bardzo fajna opcja. To jest dzisiaj w Oparach Absurdu, a jutro macie powtórkę, ten sam event o tej samej porze, na tych samych zasadach, ale w Bazard. Tak się nazywa ten kolejny lokal. No i na koniec wisienka na torcie. Jutro kolejna, już nawet nie liczymy, która edycja Za Starzy na Techno w klubie Oczki od 16 do 22. Czyli jeśli chcecie mieć bifor do imprezy albo nie chcecie zarywać sobotniej nocki, to wbijajcie do klubu Oczki. No a co? Teraz nie zostało nic, tylko podgrzać waszą atmosferę weekendową i imprezową. Gramy Andreas Schneider, Dirty Hands.

0: Reklama.
1: Duży zielony ogród, zabytkowa willa i smaki sezonu. Tu zaczyna się dzień. Koncerty, stand-upy, swingowe potańcówki. Tu wieczór nabiera charakteru. A w weekend? Od zachodu do wschodu słońca rozkręcamy parkiet z DJ-ami, którzy wiedzą, jak wykrzesać w Was energię do rana. Spędź z nami czas tak, jak lubisz. Dzik, Dom Zabawy i Kultury. Belwederska 44A, Warszawa.
2: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
0: Reklama.
3: Mamy dokładnie 15.30, a informację przygotowała Julia Grabowska.
4: Serwis akademicki.
5: Konkurs Mechatronika, Automatyka i Robotyka dobiegł końca. Poznaliśmy już zwycięzców. Turniej organizowany przez Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej jest ogólnopolską rywalizacją dla uczniów szkół średnich zainteresowanych nowoczesnymi technologiami, programowaniem i robotyką. Najlepsi uczestnicy wywalczyli nagrody, w tym prawo do podjęcia studiów na Wydziale Mechatroniki oraz Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej z pominięciem standardowej procedury rekrutacyjnej. Pierwsze miejsce zajął zespół Mehax z Technikum Mechatronicznego nr 1 imienia Piotra Drzewieckiego w Warszawie. Do 10 czerwca trwa nabór propozycji sesji, wystąpień i warsztatów na konferencji Społeczeństwo i Nauka PIN 2026. Jest to jedno z najważniejszych w Polsce spotkań środowiska popularyzacji i komunikacji nauki. Wydarzenie odbędzie się od 6 do 8 października w Krakowie. Hasłem tegorocznej edycji będzie Nauka dla Wszystkich. Więcej o tym czytacie na portalu naukawpolsce.pl. Akademickie Mistrzostwa Polski w piłce nożnej mężczyzn już tuż. Więcej na ten temat powie Piotr Kanclerz.
6: Organizatorem tegorocznego turnieju finałowego jest Akademicki Związek Sportowy Szkoły Głównej Handlowej. Inauguracja turnieju już w niedzielę. Natomiast wszystkie mecze będą rozgrywane od poniedziałku do środy. Miejscem rozgrywek będzie strefa sportu w Rembertowie przy ulicy Strażackiej 121. Warszawę zareprezentują wspomniana SGH oraz Uniwersytet Warszawski i Akademia Wychowania Fizycznego. Tytuł Mistrza Polski sprzed roku będzie bronił Uniwersytet Rzeszowski.
7: Korki. Mamy długi weekend, więc jeśli wybieracie się poza Warszawę już w najbliższych godzinach, no to w tej chwili korkują się praktycznie wszystkie trasy wylotowe z Warszawy, a w szczególności te główne w kierunku Jabłonnej, Marek, Starej Miłosnej, Konstancina, Jeziorny, Błonia czy Pruszkowa. Z kolei jeśli zmierzacie właśnie w kierunku stolicy, to również lepiej omijać kierunki takie jak Łomianki, Błonie, Pruszków, Marki czy Otwock. W tej chwili właśnie te trasy i ulice w okolicy są najbardziej zakorkowane.
0: Pogoda.
7: Mamy 23 stopnie, jest całkiem ciepło, choć pochmurno. Wieczorem lepiej zabrać ze sobą parasol i coś cieplejszego, bo temperatura spadnie nawet do 12 stopni wieczorem i również w nocy. Weekend całkiem pogodny, jutro do 23 stopni, słonecznie, chociaż może być pochmurno. W niedzielę jeszcze cieplej do 26 stopni i bardzo podobnie, raczej z przewagą słońca, ale też będzie pochmurno.
0: Campus 97,1 FM.

0: Typowy Jędrzej, student filmoznawstwa w Radio Campus.
1: Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Typowy Jędrzej. Och, pojechałoby się na urlop, co? Ale nie ma urlopu, ponieważ w kinie dzieje się dużo. I ja dzisiaj przychodzę do Państwa, żeby Państwu udowodnić, że nie ma tak, że jest sezon ogórkowy. Sezon ogórkowy to był kiedyś, teraz cały czas coś się dzieje i nic nie będziemy innego robić, tylko będziemy chodzić do kina. Ponieważ przypominam, że już oprócz tych nowości, które gdzieś tam mamy, to do kin ciągle coś wraca. Co chwilę gdzieś mi wyskakuje, że tu, proszę bardzo, jakiś film z lat 70., tutaj Milczenie owiec, o którym zaraz powiem. Tu Kosmiczny mecz wraca do kin. Po prostu nic innego, tylko siedzieć w kinie. Więc dzisiaj opowiem wam o tym, co repertuarowo dzieje się ciekawego w kinach i na co warto pójść. Zacznijmy od tego, co dziś. Dziś Masters of the Universe, jeśli ktoś akurat tego potrzebuje, to film, który no najprawdopodobniej nie przyniesie wielu pieniędzy, ale kto wie, może się mylę. Oprócz tego straszny film powraca i no opinie są bardzo mieszane, raczej, że no nie jest to górnolotna rozrywka, ale może tego właśnie dziś potrzebujecie, to przypominam, że straszny film już w kinach, ale dla tych, którzy potrzebują jednak rozrywki na wysokim poziomie, to na wysokim C wjeżdża Dzień Objawienia 10 czerwca, już najbliższą środę, w głównej roli m.in. Emily Blunt, Josh O'Connor, Steven Spielberg oczywiście reżyseruje, podobno jest tego wielki powrót, więc oczywiście wszyscy nie możemy się doczekać, żeby ten film zobaczyć. Jeśli jednak właśnie chcecie jakiegoś klasyka, to 12 czerwca do kin powraca Milczenie owiec, oczywiście z Antonem Hopkinsem, oczywiście z Jodie Foster, ten klasyczny film, który znacie z 91 roku, więc to też super opcja, że akurat będzie taka okazja. No i można tak dalej i dalej i dalej iść przez te filmy, które już za tydzień będą miały premierę, ale szanowni państwo, my już musimy dojść do 19 czerwca, bo wtedy Polska oficjalnie wstanie z kolan. Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego w kinach, więc wszyscy wstajemy, odśpiewujemy hymn i z uśmiechem na ustach idziemy zobaczyć film naszego w zasadzie na ten moment jedynego wielkiego filmowego wieszcza. Paweł Pawlikowski wraca po raz kolejny z krótką, czarno-białą opowieścią. Tym razem o Tomasie Manie, który razem z córką jeździ po Europie i coś tam sobie robi. I no, tutaj główna rola przypada Sandrze Hiller, więc się cieszymy. Oczywiście hejterzy powiedzą, że jak to ojczyzna, jak tutaj nie o Polakach, ale jakby nie marudzimy, bo mamy w tym roku mocnego jakby naszego kandydata do nominacji do Oscara. Cieszymy się, że mamy Pawła Pawlikowskiego. Można usiąść. Dziękuję bardzo.
0: Typowy Jędrzej w Radio Campus.

0: Typowy Jędrzej w Radio Campus.
1: Dziś opowiadam Państwu o tym, co tam w repertuarze kinowym. Przed chwilą tutaj odśpiewaliśmy hymn, poszliśmy na Pawła Pawlikowskiego, film Ojczyzna, 19 czerwca w kinach. Super w ogóle sprawa, że film, który dla nas też jako Polaków jest ważny, twórcy, który jest ważny, tak krótko po festiwalu w Cannes trafia na ekrany kin, bo no przyznam, że czasami to się wszystko rozpływa, jeżeli film jest pokazywany na wielkim festiwalu, a potem musimy na niego czekać 8 miesięcy, 10 miesięcy, czasami nawet więcej niż rok, więc tym bardziej to jest fajna opcja. Jeżeli nie czujecie jednak, że Pawlikowski jest dla was, to po pierwsze, it's okay, naprawdę, to nie jest nic złego. Możecie obejrzeć inny kwadratowy, czarno-biały film. To jest totalnie w porządku. To mogę wam zaproponować też 19 czerwca Toy Story 5. Po raz piąty Chudy i Buzz Astral będą nas ratować, tym razem przed złym tabletem wściekłym. Albo film bardzo interesujący, który nazywa się Backrooms bez wyjścia. I to jest film studia A24, w którym gra... Wiecie, jak ona się nazywa? Ja nie wiem na przykład, jak ona się nazywa. Ona się nazywa Renata Reinswe, tak to powinnam mówić? To jest babeczka, która gra we wszystkich filmach, które zdobywają Złote Palmy albo wygrywają inne nagrody w Cannes. Teraz w tym roku zagrała u Krystyna Mundziu w Fiordzie razem z Sebastianem Stanem, który dostał Złotą Palmę, ale Renata też gra w bardziej takich, bym powiedziała, nie tylko jakichś artsy filmach, bo ten... Ja nie umiem go określić. Widziałam zwiastun i nie wiem, o co chodzi. Czy to jest horror, czy to będzie jakiś taki rodzaj thrillera, ale jest to film, który wiralowo już bardzo jest głośny na całym świecie i jest to bardzo dziwna propozycja o tym, że ludzie w piwnicy, w sklepie meblowym mają przejście do jakiegoś dziwnego, przerażającego świata. Nie mogę się doczekać, bardzo, bardzo chętnie to zobaczę. Ale też jeżeli potrzebujecie dużo przygody, to też 19 czerwca, więc już macie kolejny film 19 czerwca, który musicie zobaczyć. Premiera będzie miał film Robin Hood, koniec legendy, czyli Hugh Jackman w roli takiego wiedźminowatego trochę Robin Hooda. Nie wiem. Jakby ominęło mnie to, ale no jest to jakieś absolutnie fascynujące. I pod koniec czerwca 26 premierę będzie mieć Supergirl, czyli ta blondynka, ta siostra nowego Supermana, kuzynka? To jest jego siostra, kuzynka? No jedyna członkini rodziny, która gdzieś tam jeszcze jest wśród nas, że tak powiem. To są propozycje czerwcowe. W lipcu przede wszystkim oczywiście mam minionki nowe, więc jeżeli tutaj są jacyś fani minionków, to zapraszam na minionków. 3 lipca, w piątek wśród wielu filmów, które będą miały premierę, będzie mieć premierę Wypadek fortepianowy Quentina Dupie, jednego z moich ulubionych reżyserów. To jest człowiek, który sobie robi ciągle straszliwe jaja. I w Wypadku fortepianowym główną rolę gra jedna z moich ulubionych aktorek, czyli Adele Exarchopoulos, która wciela się tutaj w rolę takiej chłopczycy, która jest influencerką, jest okropną osobą absolutnie i ma, można powiedzieć, wypadek fortepianowy, który dzieje się w ramach takiego, można by powiedzieć, pranku. No i na koniec tylko rzucam po prostu nazwy. Więc to, co nas czeka w lipcu, czyli w tak zwanym sezonie ogórkowym, to jest tak, 10 lipca kinowa Vaiana live action. Oprócz tego 17 lipca Odyseja Christophera Nolana. Dotarliśmy do tego momentu, że Christopher Nolan wraca do kin. 31 lipca Spider-Man całkiem nowy dzień. A oprócz tego całe mnóstwo filmów, które będą miały premierę, więc szanowni państwo, nie wyjeżdżamy nigdzie, nie urlopujemy się, nie jedziemy na plażę. Siedzimy w kinie całe wakacje. Nic innego nie będziemy robić. No, rozumiemy się. Super. Dziękuję wam bardzo. Do usłyszenia. Pa, pa.
0: Typowy Jędrzej, student filmoznawstwa w Radio Campus.

then, I swear down there's nobody.

0: Kiedy zabawki i technologia trafiają do jednego świata, rozpoczyna się nowa historia zabawy. Przenieś się do strefy inspirowanej filmem Disneya i Pixara Toy Story 5 w Westfield Mokotów. Czekamy na Ciebie do 6 czerwca.
1: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
2: Lenovo, Lenovo.
3: Ło! Widzisz to, co ja?
4: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Reklama. Tu Campus. 97,1 FM.

słowa. Myśmy ze święconym przyszli, a dziadek stoi jak kiedyś żołnierze rzymscy. A że byłem raczej wścibski, to się go potem pytam, o czym się na warcie myśli.

0: 16:12 na zegarach, a w studiu mamy już klejnot.
1: Hej.
0: Oszlifowany czy nieoszlifowany?
1: Nie, no jak, skąd? A nieoszlifowany jeszcze, na pewno.
0: Wiesz co, nadawałabyś się do Hidden Gems normalnie, do tego, wiesz, festiwalu Hidden
1: Też
0: Gems.
1: Też tak uważam, jest we mnie wiele, wiele hip-hopu. Wbrew muzyce mojej, to jest naprawdę, tak.
0: No właśnie, ja mówię hip, ty mówisz hop. Hip,
1: hop.
0: Yeah, tak jest. Słuchaj, ostatnio był Dzień Dziecka, właściwie w poniedziałek był Dzień Dziecka.
1: Mhm.
0: Czy lubisz bujać w obłokach?
1: No, jasne, że tak. Myślę, że na tym polega w ogóle większość mnie. Na właśnie przebywaniu w tych przestrzeniach pomiędzy. Rzeczywistość jest piękna, ale jest tak fajna do interpretacji. Można sobie ją malować.
0: Dobra, a za dzieciaka...
1: Moja odpowiedź wybujała.
0: Bujająca w obłokach. A czy jak byłaś małą dziewczynką, czy lubiłaś oglądać bajki Disneya, albo w ogóle takie jakieś baśnie, bajki, nawet braci Grimm, Disneya?
1: Of course. No, myślę, że jakby bajki się zmieniają, ale to, że dzieci lubią bajki, to nie. No i oczywiście no mocno to na mnie wpłynęło. Na pewno jest jakaś taka, w ogóle ostatnio rozmawiałam z kimś, że każda stacja bajkowa produkowała trochę inny humor w ludziach, w nas, zetkach, że Nickelodeon jest taki humor typu obrzydliwy, nie? Że ten slime, te stopy, jakby, Disney Channel to jest taki mega cringe'owy humor, taki, że wprost się śmieją te, wiesz, te głosy w twarz. I jeszcze co było? Jeszcze był Cartoon Network. O Boże, ale siebie teraz strasznie głośno słyszę.
0: Strzał.
1: Wow, okej. Okay. Wróciłam. Wow,
0: tak,
1: to mnie w ogóle jakoś tak wybiło z orbity i jestem z powrotem. Tak, więc na pewno bajki nas kształtują. Ja myślę, że też nie można ich odpuszczać, że życie bajką powinno być całe życie, a nie tylko wtedy.
0: Ja w ogóle ciebie mega kojarzę z takim baśniowym, bajkowym, nawet disneyowym klimatem, bo słucham na przykład NLT Remix Rzeka, albo nawet Rzeki po prostu, ale ten NLT Remix jest doskonały i mi się mega z tobą kojarzy. I widziałem twój wpis na twoim Instagramie, że Rzeka to jest melancholijny banger dla tych, którzy czasami chcą uciec w alternatywną rzeczywistość. I ja jestem ciekawy, co jest dla ciebie taką alternatywną rzeczywistością?
1: No ja myślę, że wszystko, co nie jest tu i teraz, jakieś takie gdybanie i wyobrażanie sobie sytuacji, pisanie właśnie tych bajek, o których przed chwilą mówiliśmy, gdzieś tam między zdarzeniami, a nie właśnie bycie jakimś takim osadzonym w rzeczywistości, ale po prostu ta piosenka jest konkretnie o takim... No takim właśnie, jak się coś straci, jak się coś wydarzy, co wydaje się duże i dotykające, to się myśli, jakby co by było w tym świecie, gdzie tego nie ma, gdzie zrobiliśmy jakoś inaczej i jest tak, jakbyśmy chcieli. No ale oczywiście nie da się tam nigdy być, bo to takie światy się zawsze tworzą, kiedy się czegoś chce. No.
0: A jestem mega ciekawy. Znalazłem ostatnio takie zdanie. Mogę ci przeczytać, jak chcesz.
1: Mhm.
0: Nie należy wierzyć żadnej myśli, która nie zrodziła się na wolnym powietrzu i w ruchu, czyli na przykład podczas spaceru.
1: I właśnie,
0: to powiedział Nietzsche. I jestem ciekawy, czy to powie klejnot.
1: Absolutnie tak. W ogóle to jest, czemu nazwałam tak tą epę. Czemu może właśnie rozmawiamy o takim gdybaniu, no bo dla mnie właśnie spacer, bardzo konkretny spacer, bo ja mieszkałam teraz przez ostatnie 10 lat w Rumi, teraz mieszkam w Warszawie, ale w tej Rumi mieszkałam w takim miejscu, gdzie jeszcze to miasto nie przyszło, już tam przychodzi, już tam patodeweloperka się ma dobrze, ale no tam 200 rodzin na 100 metrów. No ale spacerowałam tam dużo z moim pieskiem Barem, pozdrawiam go bardzo.
0: Pozdrawiam
1: dla ciebie, Barę. I podczas tych spacerów czułam, że łączę się ze sobą właśnie, że i w ogóle dla mnie jak gdzieś wyjeżdżam, też bardzo wręcz ulubioną częścią trasowania, gdzieś tam jechania, żeby do innego miasta, żeby zagrać, jest właśnie to, jak mogę chodzić po tym mieście i zarazem chłonąć je, obserwować, a zarazem będąc aktywna, bo po nim chodzę i nie wiem, jakoś wtedy czuję się najbardziej człowiekiem i no niczym, może miał jakąś rację.
0: Wtedy tak najbardziej czujesz się może tutaj i teraz, tak właśnie na tym świecie, gdzie wychodzisz na spacer, obserwujesz sobie wszystko, jak spokojnie sobie mija, płynie, lata, ćwierka nawet i może właśnie dlatego tak się czujesz właśnie tutaj i teraz.
1: Tak. Też piosenka w sumie, która tą epkę otwiera dla motyli, jest właśnie o tym. Ona w ogóle jakoś tam... nie rozeszła się, że tak powiem, ale jest spoko, polecam i właśnie mówi o tym takim moim pragnieniu uczenia się właśnie od natury bycia po prostu, bez tych bajeczek, ale też kocham te bajeczki i w sumie to chyba projekt Klejnot jest szukaniem tego balansu między bajeczką, a właśnie byciem obecnym w życiu i czerpaniem z niego. No bo bajkami się nie wyżywi człowiek.
0: Aczkolwiek fajnie, tak jak na początku powiedzieliśmy, trochę sobie pobujać w obłokach, nie być takim przyziemnym, żeby tutaj, wiesz, wszystko tylko od A do Z, tak jak ma być, zgodnie z regulaminem, jak to czasami się mówi, tylko właśnie, żeby trochę dać się ponieść. Myślę, że tak jak wspomniałaś o Z-kach, to nam tego troszeczkę może obecnie brakuje. Ale dobra, ja w takim razie proponuję, żeby zabrać słuchaczy Radia Campus na ten spacer i może puścimy Wrak w takim razie. Jeden z singli.
1: Super.
0: Dobra, to gramy Wrak od Klejnot, ale nie uciekajcie za daleko, bo Klejnot również nie ucieka i dalej będziemy rozmawiać właśnie między innymi o tej epce.

0: normalnie o tej porze.
1: No i co, mieliśmy okazję poznać ciebie i twoją muzę, Klejnot Wrak, w Radiu Campus po raz pierwszy.
2: No, tak, ale wydaje mi się, że graliście kiedyś, bo ja mam taką aplikację do sprawdzania, jakie radia mnie grają, piosenkę ze Stasiem bodajże, Deszcz na twarzy, jest?
1: Wydaje mi się, że jest, a jeśli nie, to w ogóle sprawdzimy zaraz to, jak wrócimy sobie do drugiego studia. Zaraz sprawdzimy, czy ten singiel jest i w takim razie go jeszcze kiedyś popchniemy. Ale dobra, słuchaj, singiel Wrak graliśmy, to jest drugi, patrzę w tej chwili na EP, to jest drugi singiel. Czy ty je kolejkowałaś, te single, w jakiejś ważnej kolejności, czy to jest w ogóle jakieś, czy to ma jakieś znaczenie?
2: Ja bym przede wszystkim zaznaczyła, że ten projekt nie jest jakby dla mnie czymś tak dużym, w sensie to jest takie bardzo przywitalne i nie włożyłam w to aż tyle jakiejś takiej, że to nie jest jakiś taki super konceptualny projekt. Jak ustawiałam świadomie tą kolejność, ale nie wiem, czy sugerowałam się czymś więcej niż po prostu tym, jak dla mnie pasuje, co byłoby rozpoczęciem, a co końcem tego spaceru. Ale no właśnie chciałabym po prostu powiedzieć, że to stać mnie na o wiele więcej, kochani.
1: No właśnie, widziałem, że chyba jakiś grubszy projekt w ogóle szykujesz.
2: Tak, jakby to wszystko zmierza do tego, do long playa, który jest dla mnie bardzo, bardzo ważną rzeczą, szczególnie, że w tych czasach z jakiegoś powodu się odchodzi od tego, a ja bardzo lubię w taki sposób słuchać muzyki i mam już bardzo dużo do tego stworzone, co zresztą nie kryje się z tym, bo gram to na żywo na koncertach i serdecznie każdego zapraszam. 2 lipca będzie najbliższy koncert na scenie nad Rusałką. Tam jest system free i w ogóle fajnie, Poznań. A w Katowicach na Off Festiwalu się pojawię. No i tam będzie można usłyszeć parę z tych utworów nadchodzących. Myślę, że są ekstra i zupełnie inne też. Może nie zupełnie, bo jestem ja tam dalej, ale tak.
1: A słyszałaś o takich koncertach, które się nazywają Enklawa?
2: Nie.
1: To są koncerty, które są, na przykład był Sobel i on grał dosłownie na ogrodach działkowych. To był taki bardzo mały, mini, zamknięty koncert. Ostatnio też w takim mega plenerowej przestrzeni przy rzeczce, dosłownie na wsi, grał Fukaj z Liwką. I to są takie małe, kameralne, bardzo agroturystyczne, nawet bym powiedział, koncerty. I do ciebie bardziej przemawiałoby coś takiego, czy na przykład wielki opener?
2: Wielki opener, absolutnie. Ostatnio miałam okazję pierwszy raz zagrać na dużej scenie, na właśnie juwenaliach. Ile mamy czasu?
1: Spoko, możesz opowiadać o openerze.
2: Na juwenaliach poznańskich, właśnie gościnnie u chłopaków z NLT. I to jest to, nie? Jak mam tyle miejsca, że mogę zrobić 3 gwiazdy pod rząd, to jest mój rozmiar sceny. Zdecydowanie czułam się dobrze w tym. Fajne są, jakby myślę, że nie warto je ograniczać, bo fajne są koncerty różne, bo koncerty mają różne wymiary. I z takich małych też się bardzo cieszę. Raz byłam zmuszona zagrać koncert bez butów, bo to było w takim miejscu w Łodzi Cyrk pod Zielonym Księżycem i tam są dywany i nie wolno mieć butów. I to było spoko też, nie? Sobie tam bez butów grałam. Ale no jednak no jak się z dzieckiem, właśnie wracając do początku i jak się marzy, to właśnie tak sobie to wyobrażałam przez różne, wiadomo, jakieś tam sceny z telewizji czy internetu, więc jak się wchodzi na taką dużą scenę, to czuję, że to jest na serio. A jak na tym dywanie, to czuję, że tak tutaj, tak. Też fajnie, lubię bardzo, zawsze lubię to robić.
1: Wiesz co, ja mam nadzieję, że to będzie szło w takiej kolejności, że wbijasz na opener, tam będzie czekał już na ciebie mikrofon, instrumenty, dywan, żeby połączyć tę baśniowość właśnie z wielkim kalibrem, no i że zagrasz choćby między innymi właśnie z NLT, na przykład singiel Rzeka, ale żeby tak długo nie czekać na przykład do tego openera, to co ty na to, żeby teraz zagrać ten singiel?
2: No dobra.
1: Dobra, to tak na pożegnanie, żeby ci się dobrze wracało i żebyś nas dobrze wspominała, to gramy Klejnot, Rzeka, NLT Remix. No i dzięki ci, że wpadłaś.
2: Dzięki
1: i czekam
2: wielkie,
1: na album.
2: Super było, ja też czekam. I niech wszyscy czekają. Pozdrawiam, miłego wieczorku.
1: Cześć.

0: Radio Campus oraz Plac Zabaw zapraszają na Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. Weź udział w grze i zostań zwycięzcą. Rywalizacja bez spinki. Ekipa Campusa i same sztosy nad Wisłą. Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. 13 czerwca Plac Zabaw nad Wisłą. Startujemy o 18. Wielki finał o 21. Wstęp wolny. Zgłoś się do gry lub wpadnij nad Wisłę i kibicuj. Chcesz wystartować? Zapisy www.radiocampus.fm/mistrzostwa.
1: Ło, widzisz to, co ja?
2: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Reklama. Autopromocja.
5: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski.
4: Autopromocja. Korki.
6: No ja jestem ciekawy, czy wy sobie gdzieś wybiliście na weekend? Jeśli tak, to zazdroszczę, ale na pewno nie zazdroszczę tym, którzy w tej chwili stoją w korkach w kierunku Jabłonnej, Marek Otwocka, Konstancina Jeziorny czy Błonia w tej chwili w kierunku tych tras wyjazdowych, w kierunku tych miast, miejscowości, najdłuższe korki. Z kolei, jeśli wracacie do stolicy, to z kierunku Łomianek, Jabłonnej, Marek, Nadarzyna czy Konstancina Jeziorny również w tej chwili i w tych okolicach są korki najdłuższe.
4: Pogoda.
6: No cóż, dalej jest ciepło, mamy niecałe 24 stopnie, choć jest pochmurno, można powiedzieć, że właściwie dość duszno. Wieczorem, tak jak godzinę temu wam wspominałem, warto mieć ze sobą coś cieplejszego, bo temperatura spadnie w nocy nawet do 14 stopni. No i warto mieć ze sobą, myślę, parasol, żeby nie zmoknąć. Weekend całkiem pogodny, do 22 stopni jutro, a w niedzielę do 26 nawet stopni. W oba te dni będzie pochmurno, ale słońce myślę, że będzie dopisywać. I tak się zapowiada pogoda na najbliższy weekend.

0: Nie pozostało mi tylko nic, jak powiedzieć wam siema siema, Dawid Buczek, do usłyszenia w kolejne piątki, a teraz już Kasia Rodek.
1: Sample, covery, bajery.
2: Dzisiaj w samplach, coverach, bajerach będzie o zespole, będzie o grupie, będzie o przyjaciołach. Bardzo dużo dzisiaj będzie o tym, jaki wpływ owa grupa, ów zespół wywarła na muzykę XX i XXI wieku. Chodzi o połączenia gatunkowe, o przenikanie się tych gatunków, o inspirację i bycie inspirującym.

Bohaterami dzisiejszych sampli coverów Bajerów jest zespół Beastie Boys. Garść informacji historycznych, ale będę starała się Was odsyłać do super rzeczy, co by sobie poczytać, co by sobie pooglądać. Beastie Boysi powstali w 1981 roku w Nowym Jorku. Na początku grali i mówiono też o nich, że grają punka czy też hardkorowego punka. W 1983 roku można powiedzieć, że zmienili styl i bliżej im było już do hip-hopu. Rok 1985 to trasa koncertowa Beastie Boysów u boku Madonny. Beastie Boysi, jak sobie o nich myślimy, no to jest trio przede wszystkim, ale historia zespołu, składu dotyczy jeszcze kilku osób. I od razu odsyłam do tego, co można poczytać na temat Beastie Boysów, do tego, co można obejrzeć o nich. Przede wszystkim książka Beastie Boys Book, Księga Beastie Boysów, bo została wydana w Polsce w 2023 roku i tam dwóch członków zespołu opisuje całą historię Beastie Boysów. Na podstawie tej książki powstał też dokument wystawiany na żywo. Zaraz będę o tym więcej opowiadała. Story, Beastie Boys Story, ich historia, znakomita rzecz reżyserowana, wymyślona po części też przez Spike'a Jonesa, no i Beastie Boysów. Beastie Boysi to Mike D, czyli Michael Diamond, Adam Horowitz, King Ed Rock, Adam Yo, MCA, ale też John Berry, który z Beastie Boysami grał na gitarze w latach 1981-82 i Kate Schellenbach. Grała na perkusji z Beastie Boysami w latach 1981-84. Ważne jest, jak mi się wydaje, żeby zaznaczyć współpracę Beastie Boysów z Rickiem Rubinem. Rick Rubin, legenda, jeżeli chodzi o produkcje muzyczne, no i nie tylko szeroko pojętą muzykę amerykańską i nie tylko, współpracował z Beastie Boysami jako DJ w latach 84-85, potem też jako producent. Rick Rubin to człowiek, który produkował bardzo dużo najróżniejszych albumów, mieszał gatunki. Wydaje mi się, że to Rick Rubin połączył rap z tymi cięższymi gitarami. Oprócz tego, że współtworzył też Def Jam i inne wytwórnie, współpracował z Dave'em Grohlem z Foo Fighters, z Nirvany, na przykład jako reżyser przy filmie dokumentalnym Sound City z 2013 roku. Do 2004 roku szacuje się, że Beastie Boysi sprzedali ponad 20 milionów płyt. Trzeba pamiętać, że czasy Beastie Boysów, lata 80., 90. to czasy przedinternetowe. I za chwilę będę podawała jakieś liczby związane ze streamingami, ale pamiętajcie, drogie drodzy, że istniały telewizje muzyczne, które grały na przykład klipy Beastie Boysów i wtedy ta oglądalność to kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt milionów, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone i te liczby, te cyferki nie są gdzieś wliczane do tego, co możemy sobie sprawdzić teraz na portalach streamingowych. Jeżeli zerkniemy sobie na owe cyferki, liczby, o których mówiłam, na przykład jeżeli chodzi o Spotify, no to jest to całkiem imponująca kwota. A pamiętajmy, jak mówiłam wcześniej, że Beastie Boysi to czasy przedinternetowe, przedstreamingowe. Do końca 2024 roku na tej platformie streamingowej można mówić o ponad 2 miliardach 540 milionach odtworzeń numerów Beastie Boysów. Najpopularniejsze numery Beastie Boysów to Sabotage, Fight for Your Right, Intergalactic, No Sleep Till Brooklyn, Brass Monkey, Girls, Sure Shot, So What You Want albo Check It Out. Tych numerów w twórczości Beastie Boysów jest naprawdę bardzo dużo i w dzisiejszych samplach, coverach, bajerach będziemy zajmować się właśnie tym, z kogo samplowali Beastie Boysi. No i w dużej części, albo tej przeważającej, zajmiemy się zespołami, które czerpały swoją inspirację z twórczości Beastie Boysów. Bardzo ważnym aspektem, jak mi się wydaje, twórczości Beastie Boysów są wideoklipy. Pamiętajmy, że to są lata 80. i 90. ubiegłego wieku. Na koncie Beastie Boysów jest kilka naprawdę znakomitych klipów. Zresztą Spike Jonze tworzył klipy dla Beastie Boysów i jak mówiłam, świetny dokument o historii Beastie Boysów też z nimi stworzył. Zacznijmy więc. Kogo samplowali Beastie Boysi? 1994 rok. Album Ill Communication. Sure Shot, tak się nazywa ów numer. Posłuchajcie, jak on brzmi Beastie Boysowo.

Sure Shot to Beastie Boysi 1994 rok, a teraz rok 1969. Jeremy Stang, Howling for Judy.

0: Howling for Judy to Jeremy Steak, 1969 rok. Z tego fragmentu samplowali Beastie Boysi do numeru Sure Shot. Ciekawostka w tym momencie Beastie Boysowa jest taka, że oni samplowali też psa z reklamy. Reklama pizzy firmy, która takie tworzy czy dostarcza. Posłuchajcie psa z reklamy, posłuchajmy psa z numeru Beastie Boysów.
1: Little Caesars has done the impossible.
0: To pieskowy wątek w twórczości Beastie Boysów, a teraz Brass Monkey to rok 1986, License to Ill. Posłuchajmy oryginału.

ten fragment to White Sugar, Bring It Here, 1981 rok. On posłużył Beastie Boysom do stworzenia Brass Monkey. A teraz moment, a teraz numer, który bardzo mnie ucieszył. Nigdy nie ukrywałam mojej ogromnej miłości do zespołu The Beatles. No i teraz Beastie Boysi i Beatlesi w jednym momencie, w jednym odcinku sampli coverów Bayerów. Bo okazuje się, że Beastie Boysi czerpali z Beatlesów. Może nie jest to takie mega popularne, nie jest to powszechna wiedza. Jak za chwilę usłyszycie, no jest to trochę dla zboczeńców, bo te sample są naprawdę takie maluśkie, takie, że no prawdziwy entuzjasta muzyki Beatlesów albo Beastie Boysów do tego dojdzie. 1989 rok, The Sounds of Science, Beastie Boys. Posłuchajcie tego fragmentu.

A teraz Vitalis numer The End z Abbey Road 1969 rok.

To ciekawostka związana z zespołami na literę B. Jak to Beastie Boysi czerpali z Beatlesów w numerze The Sound of Science. A teraz inna, może też ciekawostka, bo Beastie Boysi nie brali sampli od innych artystów tak wprost. Zawsze coś z nimi robili, przetwarzali i w twórczości zespołu Beastie Boysów nie ma bardzo dużo takich bezpośrednich, dużych inspiracji, zaczerpnięć. O wiele więcej jest w tę drugą stronę, ale o tym będzie za chwilę. O tym, kto z Beastie Boysów samplował. Teraz jeszcze ciekawostka po raz kolejny. Album Hello Nasty, 1998 rok, to m.in. numer Three MCs and One DJ. Dość znany numer. Posłuchajcie tego fragmentu. 'Cause

Ten fragment z numeru Three MCs and One DJ nawiązuje do reklamy. Reklamy McDonalda z 1979 roku. Jak się wczytywałam, podobno było tak, że ta linia melodyczna, to sformułowanie było tak powszechne w użyciu, to znaczy tak weszło do głów, że przenoszono na przykład na numery. Posłuchajmy w tym momencie fragmentu owej reklamy z 1979 roku, reklama McDonalda. Nobody! Nobody!

W numerze Three MCs and One DJ Beastie Boysi nawiązują do konkretnego DJ-a. No i w tym numerze jest też sample od niego samego. O kogo chodzi? Grandmaster Flash. W tym momencie u Beastie Boysów. Gotta get down.

To sample użyty do stworzenia Three MCs and One DJ, a teraz wątek polski. Bardzo lubię ten wątek. Wydaje mi się, że w samplach o Michale Urbaniaku już o nim mówiłam, bo tak się właśnie złożyło, że numer, który wyprodukował Michał Urbaniak, nasz polski Michał Urbaniak, posłużył Beastie Boysom do stworzenia jednego ze swoich numerów. Chodzi o numer Cardiff Beastie Boysów z 1989 roku.

Cardiff, Beastie Boysi i sample, który posłużył im do stworzenia tego numeru, został wyprodukowany, to znaczy cały numer został wyprodukowany przez Michała Urbaniaka w 1975 roku. Chodzi o numer Rien Nava Plus i zespół Funk Factory.

0: Funk Factory, Rien Neva Plus, numer wyprodukowany przez Michała Urbaniaka i sample posłużył do zbudowania całego numeru Cardiff Beastie Boysów. W tym momencie w całości nasi dzisiejsi bohaterowie, zespół Beastie Boys z numerem Sabotage. Za chwilę będę mówiła o tym, kto z Beastie Boysów samplował. Jeżeli chodzi o historię zespołu, to po raz kolejny polecam i książkę Beastie Boys Book. Po polsku też została wydana jako księga Beastie Boysów. Bardzo serdecznie polecam też dokument. O nim jeszcze będę mówiła. W tym programie nie zmieści mi się ta potężna i niekiedy nie najłatwiejsza historia Beastie Boysów. Jest tam bardzo dużo momentów, które z perspektywy czasu mogą być dla nas zaskakujące. Był moment, kiedy panowie, chłopaki oddalili się od siebie i są też momenty pokazujące przyjaźń, która utrzymywała Beastie Boysów. Zagrajmy Beastie Boys Sabotage.
1: Sample, covery, bajery.

0: sample, covery, bajery.
1: Sabotaż to Beastie Boysi, nasi dzisiejsi bohaterowie w samplach, coverach, bajerach. Trochę wrócę do wątku Beastie Boysi, a sprawa polska. Zespół w 1995 roku był na koncercie w Polsce, w Warszawie. Są zapisy z tegoż wydarzenia, znajdziecie na YouTubie pod hasłem Beastie Boys in Warsaw. Ciekawe 4 minuty o tym, jak wyglądała wtedy Warszawa, chociaż tak naprawdę jak technika się zmieniła. Są wypowiedzi polskich fanów, jest też kilka słów od chłopaków o Polsce i o Warszawie. 2007 rok to podwójny koncert Beastie Boysów w Polsce podczas festiwalu Open Air. Plan był taki, że na dużej scenie Beastie Boysi mieli zagrać no swój taki właściwy koncert, jak przypuszczam, była taka umowa, żeby były to hiciory największe, no bo to duża scena. Następnego dnia Beastie Boysi mieli zagrać z projektem

nie grać więcej jako Beastie Boysi. Za to dwóch pozostałych członków zespołu dbało o historię, o spuściznę, o muzykę, bo wyszła taka kompilacja muzyczna, wyszła książka, wyszedł dokument, który warto obejrzeć. Kto z Beastie Boysów samplował? I tutaj zrobiłam sobie taką notatkę. OMG. Jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Można wymienić Travisa Scotta, Eminema, Mos Defa, De La Soul, Prodigy. Z Polaków też kilku artystów się znajdzie. Spróbujmy więc wyjąć się, nausznie pokazać ten wpływ Beastie Boysów na muzykę XX i XXI wieku. Zacznijmy od przywoływanego już Travisa Scotta. 2018 rok, album Astroworld, numer Carousel. Posłuchajcie fragmentu. Yeah, yeah, packed the days in, it taking no days in. Yeah, don't need a vacation, I need a replacement. Busting the lights out soon as we came in. To Travis Scott, 2018 rok i ten numer zbudowany został na numerze The New Style Beastie Boysów, License to Ill, 1986 rok.

The New Style Beastie Boysów we fragmencie. To z tego sampla skorzystał m.in. Travis Scott z producentami, tworząc swój numer na albumie Astroworld 2018 rok. Klasyk w tym momencie, Check It Out, Beastie Boysi 2004.

Check It Out. To numer Beastie Boysów, z którego czerpali różni artyści. Na przykład w 2008 roku skorzystał z niego w numerze Fundament Medium.

A teraz Eminem, który w 2013 roku razem z Rickiem Rubinem, bo on tam się i pokazuje, i produkował ów numer, korzystali z numeru Fight for Your Right. Ale najpierw posłuchajmy numeru Eminema. Pezek.

piosenkę, numer Eminema z 2013 roku. On tutaj też wykorzystał sam siebie sampla, to znaczy siebie samego samplował, My Name Is, ale posłuchajmy oryginału. Fragment You Gotta Fight For Your Right To Party, 1986 rok, Beastie Boys.

A teraz Root Down, Beastie Boysi, Ill Communication, 1994. Twórczość Beastie Boysów była też wielokrotnie coverowana, remiksowana. W odcinku o Fatboy Slimie puszczałam wam też jeden z moich ulubionych remiksów Fatboy Slima, właśnie Beastie Boysów, ale tutaj przez chwilę zostańmy przy coverach. Richard Cheese w 2009 roku skoverował Brass Monkey.

to Richard Cheese. Z takiej kategorii zabawne to jeszcze Weird Al Yankovic. On wziął się za jeden z numerów Beastie Boysów i nazwał go Polka Power.

0: muzyka Beastie Boysów to też kawał historii. W ich muzyce odbijało się to, co się działo, nie tylko jeżeli chodzi o muzykę, ale także o to, co się działo w Stanach Zjednoczonych czy na świecie. Można o tym wszystkim poczytać, można obejrzeć. Jak mówiłam, w języku polskim ukazała się w 2023 roku Księga Beastie Boysów. To jest naprawdę gruba książka opisująca historię ustami, oczami, pamięcią członków zespołu. A na podstawie tego wydawnictwa powstał też dokument, który był odegrany na żywo, bo konwencja wygląda tak, że dwóch żyjących członków Beastie Boysów, Michael Diamond i Adam Horowitz, na scenie opowiadają historię Beastie Boysów, historię swojej przyjaźni i towarzyszy temu dokumentacja, tak to można formalnie powiedzieć, i są oni takimi narratorami. Ów dokument wyreżyserował Spike Jonze, zresztą on w tym samym dokumencie, w tych występach też można powiedzieć, że uczestniczy. Warto zerknąć Beastie Boys Story albo Beastie Boys Book. Księga Beastie Boysów, jest bardzo dużo bardzo ciekawych rzeczy. Jako szybką ciekawostkę dodam to, że panowie na ostatnim albumie wymyślili sobie, że będą wymyślać sample. Stworzą coś, co może się wydawać samplem, opiszą, że prawa należą do nieistniejących artystów. Jak ta sprawa się potoczyła, odsyłam chociażby do książki. Na koniec dzisiejszych sampli coverów Bayerów coś, co połączyło Beastie Boysów i Prodigy. Jeden numer, który zawiera tak wiele. Voodoo Sabotage, The Claptons w tym momencie, numer z 2010 roku. To były sample covery Bayery. Kasia Rodek, do usłyszenia.
1: Sample covery Bayery.

0: Boże ciało, ale pracujemy, znaczy było wczoraj, dzisiaj piątek, 5 czerwca, Bartosz Pergł z tej strony i pora na zaczynający się nieco później, przepraszam.
1: Alternator. Zdecyduj, co za chwilę zagramy w Radiu Campus.
0: Alternator piątkowy i w pierwszej dzisiejszej parze na jedyneczce. Outcast.

Kawałek nazywa się Roses i możecie na niego zagłosować, pisząc SMS-a na 886-971-971. Albo zadzwonić i powiedzieć, co sądzicie na 228277205. Alternator. No chyba, że wolicie Dizzy'ego Rascala, zresztą w zespole z GME i kimś jeszcze. Kto tam jeszcze jest? DWE, o proszę bardzo. To jest dwójeczka.

0: No więc zasady, mam nadzieję, doskonale znacie i pamiętacie. Dwa kawałki, fragmenty puściłem. Na jedynce macie Outkasta, na dwójce macie Dizziego, Rascala i teraz to wasza pora, żeby zadecydować, który z tych numerów poleci w całości. A przy okazji możecie się przywitać, możecie powiedzieć, czy macie długi weekend, czy meldowaliście się dzisiaj w pracy, a jeżeli macie długi weekend, no to jak go spędzacie? Czy jesteście gdzieś w trasie, czy rozpalacie grilla, czy siedzicie gdzieś na wywczasie, czy może, no nie wiem, zajmujecie się domem podczas gdy ktoś inny odpoczywa. Numerki, głosy już wasze wpadają, siemano, jedyneczka Outkast. Na przykład ktoś pisze, wy możecie napisać tak samo, przywitać się i zagłosować. 886-971-971, tam czekam na wasze SMS-y i ten numer, tak jak numer 271 już zademonstrował, działa również na WhatsApp. Albo zadzwońcie 228-27-7205 i tak pomyślałem, a co nikt z was nie dzwoni? I dopiero teraz się zorientowałem, że jak też macie dzwonić, kiedy ja wcale nie włączyłem przecież jeszcze programu. I już widzę, że telefony owszem wpadają, tylko nie miałem ich jak odebrać. No to odbierzmy. Halo, halo.
1: Cześć, witam, Adam z tej strony.
0: Cześć, Adam. Jak mija ci piątek? Czy masz długi weekend, czy robota?
1: Nie, może nie aż robota, tylko praca. No i w pracy, akurat w tym roku długi weekend pracujący, i u mnie, i u żony.
0: Dobra, ale to podziel się w takim razie, co to za praca, skoro z taką przyjemnością możesz o niej powiedzieć praca i odmówić mi tego terminu robota.
1: No ja jestem w branży motoryzacyjnej robię i branża jak branża, ale chodzi o ludzi w pracy, którzy tworzą atmosferę i dlatego jest to praca, a nie robota.
0: No, to wspaniale, bardzo się cieszę, że możesz tak powiedzieć i w sumie chyba też powinienem to w swoim języku przedstawić. Raczej czuję się, że pracuję niż że jestem na jakichś robotach, chociaż dzisiaj o ludziach w pracy trudno coś powiedzieć, bo wprawdzie byli tutaj wcześniej, ale siedzę w zupełnie pustym budynku, nawet musiał specjalnie ktoś podchodzić, żeby drzwi mi otworzyć do budynku, no bo Uniwersytet świętuje The Big Weekend. Dobra, przejdźmy do konkretów. Na co głosujesz?
1: Outcast poproszę, czy jedyneczkę bodajże.
0: Proszę bardzo, jedyneczka. Myślę, że dużo bardziej szczęśliwy numer, a jak ty w takim szczęśliwym nastroju dzwonisz, to nie, czegoż innego by się spodziewać. Pozdro!
1: Dzięki wielkie, pozdro, cześć!
0: To był Adam i wy możecie zadzwonić do mnie bardzo prosto, 228-27-7205. Dajcie znać, jak wam mija długi weekend, jeżeli go macie, albo jak wam mija pracujący piątek, jeżeli to jest wasz los w tym roku. No i zagłosujcie na jedyneczce Outkast, na dwójce Dizzy, Rascal,

0: Odbieram kolejny telefon. Halo.
1: Halo, halo, siemanko, siemo, to Arci z tej strony.
0: Siema Arci, jak ci mija piątek?
1: A mi właśnie się wspaniale już zaczął, bo może niedługi weekend, ale ja już właśnie zacząłem sobie tydzień urlopu.
0: O,
1: jest jeszcze piękniej niż te 4 dni, bo jeszcze przyszły cały tydzień. Byłem dzisiaj w pracy, ale i tak dzięki temu, że byłem, to troszkę wcześniej skończyłem i nie było tragedii. Daliśmy radę.
0: No pięknie, no to pochwal się w takim razie, jaki plan na urlop?
1: Zakopane, to nie jest plan Zakopane to jest punkt noclegu, a chodzi o góry, tak?
0: Rewelacja. No, zazdroszczę ci, że jestem górski i bardzo się cieszę, zwłaszcza, że w tym czerwcu, no to no może akurat na weekend to będzie tłumnie, ale później w tym tygodniu może nawet trafi ci się jakiś tatrzański szlak, nie jakiś zupełnie zabrany.
1: W niedzielę jedziemy, więc nas może ominąć ten cały tłum, ale na tydzień mam zaplanowane szlaki, szczególnie z moim niespełnie 3-letnim synkiem, będzie się śmigało. O, tak to określę. Oby tylko burzy nie było. Nawet niech sobie tam pomrzy, popada troszkę, ale tyle burzy nie było.
0: Klasa, aż uśmiecham się od ucha do ucha, bo mama mnie zabierała w Tatry dokładnie tak jak ty tego synka od pierwszego roku życia i wspominam to cudownie, dokładnie. To znaczy te momenty, kiedy już mi się wspomnienia w ogóle pojawiają. Z poprzednich mam fajne zdjęcia.
1: No tak.
0: Bawcie się dobrze, na co głosujesz, powiedz jeszcze.
1: Powiedz mi tylko, co jest, bo akurat odpaliłem, jak nic nie leciało.
0: Na jedynce szczęśliwy Outcast, na dwójce agresywny Dizzy Rascal.
1: To niech będzie Outcast.
0: To niech będzie Outcast.
1: Jak już szczęśliwy.
0: Dobra. Pozdro, Arci. Dobrego urlopu. Siemano. Tak to jest. Już za chwilę kolejna para i kolejna okazja, żeby zagłosować. W międzyczasie pozdrowienia od Andiego, między innymi dla Arciego. Nie wiem, czy zdążył już odpalić po telefonie z powrotem radio, żeby te pozdrowienia usłyszeć. Czekam na wasze historie, czekam na wasze głosy. No i zaraz policzę sobie SMS-ki, kto wygrał w tej parze. Ale wcześniej wrzućmy coś spoza konkursu. Może The Ganja Crew, proszę bardzo. Super Sharp Shooter. Tak to będzie teraz brzmiało. The S, the U, the P, the E, the R, the S, the H, the A, the R, the P, the S, the H, the O, the T, the E, the R, the S, the U, the P, the E, the R, the S, the H, the A, the R, the P, the S, the H, the O, the T, the E, the R, Super Sharp, the S, the U, the P, the E, the R, the S, the H, the A, the R, the P, the S, the H, the O, the O,

0: Kiedy zabawki i technologia trafiają do jednego świata, rozpoczyna się nowa historia zabawy. Przenieś się do strefy inspirowanej filmem Disneya i Pixara Toy Story 5 w Westfield Mokotów. Czekamy na Ciebie do 6 czerwca.
1: Agencja GoFest i Radio Campus zapraszają na Carbon Silesia Festival 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
2: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: Reklama. Akademickie Radio Campus.

Outkast i Roses, czyli zwycięzca poprzedniej pary w dzisiejszym Alternatorze. Już za chwilę kolejna, Bartosz Pergu cały czas z tej strony i razem ze mną będziecie wy wybierali, co poleci aż do 19:00.

Outcast w tekście może trochę agresywny, ale w tonie sympatyczny i miły. Kto powiedział, że tak musi być? Kombajn do zbierania kur w wioskach i połączenia. To kolejny kawałek, kolejna jedynka w kolejnej parze.

0: Alternator.
1: To para polska i postpunkowa, czy bardziej gitarowa, Cool Kids of Death na dwójce, Nagle zapomnieć wszystko.

0: Dajcie znać, czy macie ochotę na taką gitarową parę. Dajcie znać, na który dokładnie kawałek. Jeżeli tak, na jedynce kombajn do zbierania kur po wioskach, a na dwójeczce Cool Kids of Death, czyli dwa razy porządny polski post-punk. I czekam na wasze głosy albo SMS-owe 886-971-971, albo zadzwońcie do mnie i powiedzcie, kiedy kulek słuchaliście ostatnio. 228-27-7205, bo to cały czas piątkowy alternator, cały czas świętujemy długi weekend, pracując radośnie i czekając na ten weekend właściwy, który zaczyna się, ktoś może powiedzieć, właśnie teraz, właśnie z piątkowym alternatorem, właśnie z ostatnimi minutami popołudnia albo pierwszymi minutami wieczoru, ten dzień po Bożym Ciele. Ja przyznam, że ostatnio do kulek wróciłem bardzo intensywnie. Kombajn do zbierania kur po wioskach to może trochę zbyt smutna propozycja, jak na moje osobiste zapatrywania muzyczne raz teraz, ale cóż broni taką parę bardziej nostalgiczną i smutną właśnie gitarową zrobić. I pisze Jarek, pozdro Jarku, że 20 lat temu słuchał kulek, więc głos na dwójkę. No właśnie, jeżeli wy też słuchaliście czegoś ostatni raz 20 lat temu, no to czemuż by nie wrócić, czemuż by nie zrobić sobie takiej wycieczki razem ze mną teraz. 228-27-7205, wasze SMS-ki wpadają, pozdrawiam was serdecznie, dokądkolwiek jedziecie albo gdziekolwiek odpaliliście w radio. No, cały czas też można do mnie zadzwonić, ale jeżeli macie ochotę raczej teraz muzy posłuchać i dopiero w kolejnej parze się odezwać, no to ja wam już coś oczywiście mogę zaproponować. Na przykład Hangover i Ba-Ba-Ba, czyli kawałek Buraka Som Sistema. Mam nadzieję, że żaden z was nie jest dzisiaj, czy żadna z was nie jest dzisiaj w stanie opisywanym w tej piosence, a jeżeli tak, no to cóż, no do góry, 17:40, halo.
1: Espera um momento, você vai sentir sabor. Espera.

0: Buraka są Systema i jak pisze numer 909, piosenka kierowcy, który źle pojechał. Pa, nie tu, pa, tam. Tu, pa. Jedziemy. Być może wy pojechaliście źle, czego wam nie życzę. W każdym razie teraz dobrze możecie wybrać w kolejnej parze.
1: Zdecyduj, co za chwilę zagramy w Radiu Campus. Twój wybór, twoja muza.
2: Wiem, że masz siłę, ten ukryty zmysł, by kochać to życie i
0: na jedynce Łódzko, OSTR. Jak nie ty, to kto?

0: wpadał na dno.
1: Podałem numer do SMS-ów, ale jestem też telefonicznie 228277205. Tam dokładnie. Gitarowo już zadecydowaliście, co posłuchamy czego posłuchamy w następnej kolejności, więc teraz dla was opcja ciągle polska, ale tym razem rapowa. OSTR kontra Małpa, Łódź kontra Toruń. No i pozostało zadecydować, kto poleci. Tutaj czekam na wasze głosy oczywiście. Numer 275 pisze siemanko. Cóż, siemanko, ale napisz coś jeszcze, na przykład jeden lub dwa. Masz małpę na WhatsAppie, na profilu. Jestem ciekaw, czy to jest jakoś związane z twoim głosem, na który cały czas czekam. Wy też zagłosujcie. 228277205. Najlepiej dzwoniąc. No pogadajmy sobie w ten piękny, piątkowy wieczór, popołudnie. Ja nigdy nie wiem, jak to nazywać teraz. Chyba popołudnie. No wieczorem tego nie nazwę, z czystym sercem. Cały czas nie przestawiłem się tak, żeby czuć się jakkolwiek sennie, wiecie, no w takich godzinach, kiedy ciągle świeci słońce jeszcze przez nie wiem ile, 5 godzin? 4 godziny? Dobra, wpadł od 275 i głos, ale cóż, głos na ostrego. No jestem trochę zawiedziony, jak ktoś ma małpę jakąś tam, no bo nie rapera akurat, na profilowym, na WhatsAppie, no to cóż, no mnie by to by zobowiązywało. No, tak się w każdym razie czuję. Zagłosujcie i w 886-971-971 dajcie znać, czy macie jakieś plany na weekend, nawet jeżeli nie jest to dla was długi weekend, tak jak słyszałem. Dla mnie, ja owszem mam, podzielę się, że już jutro zamierzam iść nad Wisłę, zamierzam iść do mojego, pojechać do mojego rodzinnego Tarchomina, na mój rodzinny Tarchomin, tam spotkać się z moimi przyjaciółmi sprzed lat i zasiąść w jednym z nadwiślańskich lokali, w sensie takim, który wiecie, no czuć tam zapach rzeki, można być ugryzionym przez komara, w ten sposób będziemy się już nastrajać do nadchodzących mistrzostw świata, które no powiedzmy sobie w tym roku raczej niestety trochę gorsze niż się mogliśmy przyzwyczaić. Ktoś planuje rozwozić pasażerów za pomocą aplikacji taksówkarskiej tak jak co weekend. No i bardzo dobrze. To znaczy, że opcja do posłuchania kampusa będzie w twoim doświadczeniu bardzo szeroka. Mam nadzieję, że uda ci się wykręcić odpowiedni utarg. Ja pozostaję raczej w planach towarzyskich, ale wracając do tych mistrzostw, no różnie będzie z tymi mistrzostwami w tym roku, wiecie to doskonale. Oczywiście nas tam nie ma, ale też mecze o 4 nad ranem, to powiedzmy sobie, nie do końca ten sam klimat, co jakaś taka 14, mecz grupowy, Bośnia kontra Curaçao, czy Wybrzeże Kości Słoniowej, no to, co jest w każdym mundialu najważniejsze, najpiękniejsze, tylko troszkę tego doświadczymy. Cóż, piszcie, czy was to obchodzi, czy ten mundial z braku Polaków już was zupełnie nie interesuje. Ja jestem rozdarty, czekam na 11 czerwca na pierwszy mecz i wtedy jakoś tak wylosuję swoją reakcję. No, zajrzę w głąb swojej duszy i zrozumiem, co czuję, jeżeli chodzi o to tradycyjne święto piłki nożnej. No i zamierzam oczywiście się nabijać z organizatorów po stronie amerykańskiej, bo chociaż wolałbym turniej świetnie zorganizowany, to wieści, które do nas docierają, są raczej niepokojące. Dajcie znać, która was najbardziej frapuje. No ja jak zobaczyłem wczoraj wideo, czy przedwczoraj wideo z treningu piłkarzy Senegalu, którzy kozują piłką, a ta się nie odbija, to dlatego, że tam jest nowa, innowacyjna metoda kładzenia murawy na betonie, bo tam nie ma normalnie tradycyjnych muraw, tylko betonowe podłoże i kładziono tam sztuczną murawę. Teraz położono tam specjalnie w Idaho wyhodowaną murawę i wyszło chyba tak sobie. Cóż, zobaczymy na własne oczy już niedługo. SMS-ki od was wpadają, więc mam co liczyć, więc ja zasiadam do liczenia dla was. Zwycięzca poprzedniej pary, Cool Kids of Death, Nagle Zapomnieć Wszystko. Jestem ciekaw, czy już zapomnieliście, jak ta ekipa brzmi. Zresztą z Łodzi, tutaj chyba Ostry wygra? No, tak na oko, więc być może będą dwie łódzkie piosenki, jedna po drugiej, ale muszę zasiąść do tych SMS-ów dokładniej i przeliczyć.

0: Kiedy zabawki i technologia trafiają do jednego świata, rozpoczyna się nowa historia zabawy. Przenieś się do strefy inspirowanej filmem Disneya i Pixara Toy Story 5 w Westfield Mokotów. Czekamy na Ciebie do 6 czerwca.
1: Pół w dół z MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Rozpoczyna się nowa era podróży. Cicha, dynamiczna i komfortowa. Poczujesz pulsujący rytm miasta, przepływ nowej energii i radość z przemieszczania się. Już wkrótce w Warszawie polska premiera auta, które na nowo zdefiniuje Twój styl miejskich podróży. Nasłuchuj wiadomości z miasta, by dowiedzieć się więcej.
3: Reklama.

No i tak, na jedyneczce Gnarls Barkley, na dwójce Beata Salland. Wasza teraz decyzja, głos po waszej stronie, 1 czy 2 poleci w całości, parę minut po 18 w kampusie. To cały czas alternator, cały czas to wy wybieracie co gramy, cały czas to wy ustawiacie sobie wieczór, a ja cały czas z kolei jestem ciekaw, czy ten wieczór to dla was taki długi weekend, przedsmak Mistrzostw Świata, czy piątek, jak piątek, byliście w pracy, jutro planujecie, nie wiem, dom posprzątać, wyspać się, obejrzeć ulubiony program telewizyjny i przygotować się na poniedziałek. Dajcie znać. Jeżeli Mistrzostwa Świata, to oczywiście jakaś domowa liga typera, ktoś pisze. Ja żadnej jeszcze z kolegami nie założyłem, ale no, trzeba, chyba planuję. Zobaczymy. Mam taką grupkę miłośników futbolu wśród moich przyjaciół, którzy zawsze coś tam wrzucą. No a cóż milszego, prawda, niż w ten sposób dodać sobie jakichś tam emocji związanych z meczem typu tam Curaçao kontra Niemcy. No, kto może wygrać takie starcie? A takie starcie rzeczywiście się odbędzie zresztą. No i oczywiście właśnie w takim typerskim, towarzyskim klimacie, a nie gdzieś tam, wiecie, w bardziej ryzykownych klimatach, o których tutaj więcej nie mówmy, bo i po co. Dajcie znać, dajcie też znać, czego chcecie dalej posłuchać. Gnarls Barkley na jedynce, na dwójce Beat Assaliant i Bendel Uncle Soul z numerem Spy, Gnarls Barkley z numerem Who's Gonna Save My Soul. I to wszystko pod SMS-em 886-971-971 albo no dawajcie, zadzwońcie do mnie śmiało 228-272. Jak mówię to powoli, to mi wylatuje z głowy. 228-27-7205. O, tak jest. Musiałem zresetować zwoje mózgowe. I już powiedziałem numer telefoniczny w porządku. Ja w międzyczasie, oczywiście poza wybieraniem kolejnej pary, podliczyłem też wasze głosy z pary poprzedniej tutaj. Chociaż na początku zapowiadałem, że chyba OSTR zwycięży i mielibyśmy po Cool Kids of Death kolejnego łódzkiego reprezentanta, to po uważnym przeliczeniu okazało się, że pomylony byłem i do kolejnej rundy chciałem powiedzieć, ale nie, bo to nie są Mistrzostwa Świata, to po prostu alternator do posłuchania. Wybraliście Małpę z Torunia i numer Naiwniak. Czy ja byłem naiwniak, trochę spiesząc się z mówieniem, kto moim zdaniem wygrał? Być może.

0: Jedynki za bardzo przedstawiać nie trzeba. Justice i numer dance.
1: Alternator.
0: Ucięty złośliwie, jeżeli chcecie go posłuchać, to musicie zagłosować, ale wtedy trzeba pokonać dwójkę, a tam Teriyaki Boys i Tokyo Drift.

0: masz mind, you gotta abonaj.
1: No to jak to będzie? Justice i Dance 3 Tokyo Drift w wykonaniu Teriyaki Boys. Decyzja należy do Was. Czekam na telefony 228-27-7205 i czekam na SMS-y, a nawet pierwsze dostaję 886-971-971. Oprócz tego, że przywitajcie się oczywiście ze mną i dajcie znać, na co głosujecie, no to podzielcie się też Waszymi wrażeniami z tygodnia, planami na weekend albo planami na nadchodzące urlopy, bo wiem, że się już z Waszej strony zaczynają. Ja sam zastanawiam się, dokąd by tu pojechać. Przyznam, że korci mnie akurat naukowy wyjazd do Argentyny, ale jakoś jednocześnie przeraża. A korci oczywiście dlatego, że wtedy, gdyby mi się udało tam pojechać, to część pucharową Mistrzostw Świata mógłbym oglądać na argentyńskim czasie, a nie polskim. Dużo lepsza pozycja. No i jeszcze z Argentyńczykami. Ale, czy to marzenie da się zrealizować? Dam Wam na pewno znać, może nawet dać radę mnie jakoś wesprzeć w radach podróżniczych na takie dalekie drogi, tak jak niegdyś wesparliście mnie z wieszaniem projektora. Nie wiem, czy to pamiętacie. Ja pamiętam serdecznie. Dzieliłem się ostatnio z kolegą tą historią wspólnej pracy. Halo, halo!
2: Cześć! Siemano. Chcę zagłosować na dwójkę, ja i Gutek.
1: Ty i Gutek, a ty to kto?
2: A ja to Nino.
1: Nina i Gutek.
2: Dwa głosy na dwójkę.
1: To jeszcze usłyszmy Gutkę w takim razie.
2: Gutek, powiedz, na co głosujemy? Na dwójkę.
3: Na dwójkę.
1: No i rewelacja. Usłyszałem, dokąd jedziecie albo gdzie jesteście?
2: Jesteśmy na Pradze, jedziemy na plac Szembeka. No, nie wiem, czy powinna mówić tak dokładnie.
1: Czy coś się dzieje na placu Szembeka? Czy macie tam dom, rodzinę?
2: Mamy tam bazarek.
1: A, bazarek.
2: Mamy nadzieję kupić balon urodzinowy, bo zaraz idziemy na urodziny siostrzeńca, Gutkę.
1: A, proszę bardzo. No to trzymam kciuki, że Wam się uda taki zakup. Które urodziny siostrzeńca Gutka, jeżeli można spytać?
2: 10 urodziny.
1: Jak, ojej.
2: Pozdrawiam Kostka, właśnie. Pozdrawiam Kostka, 10 urodziny Kostka.
1: Poważna data i wszystkiego najlepszego dla Kostka. Jak wyglądają 10 urodziny dziecka dziś? Przyznam, że jestem trochę poza tematem. Moi przyjaciele, jak mają dzieci, to jednak w trochę niższym przedziale wiekowym.
2: Aha. No my rodzinnie. To nie jest impreza dla znajomych i przyjaciół ze szkoły, tylko rodzinnie idziemy na imprezę taką wspólną na XL, coś tam, nie, nawet nie wiem, co to jest. XL? Kojarzysz?
1: Nie kojarzę. Nie kojarzę, ale dobrze. No, ostatnio właśnie, a mówię to dlatego, że ostatnio ktoś wspominał modę na urodziny w fast foodach i był to piękny czas, naprawdę piękny czas. Nie było się szczęśliwszym niż mając urodziny w fast foodzie, 8 na przykład.
2: Ja się nie załapałam na takie urodziny, bo w moim mieście nie było fast foodów,
1: jak się
2: wychowywałam. Ale zawsze zazdrościłam.
1: Właśnie,
2: ja miałam kiedyś... A jak odgodowi mata, to już byłam nastolatką, to już nie były czasy urodzin.
1: Nie, no to nie to samo. Ja miałem kiedyś urodziny w pizzerii lokalnej i no to było coś, było naprawdę coś. Nieograniczony sos, prawda, czosnkowy do jakichś tam dużych peperoni. Super, super sprawa. Hawajskich. Dobra, słuchajcie, wszystkiego najlepszego, głosy wasze zapisałem. Miłego wieczoru i pa, pa.
2: Dzięki, wzajemnie, pa.
1: I wy możecie zadzwonić pod numerem 228-27-7205, ale uwaga, nie pod numerem 886-971-971. Tam tylko SMS-y, a widzę, że ktoś się dobija. Ja wtedy dostaję SMS-a nieodebrane połączenia, ale nic nie mogę z takim nieodebranym połączeniem zrobić, więc jak chcecie ze mną pogadać, to 228-27-7205 i właśnie tam, a pod 886-971-971 tylko SMS-y. Para moim zdaniem niezła i w SMS-ach możecie dać znać, co sądzicie, no bo dwa jakieś takie dynamiczne hity na jedynce Justice i numer Dance, a na dwójce Teriyaki Boys z Tokyo Driftem. Co by nie poleciało, to myślę, że nóżka będzie chodzić. Mi w każdym razie, może Wam też. Głosy SMS-owe powpadały i pogadaliśmy sobie, więc tak, szykując się do uderzenia, z któregokolwiek zespołu by nie nadeszło, posłuchajmy trochę rzeczy bardziej melodyjnej, nostalgicznej, Gnarsa Barkley'ego Who's Gonna Save My Soul, zwycięzca poprzedniej pary.

A teraz para drum and bassowa, 20 minut po 18 na jedyneczce. Świetna ekipa z Trójmiasta, czyli Wydm i numer Restart. To jedyneczka, za chwilę posłuchacie, co drum and bassowego, dramowego na dwójce na was czeka.

0: Alternator.
1: Jeżeli macie ochotę na drop, to trzeba zagłosować na jedynkę, tam Wytmy, a na dwójce Nie Archives i Soul Tell Me, czyli starcie gdyńsko-londyńskie.

0: Pomyślałem, że starcie gdyńsko-londyńskie to jest co weekend, jak dżentelmeni na wieczory kawalerskie z Londynu wybierają się do Trójmiasta. Dajcie znać, czy jesteście po stronie najeźdźców, czy lokalsów w tej konkretnej walce. Oczywiście z przymrużeniem oka. Na jedynce Wydmy i Restart, a na dwójce Nia Archives i Soul Tell Me. A ja wasze głosy już dostaję. Głosujecie. I z radością czekam na telefon od numeru, który się kończy na 969, bo tutaj osoba próbuje się dobyć od jakiegoś czasu. Najpierw na zły numer, później w trakcie, kiedy muzyka sobie leciała, a ja telefonów nie odbierałem, ale naprawdę jestem ciekaw. No, chcę się poznać, tak, z tą osobą, więc teraz czekam na numer, na telefon 228-27-7205 i mamy to. Halo, halo.
1: Dzień dobry.
0: Cześć, cześć, z kim gadam? Witam. Ścisz radio w tle.
1: Tak. Już ciszą.
0: Z kim gadam?
1: To chciałbym zagłosować na numer 2.
0: Na numer 2, czyli Nia Archives. A skąd dzwonisz?
1: Ja dzwonię z Ząbek aktualnie.
0: No i bardzo dobrze. Bardzo urocza okolica.
1: Taka słaba pogoda jest teraz.
0: Bez przesady. Ale co, pada?
1: No pada już.
0: Tutaj będzie chyba padać za chwilę, ale jeszcze nie. Ale słuchaj, susza jest, dobrze, że pada. Czemu by nie? Masz jakieś życzenia muzyczne na późniejszą część? Bo nie mówiłem wam tego jeszcze w sumie, ale jak macie jakieś życzenia, to mogę puścić coś spoza konkursu przecież.
1: Chyba nie tak jakoś bardzo.
0: Nie tak jakoś bardzo. No
1: jeszcze
0: dobra.
1: Jeszcze moja mama chciałaby zagłosować.
0: A, to czekam na głos jej w takim razie.
2: Też na dwójeczkę.
0: Na dwójeczkę zapisuję i Nia Archives. Słuchajcie, wielkie dzięki za telefon. Zapraszam do głosowania dalej i się na razie. Żegnam, papa.
2: Super, słuchamy dalej, dzięki.
0: Siemano. I jeszcze jedna osoba dzwoni. Halo, halo. Jedna albo więcej, kto wie, ile jest za telefonem. Siema.
3: Cześć, cześć. Siema. Jedna osoba tylko.
0: A jak się nazywa?
3: Janek.
0: Cześć, Janku. Na co głosujesz?
3: Na Polskę.
0: Polska biało-czerwoni. Oglądałeś mecz z Nigerią i bombę Wiśniewskiego?
3: A, widziałem, no bardzo. To był taki zdumiewający gol, szczerze. Połowy boiska prawie.
0: Tak jest. Mój kolega, nie będę rozwijał tego nawiązania, ale mój kolega powiedział, że na wycieczkę do Kłodzka się wybrał. Wiśniewski z 40 metrów, tak jest. Jak ci mija wieczór?
3: No, jadę teraz na siłownię.
0: Mhm. I co? Plecy, nogi, klata?
3: Właśnie chyba dzisiaj góra.
0: Góra. No to bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Ja dzisiaj bez siłowni, ale myślę, że może być pustawo. To może być strategiczny wybór z twojej strony właśnie dziś pojechać.
3: Mam jeszcze propozycję.
0: Proszę bardzo.
3: Doktor Dre.
0: Doktor Dre. No proszę bardzo. Jakieś konkretne?
3: Nie, żaden konkretny.
0: Dobra, doktor Dre, myślę, że znajdziemy coś bez problemu. Dzięki za telefon, pozdro.
3: Pozdro.
0: 228-27-7205, tam zbieram od was telefony. Głosy tutaj podzielone, ale w SMS-ach i tak wpada ich jeszcze więcej, a tam 886-971-971 normalnym SMS-em lub na WhatsAppie możecie mi dać znać, na co macie ochotę. Polska kontra Anglia, nie w wydaniu piłkarskim, ale w wydaniu muzycznym, bo Wydmy i Restart mierzą się z Nio Archives w dyscyplinie drum and bassu. Zobaczmy, który z tych numerów wygrać. A, co to jest? Co to jest?
2: Drodem.
0: Nie. To jakiś... Nie wiem, co to jest. Ale nie jest to człowiek z pewnością. Dobrze, słuchajcie, to tak. Widziałem, że parę osób jeszcze dzwoniło, ale jako, że byłem zagadany, no to może te osoby dodzwonią się do pary kolejnej. Tymczasem posłuchajmy już zwycięzcy. Ja miałem większą ochotę na Justice, ale wy byliście innego zdania i Teriyaki Boys z numerem Tokyo Drift zwycięzcą pary poprzedniej. Ja oczywiście przychylam się do waszego wyboru. Jakaż moja jest rola, jeżeli nie właśnie taka, Tokyo Drift i wracam za chwilę.

0: Radio Campus oraz Plac Zabaw zapraszają na Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. Weź udział w grze i zostań zwycięzcą. Rywalizacja bez spinki. Ekipa Campusa i same sztosy nad Wisłą. Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. 13 czerwca Plac Zabaw nad Wisłą. Startujemy o 18:00. Wielki finał o 21:00. Wstęp wolny. Zgłoś się do gry lub padnij nad Wisłę i kibicuj. Chcesz wystartować? Zapisy www.radiocampus.fm/mistrzostwa.
1: Reklama.
2: Radio Campus. Zagramy od razu zwycięzcę poprzedniej pary, czyli Wydmę i Restart. Polska zwyciężyła, drodzy Państwo.

0: I zaczniemy od razu od telefonu, bo dzwonicie. Halo, halo, halo.
1: Dzień dobry, ja tutaj z mamą dzwonię z samochodu i chcielibyśmy zagłosować na dwójeczkę.
0: Razem na dwójeczkę, tak?
1: Mhm, tak. Dokładnie.
0: Proszę bardzo, dwa głosy zapisane. Pozdro.
1: Bardzo dziękuję, do widzenia.
0: Tak jest i zanim przeczytam SMS-y, to już dzwoni też Kajko, siema.
2: Wiedziałem, że szybko dzwonię. Wiedziałem. Ja normalnie zawsze wierzę. Tak zawsze wierzę, że Bóg też jest w niebie.
0: Tak jest.
2: A ogólnie to jest bardzo trudne teraz to, żeś zapodał. I bardzo bym chętnie usłyszał jeden i drugi kawałek. Nie wiem, co mam z tym zrobić.
0: No, musisz zagłosować na jeden z nich.
2: Eminemka, NASA też.
0: No, wiem jak jest, takie właśnie pary najbardziej lubię dawać.
2: Ale to, jak się to trudne rzeczy zadawać, gdzie Boże Święto.
0: Słuchaj, rzuć monetą.
2: Ale wybieram NASA.
0: NASA, proszę bardzo, głos na
2: tak,
0: NASA
2: poproszę.
0: Zapisany.
2: A mój pies może zagłosować.
0: Niestety, chyba że nauczyłeś go, żeby mówił jeden lub dwa. Ale pozdrowienia dla psa.
2: To niedługo.
0: Czekamy, pozdro Kajko.
2: Trzymaj się mordeczko.
0: Siemano. Tak jest. From Seiko to Rolex napisał, cytując fragment piosenki NASA numer 333 i też tak chce, dodaje, a ja z zegarkiem Seiko na dłoni mogę powiedzieć, że też bym chciał, ale no nie wiem, coś nie sądzę, chyba że loterię uda się wygrać, ale trudno to robić, kiedy nie gram, prawda? Zakładam, że to głos na dwójkę, by the way. 3-3-3, jak piszesz o awansie NASA, ale poza tym to chcesz zagłosować na jedynkę, to daj znać, bo już cię zapisałem. Tak jest. I piszę numer z awatarem małpy i tym razem głosuję na dwójkę. Proszę bardzo, dla małpeczki pisał, więc dla małpeczki dwójka zapisałem, ale nie myślcie, że wszyscy na NASA głosują, bo jest też sporo tutaj głosów na jeden, a ja cały czas mam oczywiście otwartą linię, jak ktoś chciałby swój wybór mocniej uargumentować i na przykład zagłosować, woląc awans klasowy Eminema, który też przecież wyszedł, prawda, na szczyty pieniężne z innych przestrzeń, chociaż cóż, Seiko to też bez przesady, prawda? Nie wiem, bronię sam siebie nagle. 228-27-7205, tam czekam na wasze telefony. U mnie jeszcze nie pada, możecie dać znać, czy u was już, bo tak jak wyglądam przez to okno na Powiślu, to tu chyba zaraz zacznie, a może w ogóle jesteście gdzieś indziej niż w Warszawie. Dajcie znać, jaka pogoda u was. Dzwoniła do mnie dzisiaj mama z Mazur i mówi, że u niej lało, więc ja wtedy był taki zadowolony. Nie, no w Warszawie świeci słońce, ale ewidentnie szło do mnie to, co u niej na Mazurach już było. Dobra, w tym numerze dwie rapowe propozycje, Dr. Dre i Eminem na jedyneczce, na dwójce nas. A ja teraz spoza konkursu podam wam rapową propozycję z Polską, czyli Problem i False Flag. A my z kolejną parką słyszymy się już za chwilę. Wyrobimy się. To będzie już para ostatnia. Jak bardzo chcecie coś w niej usłyszeć, piszcie SMS-y. To może uwzględnię. Łuków bez deszczu, dodaje małpka. Pozdro.
3: 90% of the thoughts that you think every single day are not your own thoughts. The most dominant narratives that we choose to believe.

0: Problem i False Flag. I w ten sposób dojechaliśmy do ostatniej pory w Alternatorze. A w niej? No, posłuchajcie.
1: Alternator. Zdecyduj, co za chwilę zagramy w Radiu Campus.
0: Na jedynce The Chemical Brothers.

na dwójce? MGMT w remiksie Sol Waxa, Kids.

0: I tak to działa na jedynce The Chemical Brothers, na dwójce MGMT w remiksie, a w Kielcach pada, jak pisze Paula, i to od popołudnia. Cóż, cieszę się, że walczymy z suszą, współczuję, że pada na głowę i czekam na twój, Paula, głos w ostatniej już dzisiejszej parze. Kwaczur też pisze, głosując w poprzedniej jeszcze parze, że na Białołęce tak za 30 minut pewnie lunie. A na Powiślu właśnie zobaczyłem osobę otwierającą parasolkę, więc chyba zaczęło się. Cytując klasyka, Kajko dzwonił zagłosować, ale zanim go odebrałem, to się rozłączył, więc jestem ciekaw, czy właśnie też z psem mu zaczęło padać, czy na przykład, nie wiem, rozmyślił się. Ostatnia dzisiejsza para The Chemical Brothers kontra Kids. Czekam na wasze głosy. SMS-ki 886-971-971 albo telefony, tak jak Kajko dzwoni po raz drugi. Halo, halo, Kajko.
1: Po raz drugi mi się udało. Oczywiście dwójeczka.
0: Dwójeczka. Proszę bardzo, głos zapisuję. Powiedz, zmokłeś, czy udało ci się z psem wyjść bez deszczu?
1: A zmokłem.
0: Zmokłeś? A w jakiej dzielnicy? No. Już lunęło?
1: No, chyba Sadybie.
0: Na Sadybie. No dobrze, właśnie widzę,
1: że... Na Mokotowie ogólnie. Tak.
0: Z Sadyby widzę, doszło
1: i,
0: właśnie.
1: A ja tam, jak słychać, to też głos mi zabiera już. I tak dalej, i tak dalej.
0: No, współczuję, Kajko. Głos zapisany na dwójeczkę. Oj, buczy coś strasznie od ciebie, więc się rozłączam. Pozdro, pa. Rozłączyłem Kajkę, bo coś mu zaczęło buczać, więc... Więc stwierdziłem, a co? Nadarzyn leje, pisze ktoś w SMS-ie, a Paula zagłosowała, proszę bardzo. Ale nie zdradzę wam, na co. Musicie poczekać na głos Pauli, jeżeli czasem dzwoni, żeby się dowiedzieć głośno. Na wrzucianie już pada, podoba mi się to zbieranie informacji od was. Stan meteorologiczny Warszawy i Polski, no bo dowiedzieliśmy się już o Łukowie, o Kielcach. Na wrzucianie pada i głos również pada w tym SMS-ie. Cóż, tak mówię o tym deszczu, bo jako że kończymy alternator, no to zaraz muszę zrobić tutaj miejsce na sampelki i Kasię Rodek, a sam wyjść na deszcz. Oczywiście 2 godziny siedzę, prowadzę audycję, to pogoda przyjemna, cieplutka i bez deszczu. No akurat jak kończę pracę, no to lunie, prawda? A jeszcze wracam autobusem. No więc cóż, miło, miło, fajnie, fajnie. Mam nadzieję, że wy z trochę większym szczęściem w stosunku do pogody, ale też no, z cukru nie jestem. W przeciwieństwie do Janka z cukru, hehe, 100% cukru do posłuchania na waszych ulubionych platformach streamingowych i na naszej stronie. Świetny podcast, serio. Ała, ale zasuszyłem na koniec. Tyle. Bartosz Perguł z tej strony, to był alternator. Wielkie dzięki, że słuchaliście i przede wszystkim wielkie dzięki, że głosowaliście. Podliczę zaraz SMS-ki, chociaż chyba mogę zapowiedzieć, że te telefoniczne głosy... nie będę zapowiadać. Dowiecie się. Najpierw dowiecie się, kto wygrał poprzednią parę, a był to Nas i Nas is Like. Zmiażdżył nawet tego Eminema, chociaż były również głosy i tam. A teraz po Nasie zwycięzca pary obecnej, ostatniej, końcówka alternatora. Prowadzenie alternatora to przyjemność i zaszczyt, a nie praca, napisał jeszcze Piotr Semi. Zgadzam się jak najbardziej, natomiast wszystko dobre, co się dobrze kończy i każda przyjemność ma swój koniec. Koniec swój ma alternator. Bartosz Perguł z tej strony. Pozdro, pa!

0: Radio Campus. Same sztosy.
1: Sample, covery, bajery.
2: Kasia Rodek, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj o zespole, o składzie, który mam wrażenie zmienił muzykę w latach 80.

Run DMC. To o nich dzisiaj w samplach, coverach, bajerach. Zaczniemy od samego początku. 1983 rok, wtedy to wydano pierwszy singiel It's Like That i to właśnie on już wtedy zmienił myślenie, jak mi się wydaje, i pokazał całkiem inne podejście do muzyki. Run DMC to zespół, który został założony właśnie w 1983 roku w Nowym Jorku. W jego skład wchodziło dwóch raperów, Joseph Run Simons, tutaj ciekawostka, bo to jest brat Russella Simonsa, który założył Def Jam, Daryl DMC McDaniels oraz DJ Jason Jam Master J Mizzle. To właśnie ta trójka zmieniła, jak mówiłam, sposób myślenia o muzyce. Panowie poznali się w szkole średniej. Ten singiel, o którym już wspominałam, It's Like That, został wypuszczony w 1983 roku, no nie licząc, albo licząc, 40 lat temu. I to, co już od razu wszystkim niemalże rzuciło się w uszy, no to to, że to jest całkiem inne niż to, co powstawało wcześniej. Nawet numer

0: It's Like That został zaliczony do początków tak zwanej nowej szkoły hip-hopu. Run DMC możemy kojarzyć z charakterystycznym rymowaniem i też z tym, że dokończali sobie wzajemnie wersy. Do tego trochę później, w 1985 roku, wszedł cały motyw tych cięższych podkładów, tego rapowania, nawijania do rockowej często muzyki. Zresztą ogromnym przebojem w tamtych czasach był numer Walk This Way, czyli cover Aerosmith, zresztą wykonany razem z zespołem. Bardzo ciekawy jest też klip z takim fajnym wstępem, że niby dwie kapele ćwiczą obok siebie i tak się zagłuszają, ale jednak wykonują wspólny numer Walk This Way. Zacznijmy więc od numeru Here We Go, Run DMC. Na pewno ów numer kojarzycie.
1: It goes a one, two.

A to już 2006 rok. J.D. La, numer pod tytułem People. To właśnie sample zaczerpnięty z twórczości Run DMC. Ale idąc w drugą stronę, to tak, numer Here We Go, Run DMC został stworzony na podstawie sampla, którego możecie kojarzyć z wielu numerów. Zresztą w samplach, coverach, bajerach już ten pierwowzór się kilka razy, mam wrażenie, że pojawiał. Używał go na przykład Dizzy Rascal. Chodzi o Billego Squire'a, The Big Beat, 1980 rok.

Zatrzymajmy się na chwilę na fragmencie Dam Didi Dam. I tak brzmi u Run DMC w numerze Here We Go. Dum diddy dum diddy diddy dum dum. We're rocking on the mic and then you know where we're from. Dum diddy dum diddy diddy dum dum. We hope you're ready for the big beat drum. Here We Go, Run DMC, a tak ten sample brzmi u Cypress Hill. To już 1995 rok, Throw Your Set in the Air.

0: to Cypress Hill, którzy zaczerpnęli z Run DMC, ale idąc w drugą stronę, jeszcze głębiej, pierwowzorem Dum Diddy Dum była piosenka dla dzieci z 1969 roku. Hands, hands, fingers, thumb. On a drum, dum diddy dum diddy dum dum dum. Rings on fingers, rings on thumb. Drum, drum, drum, drum, drum, drum, drum. Monkeys drum and monkeys hum. To Al Perkins, jak mówiłam, piosenka dla dzieci. 1969 rok, hand, hand, fingers, thumb. A teraz w całości Run DMC, Here We Go, 1985 rok.
1: How y'all feel out there?
2: Oh, yeah. All right. Check this out. 1, 2, 3. In the place to be, as it is plain to see, he is DJ Run.

0: DMC. Sample, covery, bajery.
1: Dzisiaj w samplach, coverach, bajerach o Run DMC. Przygotowując się do tego programu, naprawdę miałam okazję i wrócić do muzyki tworzonej przez to trio. Wszystko znałam, słuchajcie, naprawdę nie wiem, jak ta moja pamięć działa, że to, co się wydarzyło wczoraj, to niekoniecznie, ale to, co weszło 20 lat temu do głowy, cały czas tam jest. Run DMC, jak wspominałam, trio założone w 1983 roku w Nowym Jorku. Trójka przyjaciół, która poznała się w szkole. Mówiłam o tych początkach, o kilku bardzo znaczących albumach. Powiem jeszcze tak tytułem może domknięcia niektórych rzeczy. Wspominałam o Walk This Way. Po tamtym też albumie, bo ten numer znalazł się na płycie King of Rock z 1985 roku. I od tamtej pory o Run DMC trochę myślano jako takim rap and rollu. No bo nie do końca to był rap, to wszystko działo się gdzieś tam we współpracy czy przy sympatii nawet muzyków rockowych, czy właśnie nawet ich fanów. Kolejne albumy bardzo dobrze były przyjmowane. Tutaj warto odnotować, że brat Josepha, czyli Rana z Run DMC, Russell, ten od Def Jamu, produkował jeden z albumów. Rick Rubin też produkował. Run i DMC byli dobrymi przyjaciółmi Beastie Boysów. Run DMC przyjechali w 1997 roku do Warszawy, a z innych ciekawych rzeczy Jam Master Jay produkował w 1999 roku nieoficjalny album 50 Centa Power of the Dollar i był takim mentorem tego artysty. 30 października 2002 roku Jason Mizell został zastrzelony w swoim studiu. MC Run jest mężem i ojcem. Wydał jeden solowy album, robił też reality show w MTV i jest też pastorem. DMC po jakichś problemach, chyba wciąż trwających z alkoholem, cały czas związany jest z muzyką. Przejdźmy teraz do chyba jednego z bardziej znanych numerów Run DMC. It's Like That to 1983 rok. W 2007 roku sampla z tego numeru użyła Macy Gray. Razem z Will.i.am nagrali numer Treat Me Like Your Money. Tutaj słychać ów sample.

Thomas Gray i Will.i.am, Treat Me Like Your Money, tutaj sample z Run DMC, z It's Like That. No i oczywiście możecie, może już pomyśleliście o tym na samym początku. Tupac, Changes, 92, to też ten numer został zbudowany na It's Like That.

Na prawie sam koniec jeszcze taka ciekawostka. W 1988 roku Run DMC samplowali samych siebie. W numerze pod tytułem I'm Not Going Out Like That użyli właśnie sampla z numeru własnego It's Like That. Tak to brzmi?

0: I'm not going out like that, Run DMC, samplujący Run DMC sprzed kilku lat. Zagrajmy więc na koniec ów numer, Run DMC, It's Like That, i postaram się jeszcze zmieścić taki całkiem fajny remix. Run DMC i Jason Nevis, It's Like That, Jason Battle Blaster, to zaraz po tym, jak w oryginale It's Like That wybrzmi. To były sample, covery, bajery. Kasia Rodek, do usłyszenia.
1: Sample, covery, bajery.

0: Tom.
1: Reklama. Kiedy zabawki i technologia trafiają do jednego świata, rozpoczyna się nowa historia zabawy. Przenieś się do strefy inspirowanej filmem Disneya i Pixara Toy Story 5 w Westfield Mokotów. Czekamy na Ciebie do 6 czerwca.
2: Reklama.

0: Sample, covery, bajery.
1: Dzisiejsze sample, covery, bajery będą pod takim hasłem, pod takim pytaniem. Czy wszystko już było? Drugim pytaniem, jakie będziemy sobie stawiać w dzisiejszym programie, będzie to, czy na pewno ten utwór, ten hicior, ten przebój jest oryginalnym wykonaniem, czy może jest coverem.

Dzisiaj o utworach, które powstały na samplu z innych i okazały się ogromnymi przebojami. Będzie też o coverach, o utworach, o których może często nie wiemy, że właśnie są coverami. Zacznijmy od roku 2024. Ogromny przebój na skalę światową. Not Like Us, Kendricka Lamara.

for a second. Let me put Not Like Us, wydany 4 maja 2024 roku. I to już jest czwarta odpowiedź, czwarty diss w tej właśnie relacji Kendricka Lamara z Drake'iem. Relacji, tak to w cudzysłowie ujęłam, bo chodzi o konflikt, ale taki bardzo publiczny, opierający się na wzajemnych zarzutach w utworach słowno-muzycznych. W Not Like Us Kendricka Lamara znajdziemy bardzo dużo mocnych oskarżeń wobec Drake'a i tych ze sfery życia osobistego, jak i zawodowego. W wywiadzie z października 2024 roku Kendrick Lamar wyjaśniał, że Not Like Us odzwierciedla jego wartości i moralność i podkreśla różnicę między nim a Drake'iem. Not Like Us zdobył 5 nagród Grammy i już chyba w kanonie muzyki rozrywkowej zapisało się wykonanie Not Like Us na Super Bowl. Not Like Us zostało zbudowane na samplach. Czy istniałoby Not Like Us Kendricka Lamara w tej formie, gdyby nie utwory z przeszłości? Posłuchajmy ponownie. Not Like Us, Kendrick Lamar, 2024 rok.

0: to 1968 rok. I Believe to My Soul, Monk Huggins i takie właśnie zaczerpnięcie, które na pewno jest łatwe do wychwycenia w numerze Not Like Us Kendricka Lamara. To nie jedyny sample, na którym zbudowano ów numer. Zacytuję tutaj jeszcze jeden taki filmowy. Nie wiem, czy wyłapaliście, w Not Like Us w pierwszej pół minucie padają takie słowa.
1: Psst. I see dead people.

I See Dead People, te słowa pochodzą z filmu z 1999 roku, Szósty zmysł. I see dead people. Teraz w samplach, coverach, bajerach rok 1993 i Wu-Tang Clan. Numer Cream, klasyczny. Cash Rules Everything Around Me, bo to jest akronim. Cream jest akronimem właśnie tego zwrotu, tego sformułowania. Cream był drugim singlem Wu-Tang Clan z albumu Enter the Wu-Tang, 36 Chambers. To nawiązanie do 36 komnat, jak mi się wydaje, tamte czasy obfitowały filmy o kung fu czy zakonie Shaolin. Album został wydany na początku 1994 roku. Posłuchajmy więc, gdzie są owe sample. Cream, Wu-Tang Clan, 1993 rok. Check this so flash it out. Word up. Cash rules everything around me.

Cream, Wu-Tang Clan, 1993 rok, z albumu, który ukazał się na początku 1994 roku, a teraz The Charms, As Long As I've Got You, 1967 rok.

The Charms, As Long As I've Got You, 1967 rok. Jak słyszycie, mam nadzieję, że wyłapaliście trochę poprzestawiane, ale sampelki z tego numeru zostały zaczerpnięte do utworu Cream Wu-Tang Clan. Cream jest klasykiem, jak już mówiłam, można go usłyszeć chociażby w filmie Ósma Mila, ale też z niego, z Cream, samplowali najróżniejsi artyści. Wrzucę tylko kilku: Doja Cat, The Game, Joey Badass, Mos Def, Notorious B.I.G. czy wielu innych. Jest też jeden numer zbudowany praktycznie na samplu z utworu Cream, czyli mamy tu taki pociąg, jakby się chciało powiedzieć, bo Cream Wu-Tang Clanu samplował z 1967 roku z The Charms, a teraz na przykład Gangster, The Rap Grown Bigger, to jest 1998 rok, posłuchajcie.

0: Gangster, The Rap Grows Bigger, 1998 rok, czyli niecałe 5 lat po tym, jak Cream został wypuszczony przez Wu-Tang Clan. Cream, czyli Cash Rules Everything Around Me. Zamykamy wątek samplowy numeru Cream i trochę z innej beczki chciałoby się powiedzieć. Jest to taki sample, taki przykład, że można stworzyć wielki, ogromny przebój, bazując na innym ogromnym przeboju i wszyscy są zadowoleni. Albo inaczej, użyjmy słów inżyniera Mamonia.
1: Proszę pana, ja jestem umysł ścisły, mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem, po prostu. No to poprzez, no, reminiscencję. A jakże może mi się podobać piosenka, którą pierwszy raz słyszę?
0: Inżynier Mamoń, jedna z głównych postaci filmu Race, Marka Piwowskiego. O czym, o kim mowa?

Hang Up, Madonna, 2005 rok. Ten numer, bardzo znany na całym świecie, powstał na podstawie sampla zespołu ABBA. Zresztą członkowie ABBY są dopisani do jako autorzy tego właśnie utworu, oprócz Madonny i muzyka, który z Madonną współpracował. Hang Up Madonny zawiera linię melodyczną i duże zaczerpnięcie sample z numeru Gimme Gimme Gimme, A Man After Midnight zespołu ABBA. Jest to drugi w historii przypadek, gdy byli członkowie zespołu ABBA zgodzili się na to, żeby użyć fragmentu ich muzyki, żeby samplować fragment ich utworów. Myślę, że dlatego też zostali dopisani jako współautorzy. Jak to brzmiało w 1979 roku? ABBA, Gimme Gimme Gimme, A Man After Midnight.

0: tytuł, wątek madonnowo-abowy się kończy. Zagrajmy w tym momencie w całości, w samplach, coverach, bajerach Cream, Wu-Tang Clan, Cash Rules Everything Around Me.
1: Sample, covery, bajery.
2: Cash Rules Everything Around Me.

0: Sample, covery, bajery.
1: Wu-Tang Clan, Cream, Cash Rules Everything Around Me. Dzisiaj o bardzo znanych numerach, które powstały na samplach oraz w tej części programu o utworach, które są coverami, a może nie zawsze o tym pamiętamy albo w ogóle o tym nie wiemy. Zacznijmy może trochę tak chronologicznie. 1963 rok. Najwspanialszy zespół świata, Beatlesi, w coverze. To jest cover Twist and Shout.

Twist and Shout tutaj w wykonaniu Beatlesów. To jest cover, jak mówiłam, ten utwór w 1961 roku nagrał zespół The Top Notes. Ale ta wersja Beatlesów jest najbardziej znaną wersją i może nie wszyscy wiedzą, że to jest cover. Twist and Shout, ten numer zamyka album Please Please Me. Do tego jest taka ciekawostka czy anegdota, nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale to jest tak, że w tym numerze no trzeba zdzierać gardło, trzeba krzyczeć całkiem nieźle. Przed nagraniami do albumu Please Please Me Lennon się przeziębił i ten numer, cover Twist and Shout zostawiono na koniec, bo wiadomo było, że już nic innego potem John Lennon nie zaśpiewa, bo trzeba naprawdę wysilić się, pozdzierać ten głos. Podejścia były dwa, pierwsza wersja znalazła się na albumie. Sięgnijmy po oryginał Twist and Shout, The Top Notes, 1961 rok.

płytę Top Notes. Twist and Shout, 1961 rok, to jest oryginał. Beatlesi coverowali ten numer. Wokół tego utworu też są takie refleksje po latach. W jednym z dokumentów muzycznych o The Beach Boys padły stwierdzenia, że to Brytyjczycy jako pierwsi ośmielili się coverować utwór czarnoskórych artystów. To był rok 1963. A oryginał, jak słyszeliście, pochodzi z 1961 roku, Twist and Shout, The Top Notes. Teraz kolejny przebój.

2003 rok, Behind Blue Eyes, Limp Bizkit. Nie wiem, czy wy też, tak jak ja, macie przed oczami od razu klip. Można sobie odświeżyć, tam też są ciekawe wątki, historie, bo połączone też z filmowymi aspektami. W każdym razie, Behind Blue Eyes to jest utwór, który napisał i grał brytyjski zespół The Who. 1971 rok, Behind Blue Eyes, oryginał The Who.

1971 rok, Behind Blue Eyes, The Who. Są też ciekawe wątki wokół wykonania coveru Limp Bizkit, Behind Blue Eyes, bo z jednej strony dziennikarze orzekli, że jest najgorszy cover tego numeru, a z drugiej strony przyznali, że Fred Durst może też coś poza krzyczeniem, rapem z siebie wyrzucić. Warto poczytać, co się działo wokół, czy Limp Bizkit, czy coveru Behind Blue Eyes. Teraz inny cover i znowu duży krok wstecz. 1966 rok. Bang Bang, Nancy Sinatra.

Bang Bang, Nancy Sinatra, 1966 rok. I nie wiem, czy kogoś zdziwię, czy nie, to jest cover. Jak mi się wydaje, to jest najbardziej znana wersja tego utworu, ale ona została napisana dla Cher w tym samym roku, bo ten cover jakoś bardzo szybko się wydarzył. W 1966 roku Cher nagrała Bang Bang, My Baby Shut Me Down, a utwór napisał ówczesny partner Cher, Sonny Bono. To bardzo burzliwy związek był, można sobie też poczytać albo obejrzeć nawet o tym, co się działo za kulisami. Album The Sonny Side of Cher, 1966 rok, Bang Bang, My Baby Shut Me Down, Cher, posłuchajmy oryginału.

0: Bang Bang, My Baby Shut Me Down, Cher, to jest oryginał, 1966 rok. Oczywiście bardzo dużo nawiązań filmowych tego utworu jest, ale w wersji Nancy Sinatry, chociażby w znakomitym Kill Billu Quentina Tarantino z 2003 roku, Cher, jak mi się wydaje, gdzieś przez lata mierzyła się właśnie z tym, że to nie jest jej utwór i nawet gdzieś tam próbowała podkreślać, że to jest jej piosenka, jej wykonanie. Dla niej ten numer został napisany. W 1987 roku Cher po raz kolejny sięgnęła po swoją piosenkę, nagrała ją wtedy na albumie Cher w takiej wersji bardziej rockowej. Na koniec dzisiejszych sampli coverów Bayerów jeden z moich ulubionych oryginałów. 1976 rok. Stevie Wonder wypuszcza utwór pod tytułem Pastime Paradise. Z niego zaczerpnie kilkadziesiąt lat później Coolio i stworzy Gangsta Paradise. Lekko zmodyfikowany, jeżeli chodzi o słowa, odniesie ogromny sukces i do tej pory mam wrażenie, że jest wryty w umysły i serca jako ta jedyna wersja. Posłuchajmy tej mojej ukochanej wersji oryginalnej. Stevie Wonder, Pastime Paradise, 1976 rok. Podcasty wszystkich audycji, sample, covery, bajery znajdziecie na naszej stronie radiocampus.fm/podcasty. Tam właśnie w zakładce sample, covery, bajery jest tych odcinków już bardzo, bardzo dużo. A na moim Instagramie wrzucam często czy takie sample w większych czy mniejszych odsłonach, czy covery, czy jakieś nawiązania muzyczne. Kasia Rodek, do usłyszenia.
1: Sample, covery, bajery.

Dobry wieczór, wybiła godzina 20, a to oznacza, że czas na dobry groove w Radiu Campus z audycją World Funk i warszawskim funkiem. Moi drodzy, zaczęliśmy sobie tak chilloutowo trochę dzisiaj, ale nie martwcie się, będziemy się rozkręcać i będzie zdecydowanie więcej dobrych, prawdziwych, funkowych biciorów. Ale wiecie, dzisiaj piątek, taki piątek, środek już weekendu w zasadzie, dla niektórych przynajmniej, więc dlatego tak. Jeszcze zostańmy przez chwilę w takich spokojniejszych klimatach z panem Jarodem Lawsonem i jego nowym utworem Smoke Me Out. Ale tak jak mówię, nie martwcie się, w najbliższą godzinę rozkręcimy się do tych zdecydowanie gorętszych rytmów. Także zostańcie z nami, przegońmy ten paskudny deszcz. Bez piąteczek trzeba się ruszyć, nie? Let's go!

To teraz przenieśmy się na chwilę do Włoch. Stamtąd pochodzi ekipa, która się nazywa FAT. I wydali swój, w zasadzie pierwszy singiel, który przynajmniej jest na Spotify'ach, nazywa się Sunderland.

teraz niech imię i nazwisko pana, które będzie, nie zmyli was, bo nazywa się Claudio Corona, ale to już nie Włochy, to już jest Londyn. Claudio tu się pojawia wielokrotnie, bo gra prawdziwie funkujące rzeczy na swoich organach Hammonda i nowy singiel nazywa się Jump On It.

A co powiecie na trochę Rolling Stonesów w audycji What's Funk? Na wszystko się znajdzie miejsce. Ale tym razem w wykonaniu świeżego zespołu, jakim są The 745s. I zrobili jeden z większych hiciorów I Can Get No Satisfaction.

Trzeba przyznać, że rzadko zaglądamy do Belgii w naszej audycji, no więc czasem jak się nadarzy okazja, warto ją wykorzystać. Sprawdźcie sobie nowy zespół, jakim jest Lucy Lucia. I nowy utwór, który nazywa się tak jak oni, czyli Lucy Lucia. Oh yeah.

Kolejna świeżynka dla Was to jest Lost World Orchestra, czyli ekipa zarządzana przez Erika McCana, basistę, który grywał z takimi tuzami jak chociażby z Santaną. No i teraz właśnie wymyślił sobie nowy projekt i utwór, który pojawił się całkiem niedawno, nazywa się Funky Mechanoid.

Teraz robi nam się za to mocno soulowo i też dzisiaj w końcu pojawiła się już cała płyta Jalena Ngondy, która nazywa się Burning Desire. Moi drodzy, na tą płytę czekaliśmy od dłuższego czasu, już puszczałem wam wielokrotnie różne single, które się pojawiały. Przepraszam, Doctrine of Love, tak się nazywa utwora, Burning Temptation, to jest utwór, który mam dla was. Doctrine of Love, tak się nazywa płyta, która dosłownie dzisiaj miała swoją premierę. I też o tyle warto wspomnieć o panu Jalenie, który przyjedzie do Polski już w sierpniu, będzie grał koncert w warszawskim Palladium. I już wam to mówiłem, ale przypomnę, jeżeli nie słuchaliście, że będę miał dla was bilety na ten koncert. Ale to już bliżej koncertu, więc musicie słuchać albo sprawdzać na naszych Facebookach, kiedy to się dokładnie wydarzy. Więc polecam tego pana, 11 sierpnia będzie w Warszawie. No a teraz właśnie posłuchajmy sobie, jak pięknie śpiewa Burning Temptation Jalen Ngondy.

Dallen Ngonda, który już w sierpniu będzie w Warszawie. Ja sobie raz przypominam, będę miał dla was bilety do wygrania w tej oto audycji, więc słuchajcie nas bliżej koncertu. Moi drodzy, tym razem Brooklyn i producent, który bardzo dobrze potrafi zagrać taki funk, że nóżki zaczynają się poruszać. Ten pan nazywa się Aves, a ten nowy utwór Keep It Loose. I to jest dobry, stary Aves. Let's go!

Kolejny zespół, który mam dla was, nazywa się Dusk Department. Już początek ich opisu brzmi tak, moi drodzy. No names, no faces, just grooves. Panowie występują w ciemnych szatach, wielkimi kapturami, także nie widać ich twarzy. I chodzi o to po prostu, żebyście tylko czuli groove, a nie skupiali się na tym, kim oni są. No i muzycznie to naprawdę daje radę. A jest taka wokalistka, która pojawia się w wielu innych zespołach. Jak ona się tam pojawia, to znaczy, że to jest zespół, który jest wart tego, żeby go sprawdzić. No więc Arion Deleon teraz występuje razem z Dusk Department.

No dobra, nie kłamią. To jest naprawdę groove jak Dusk Department, tak się nazywa ta ekipa. A tym razem, moi drodzy, legenda. Prince. Regularnie teraz pojawiają się jakieś nowe nagrania z jego legendarnego już skarbca, którym trzymał mnóstwo muzyki niewypuszczonej. I kolejny utwór, który pojawia się dzisiaj, nazywa się Stone. To jest utwór, który powstał w okolicach połowy lat 90. Jest on też zapowiedzią składanki, która ma się pojawić w wakacje, która będzie się nazywać Timeless i będzie zbierać właśnie różne niewydane wcześniej utwory. Więc jeszcze więcej Prince'a. Słuchajcie, Prince jak zwykle w świetnej funkowej formie.

To jest utwór Prince'a Stone'a, cała składanka, tak jak mówię, Timeless ma okazać się pod koniec sierpnia i ma zbierać po prostu różne utwory z każdej dekady Prince'a, takich, których wcześniej nie słyszeliśmy. A tymczasem zupełna ciekawostka. Pan, który pochodzi z Hawajów i generalnie jest gra przede wszystkim na ukulele, ale gra właśnie funkowe, soulowe rzeczy. I nazywa się Vince Esquire i nowy utwór nazywa się Cosmic Cowboy. Jeżeli znajdziecie w tym gdzieś ukulele, to powiedzcie mi.

No dobra, słyszałem to ukulele, ale muszę przyznać, że pierwszy raz słyszałem ukulele podłączone do elektrycznych wzmacniaczy. Nice. Vince Squire, moi drodzy. A tymczasem Mood Supply, producent, który miesza funkowo-diskowe rzeczy ze sobą, nowy utwór Stop Holding Back.

Dokładnie tak jak powiedział Delvon, jest to Delvon Lamont Organ Trio, ich nowy singiel Chicken Leg. Moi drodzy, teraz za to wybierzmy się do Izraela, bo stamtąd pochodzi ekipa The Slices, która właśnie specjalizuje się w funkowo-jazzujących klimatach. Ich nowy singiel to jest Hypertension.

No i tak niestety dobiega końca godzinka z warszawskim funkiem w Radiu Campus. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że troszeczkę was rozruszałem w ten pochmurny wieczór piątkowy, w ten trochę leniwy, długi weekend. Moi drodzy, nie przedłużając, słyszymy się za tydzień w kolejnej audycji. Jeżeli chcecie więcej, znajdziecie nas na socialach, na Spotify, mamy swoje mnóstwo dobrych playlist, więc polecamy się. Na końcu utwór, który zapewne już słyszeliście, bo to jest nowy kawałek od Jungle pod tytułem The Wave, ale w tej audycji jeszcze go nie było, więc zakończmy sobie nim. No i oczywiście polecam zobaczyć teledysk, bo wszystkie te utwory Jungle zdecydowanie lepiej brzmią, kiedy towarzyszą im te pięknie tańczone teledyski. Trzymajcie się ciepło, ja nazywam się Kuba, słyszymy się za tydzień. Yo!

babciu idzie stara Sabalino. Szósta dopiero, ale też się będę zbirać. I pod kapliczkę we dwie idą. O siódme jak zwykle ustawiły się z ekipą. Kiedyś mogłem się nabijać, że cały maj to Maryja i Maryja.

Campus. Akademicki Radio Campus.

Yeah.

Bemo chodnik. I to chyba najlżejsza kara. Chociaż nie wyrządziłem zbrodni. Czasem trzyma mnie przy życiu tylko wiara w siłę, wobec której jesteśmy bezbronni. Ej, serio mógłbym opowiadać, powiedzieć ci parę historii, z których powinienem się spowiadać, żeby w końcu się uwolnić. Lecz widzisz, tak wygląda sprawa, że od lat się topię w insomni. Wtedy bas ze mnie gada, chciałbyś usłyszeć.

everyone can face a crisis, but not everyone can make it home.

Break, break, break, yeah.

0: same sztosy.
1: Tylko gwiazdy i petarżar. Jesteś jednym z zaćmień słońca. Gdyby nie ty, to bym teraz spał. Jestem proszku, ty mnie wciągasz. I rozbudzasz, jakbym Geta zżarł. Uspokajasz, jak miesiączka. Co masz sobie, gdy mnie nie ma tam? I gdzie jesteś, kiedy sam się bo